0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek. Bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Witamy.
5: Tu zespół Dog in the Fog.
6: I słuchacie Radia Meteor.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła trzecia w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
3: Audycja tylko dla dorosłych. Może dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
3: I Dawid Korbaczyński.

0: wybiła 4 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor. Ahoj.
6: Yo.

0: promocję.
1: Czy zastanowiliście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
0: Autopromocja.
5: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Bellman.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchajcie z przyjemnością. Pozdrawiam was ja, Pusław.

0: Autopromocja.
1: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest bez nadziei.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

this feeling down. Let's journey now, how it's supposed to be.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

zjaśnieć i drogę.

jaśnie ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę, tak jak ty zabrałeś moją.

0: Meteor.
1: Zaczynamy.
2: No dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dziecka, 1 czerwca,
1: tak,
2: poniedziałek.
1: Dzień dziecka. To jest najważniejsza w sumie informacja dzisiaj. Dlatego o tym powiemy sobie za jakąś chwilę, ale na razie się może przywitajmy.
2: Jakub Lubawy.
1: Jakub Lubawy, Wojciech Piasny. I chciałem powiedzieć, że przywitamy się na razie we dwójkę, ale zaraz dojdzie jeszcze tutaj Roch, więc przywitamy się wtedy już w trójkę.
2: Mamy nadzieję, że przeżył Juvenalia.
1: Zobaczymy, ja akurat na Juvenaliach nie byłem, więc się nie wypowiem.
2: Ja również nie byłem, więc musimy poczekać na Rocha, żeby nam powiedział,
1: tak,
2: jak
1: to
2: było.
1: Dowiemy się od Rocha, jak było, a tymczasem właśnie zaczynamy.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wspominaliśmy, że mamy dzisiaj Dzień Dziecka, ale nie tylko mamy dzisiaj Dzień Dziecka, mamy też na przykład Święto Bułki. Czymkolwiek to jest.
2: Święto Bułki bardzo mnie zaintrygowało, muszę ci szczerze powiedzieć, bo patrzę Dzień Mleka, Święto Bułki, myślę, bułka mleczna.
1: Święto bułki mlecznej może też jest.
2: Jest. Właśnie dzisiaj, bo bułka mleczna nie ma jednego dedykowanego dnia, więc bułki mleczne muszą obchodzić swój dzień dzisiaj.
1: No, ale też ciekawe jest to, że oprócz Dnia Dziecka mamy też dzisiaj powiązane z tym święto, czyli Światowy Dzień Rodziców.
2: I to nie bez powodu, bo ma to być taki symbol jedności pomiędzy rodzicem i dzieckiem i to święto obchodzimy od 2012 roku dzięki ONZ-owi.
1: Tak, dokładnie. No, warto podkreślić, że no, rodzina jednak jest takim podstawowym środowiskiem, w którym dzieci się rozwijają i też w którym rodzice zyskują, więc no, dlatego też ta data jest wspólna. Coś jeszcze?
2: Święto Służby Ruchu Lotniczego. No jak Dzień Rodzica i Dzień Dziecka, no to dzień bez alkoholu też dzisiaj.
1: Tak.
2: No i poza tym jest poniedziałek. Po juwenaliach.
1: Tak, to już też po juwenaliach. No więc jeżeli chodzi o to, to tyle. Ale tak jak wspominałem, do Dnia Dziecka jeszcze będziemy sobie wracać.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
7: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Rano Meteor.
1: Dzień dobry, 7.26, co prawda już się witaliście, ja się jeszcze nie witałem, gdyż trochę zaspałem, ale to się zdarza. Jest poniedziałek, więc to jest jeden dzień, gdzie się wybaczę spóźnienia, prawda panowie, wybaczcie mi?
2: No tak, jeszcze po juwenaliach, prawda?
1: No po juwenaliach, dokładnie tak. Słuchajcie, mamy dzisiaj święta ogólnie, różne dni, różne imieniny, tak jak zawsze, ale mamy też urodziny kilku osobistości, które myślę każdy z nas zna. Zaczniemy od osoby, które już z nami nie ma, czyli od Marilyn Monroe, która obchodziłaby już 100 lat, no, gdyby
2: podobno
1: oczywiście
2: umarła
1: żyła.
2: Z miłości do ciebie.
1: Do mnie?
2: Tak.
1: Wiecie, nie, na pewno nie.
3: Jakbym był sąsiedem, to powiedział, że do Johna Kennedy'ego, ale chyba.
1: Ojeju, no to bardzo złośliwie, Wojtek.
3: No nie,
2: ale
3: no.
2: W sumie.
3: Tak, nie można tak mówić.
1: No tak, Marilyn Monroe odeszła w wieku 36 lat i tam generalnie o jej życiu nagrano wiele filmów, wiele napisano, bo było dość przykre.
3: Akurat ten przykład z Johnem Kennedy to bardzo nie był nietrafiony, dlatego że tam ten romans był dosyć krótkotrwały. No ale był, więc no, nie przemilczymy tego. I dzisiaj też oprócz tego urodziny, ale on akurat już obchodzi, można powiedzieć, no, namacalnie, no bo żyje.
1: Tak jest.
3: Tom Holland. Aktor. Spider-Man.
1: No, jeden z tych aktorów, którzy teraz są wszędzie generalnie.
3: Ja, no widzisz, a ja na przykład go utożsamiam tylko ze Spider-Manem i zawsze mam, o, Tom Holland, Spider-Man.
2: No jeszcze, nie jakoś się kojarzy jeszcze z niczym innym.
1: Uncharted teraz będzie grał w Odyssey Nolana, czyli jednej z największych premier tego roku. Więc trochę coś tam jeszcze gra.
3: Tak, to może tą łatkę Spider-Mana od siebie odrzuci.
2: Mamy też aktora, który kiedyś był trochę takim Tomem Hollandem, bo kiedyś pojawiał się we wszystkim, ale były to dobre filmy, Morgan Freeman.
3: A on jest nadal młody, bo nadal wygląda od 30 lat tak samo.
2: Przeskito, on jest identyczny cały czas.
1: Tak, to prawda, takie filmy, które najbardziej z nim kojarzę, to chociażby Seven, gdzie grał tego doświadczonego. On zawsze grał kogoś doświadczonego, on nawet jak miał 20 lat, to pewnie grał kogoś doświadczonego. To prawda, i grał w Seven tego detektywa, grał w Skazanych na Shawshank, chyba najfajniejszą postać, i w wielu innych filmach też Boga grał generalnie w Bruce'u Wszechmogącym. Jak je oglądaliście, to serdecznie polecam.
3: Mi się kojarzy właśnie głównie z Skazanymi na Shawshank, akurat pan Morgan Freeman, ale tak.
2: Siedem to jest w ogóle jeden z niewielu filmów, w których mamy film. I mamy intro do filmu, takie w stylu serialowym.
1: Tak, tak.
2: Nie wiem, czy zwróciliście
3: uwagę. Nie oglądałem, więc się nie wypowiem, muszę właśnie nadrobić.
1: I jeszcze
3: sobie
1: tylko jedna rzecz, że Morgan Freeman w zeszłym roku zagrał w Iluzji 3 w wieku 88 lat, także to jest też niesamowite.
3: Widać, dobrze się trzyma.
2: Ale nie zagra już Alan Wilder, bo się z Depeche Mode rozstał, ale również obchodzi dzisiaj urodziny.
3: Rozstał się już bardzo dawno temu, bo w latach 80., ale no tak, obchodzi dzisiaj urodziny, to jest muzyki, to taki dosyć, no, o szerokim spektrum umiejętności, bo grał na syntezatorze, fortepianie, pianinie, flecie, perkusji i tak dalej, i tak dalej.
1: Jeszcze na oboju grał. Jeszcze jest obój? To jest ogromny flet. Taki
2: klarnet.
1: Oglądaliście SpongeBoba? Oglądaliście SpongeBoba?
3: No oglądamy, ale nie pamiętam.
1: No tam był ten Skalmar, ogromny na klarnecie. Tak, no. to obój to jest jeszcze większy klarnet, więc wszystkiego najlepszego.
3: No jest duży, tak teraz patrzę.
1: Tak, pan Alan obchodzi 67 urodziny, więc wszystkiego najlepszego i powspominamy trochę jego starych czasów, kiedy tworzył muzykę z Depeche Mode i oczywiście piosenka, którą każdy z nas zna. Enjoy the silence.

0: Ráno Meteor.
1: To prawda, mamy rano Meteor. Mamy też 1 czerwca, co oznacza, że wszystkie dzieci, wszystkiego najlepszego generalnie.
2: Wszystkie dzieci nasze są.
1: Tak jest, wszystkim dzieciom życzymy wszystkiego najlepszego. No w Polsce tak to się obchodzi, przynajmniej ja pamiętam, że po prostu się budziłem i nagle przychodziła mama i dała mi coś słodkiego, jakiś mały tam prezent, nie wiem jak u was to wyglądało, pewnie podobnie, że jakaś taka drobnostka.
2: No raczej nie, jakieś duże prezenty, na przykład nie wiem, samochodzik.
3: Ja dostawałem takie większe, bo to się zgrywa z imieninami jeszcze.
1: A, to się u ciebie tak zgrywa, dobrze. No tak, i w szkołach też jakieś zawsze były coś tam, jakieś też cukierki i tak dalej, ale oczywiście tak jak to wygląda ze wszystkim, w każdym kraju jest trochę inaczej, te kultury
3: są inne. Nawet daty się różnią niekiedy. Na przykład w Turcji 23 kwietnia i to jest połączone z Dniem Suwerenności Narodowej, no tam to jest trochę traktowane jako taki... że dzieci są przyszłością narodu, coś w ten deseń. Tak.
2: No na przykład w Polsce obchodzimy 1 czerwca, czyli no i właśnie nie tylko w Polsce, bo też w innych krajach, które...
3: Generalnie w naszym bloku wschodnim, ale też niektóre kraje w Azji, na przykład Laos, Kambodża też obchodzą 1 kwietnia.
2: No to też były kraje komunistyczne i są nadal do dzisiaj te kraje komunistyczne, nominalnie. No wiadomo, że w praktyce nie do końca, ale nominalnie tak, dlatego ta data jest właśnie taka, to dlatego, że wtedy... W 1950 roku zaczęto zbierać podpisy pod apelem sztokholmskim, czyli apelem o pokój, który właśnie te kraje socjalistyczne tutaj zaczęły zbierać. Oczywiście wiadomo, że to była część też propagandy.
1: Chyba trochę zeszliśmy z tematu ogólnie.
3: Ale podobnie było w NRD. FNRD obchodzą 1 czerwca.
2: Musiałem to powiedzieć, bo
1: dobrze. Wpływ.
3: A teraz obchodzą 20 września. Albo na przykład w innym kraju, które tutaj ciekawostka, według konstytucji jest państwem socjalistycznym, czyli Indie. Tam 14 listopada jest Dniem Dziecka i to jest rocznica urodzin pierwszego premiera niepodległych Indii.
2: Tak, trochę inaczej. No, w Kanadzie 20 listopada na przykład się obchodzi im jako Dzień Dziecka. Także różne daty są, ale myślę najciekawsze tutaj przykładem jest Japonia. Nie
1: tak
2: wiem,
1: jest.
2: Wspominaliśmy o Japonii.
1: Nie, jeszcze nie. To jest 5 maj i tam się obchodzi generalnie Dzień Dziecka w taką majówkę japońską, gdyż obchodzi się ją w Złoty Tydzień, czyli taki właśnie okres, gdzie jest dużo wolnego, dużo świąt i Dzień Dziecka zamyka wtedy ten maraton. Generalnie ciekawie się go obchodzi, bo wywiesza się w domu wtedy koinobori, czyli takie karpie wiatrowe. Mm-hmm. I sobie sprawdziłem, to są takie latawce w kształcie po prostu ryby, więc wiecie.
3: Ja sobie myślałem, że ryby jakieś się wywiesza suszone. No,
2: też karpie wiatrowe i tak.
1: No karpę wiatrowe i wiesz, wstajesz, patrzysz, o jest Dzień Dziecka, bo jest akurat duży karp za moim
3: oknem. Więc karpie wiatrowe brzmi jak nazwa jakiejś wioski, która mogłaby na spokojnie gdzieś być w Polsce.
2: Mi się bardziej kojarzy z gatunkiem ryby jakimś specyficznym, ale co jeszcze można powiedzieć na ten temat, to, że wcześniej to nie był Dzień Dziecka, tylko Dzień Chłopca. Bo wtedy obchodzono chłopców bardziej tutaj czczono. Wiadomo, że w Japonii takie tradycje, różnego rodzaju tradycje są dosyć silnie zakorzenione, więc mimo, że od 1948 roku już był to Dzień Dziecka, to Japończycy jednak raczej obchodzili to jako Dzień Chłopca, a Dzień Dziewcząt był w innej dacie, 3 marca tradycyjnie.
1: No tak, to bardzo pasuje do kultury japońskiej. Obecnie jest, tak powiem, dzień ogólnie dzieci, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, jeżeli macie jakieś swoje pociechy, no to warto im sprawić jakiś chociażby mały prezent, a my posłuchamy piosenki trochę związanej, bo już jakoś po południu dzieci wybiegną ze szkoły do domów, żeby dostać właśnie jakieś słodkie, także teraz elektryczne gitary.

0: Radio Meteor.
1: No zazwyczaj o tej porze mówiliśmy o Lechu, no Lech już swój sezon zakończył, ale w minioną sobotę do pierwszej ligi po roku nieobecności awansowała znowu Warta.
2: Tak jest. Trzeci sezon i trzeci raz będą grali w innej lidze, także
1: no tak.
2: Kibice nie mogą zdecydowanie narzekać na różnorodność, na to, że ciągle mogą oglądać inne drużyny. Warta Poznań im to funduje. No ja myślę, że akurat tym razem mają nadzieję, że po prostu Warta zostanie w tej pierwszej lidze, chociaż kto wie, może wróci do Ekstraklasy z tą drużyną. Nigdy nie wiadomo, więc nasz kącik piłkarski możemy zacząć. Do Ekstraklasy też awansowała chociażby Wieczysta. Polska przegrała z Ukrainą.
3: Mecz towarzyski. Tam jest ten inwestor?
2: Jest, on zdementował plotki.
1: Tak, jest. No okay. Nie, póki co nie, do Wisły się nie wybiera podobno. No też jak awansował, to nie ma to zbytnio sensu, no bo...
3: Bo Wisła awansowała, czy nie?
1: No, tak, no, awansowała, tak. Tylko chodzi o to, że Wieczysta też...
3: Trzy zespoły z Krakowa.
1: No jest to pierwszy taki przypadek od ponad 30 lat w Ekstraklasie, bo ostatni raz w Poznaniu mieliśmy, chyba w 95 roku, jeśli nie mylę, Lecha, Wartę i Olimpię Poznań.
2: Olimpię, tak jest.
1: A wcześniej też w Krakowie w latach 50. ostatni raz były trzy drużyny, także teraz mamy taki właśnie, taką właśnie Tercet. Rzecz. A warto podkreślić, że za to z Trójmiasta nie mamy ani jednej drużyny.
2: To jest akurat całkiem zabawne i tak jak już też wspomniałem, jeszcze grała Polska mecz, ale mam wrażenie, w sensie nie mam twardych danych, ale możliwe, że więcej osób oglądało mecz Wieczystej z Chrobrym niż Polski, tak?
1: Raczej wolno.
2: Ja tak uważam.
3: To by możemy to chyba sprawdzić.
2: Sprawdzimy to, ale myślę, że to był ogólnie ciekawszy mecz.
1: Nie, no, na pewno był ciekawszy, ale wydaje mi się, że po prostu na tyle osób mniej zainteresowanych piłką nużną jednak wypuścili sobie mecz Polski, bo też on był na jedynce, dlatego tak mi się też wydaje.
2: No to może, ale jeżeli miałbym obstawić procent osób, które oglądały te dwa mecze, to przy Polska-Ukraina więcej osób spało.
1: No tak, to no nie był to najciekawszy mecz, no akurat trener Urban potraktował go typowo
2: no towarzysko,
1: więc no nie był on zbyt ciekawy. Ja bym chciał jeszcze tylko na chwilę do Warty wrócić, że tutaj ten awans miał jednak, mimo tego, że Warta cały sezon grała dobrze, dosyć dramatyczny przebieg, dlatego że Warta dwa razy przegrywała w swoim spotkaniu, ale Olimpia prowadziła, więc przez dużą część drugiej połowy to Olimpia Grudziądz była na tym drugim miejscu, który był premiowany awansem, ale ostatecznie udało się ten awans bezpośredni wywalczyć, bo w 97 minucie Dmytro Avdijew strzelił gola dla Warty, wyrównującego.
2: Tak, dość niespodziewanego, także była naprawdę, dużo emocji dostarczyli piłkarze swoim kibicom, bo Warta na tym miejscu premiowanym awansem była przez większość tej rundy, ale stwierdzili jeszcze na koniec, że trochę dodadzą tutaj adrenaliny. No i się zdecydowanie udało.
1: No i było ciekawiej na pewno niż meczu Polski z Ukrainą.
2: Na pewno.
1: No a teraz piłkarze, kibice, prezesi i tak dalej, Warty mogą iść w stronę słońca, czyli w stronę pierwszej ligi.

0: pojawiło się pełno osób, bo był jednak White, był też Hubert Kropka, czyli postać dość znana. No w piątek też mogły się pojawić starsze osoby, bo mimo wszystko były Golce, czyli no muzyka dzieciństwa pewnie osób, które od nas trochę starszych.
1: I Grubson.
0: No i Grubson oczywiście, który ma...
1: Zagrał coś więcej piosenki. Niż na szczycie?
0: No, podobno właśnie grał dużo i nikt nie znał jego utworów, tylko dwa, także...
2: Szczerze mówiąc, nie za bardzo jakoś to nie zachęciło, dlatego no nie byłem na juwenaliach. No też dlatego, że ja akurat rapu raczej nie słucham.
0: A głównie był rap jednak.
2: Był jednak głównie rap, a jednak trochę na to narzekali ludzie, wydaje mi się.
0: A to już od dłuższego czasu juwenalia idą w tą stronę i to nie tylko w Poznaniu, bo w Rzeszowie też te największe juwenalia, gdzie było pełno gwiazd, to większość było rapowych.
2: Wiadomo, że też chodzi o kwestie finansowe, a to jednak no z tych względów tutaj się jakoś bardziej opłaca, ale no w tym roku no faktycznie mnie na przykład ten line-up jakoś nie zachęcił, żeby się tam wybrać ostatecznie, ale no każdy ma swoje zdanie.
0: Każdy ma swoje zdanie, trochę osób się ostatecznie pojawiło, że były Kasperczyki w sobotę, to tak. Też taki znany zespół, już nie do końca rapowy, raczej tak, to jest taki pop, więc
1: kochani,
0: dużo coś
1: pojawiło. Przejdźmy do prawdziwego rapu, był Kosma Król.
0: Był Kosma Król w czwartek.
1: To
0: nawet.
1: Jest, szczerze mówiąc, najmocniejsza tak, persona z tego zestawienia, moim zdaniem.
0: Już będziecie posłuchać z nim wywiadu ogólnie na naszych Instagramie.
2: Właśnie chciałem jeszcze dodać, że no to po pierwsze, a po drugie, że też inne jeszcze materiały się pojawiły.
0: Oczywiście, że tak.
2: Z tego wydarzenia właśnie na Instagramie Radia Meteora, Facebooku też, nie wiem jak na TikToku, chyba nie?
0: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie. Ale w każdym razie na Instagramie i na Facebooku możecie sobie to obejrzeć i też przez cały weekend można było właśnie też sobie w tych relacjach zobaczyć, jak to wygląda na bieżąco. Także no jeżeli ktoś śledził, no to wiedział wszystko, co się dzieje właśnie w parku Jana Pawła II.
0: Tak jest, więc śledźcie nasze socjale, bo na pewno jeszcze jakieś materiały się pojawią. To były juwenalia, które odbyły się w Poznaniu, już się zakończyły. Nie wiem, czy jeszcze jakieś juwenalia będą, bo no, już zaczęliśmy czerwiec.
2: Się teraz odbędzie.
0: Tak, teraz będzie wielkie grillowanie w najbliższy weekend.
2: Tak, no aczkolwiek to, co warto podkreślić, nie będzie impreza masowa. Tak jest. Ciekawe to będzie. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No to też ze względów różnych tam organizacyjnych, które nie będziemy wchodzić. No ale możecie się wybrać właśnie na wielkie grillowanie w sobotę, w piątek i w sobotę.
0: Tak jest, za darmo, więc powiedzmy, że taki afterek
2: to
0: po
2: trzeba
0: juwenaliach.
1: W zeszłym roku tak. Line-up był bardzo mocny na WG.
0: No teraz nie jest generalnie, ale to właśnie z tych względów, co nie będziemy ich tutaj omawiać, tylko posłuchamy sobie teraz trochę muzyki.

0: Ráno Meteor.
1: Łatwo Gęk ogłasza, że sobie przerwę robi od internetu, bo go przytłacza. To, co się działo się faktycznie wokół niego. Dużo z takich świeższych rzeczy, no to między innymi apel o refundację leku na dysmorfię mięśniową Duchenna, czyli DMD.
2: Tak, no tylko problem z tym apelem jest taki, że apelował o refundację leków, które no, są uznawane za kontrowersyjne, które nie są dopuszczone do użytku w Unii Europejskiej i no, jest to lekko niepewne, co by nie mówić o tym. No i wzbudziło to trochę kontrowersji, no i też wcześniej wiadomo, ten wielki stream, kolejny stream, gdzie jechał rowerem do Gdańska. No i teraz stwierdził, że go to trochę to jednak przytłoczyła, no bo myślę, że wielu Polaków zaczęło go kojarzyć właśnie teraz, nawet tych, którzy za bardzo się nie orientują w internecie, czyli jakieś osoby nieco starsze. Na przykładu moi rodzice na przykład wiedzą, kim jest Łatwo Gęk już.
3: Więc no tak, bo w telewizji to było wszędzie.
2: Tak, no pokazywali w telewizji. No i stwierdził, że go to jednak mocno przytłacza.
3: No czy nas to bardzo dziwi, że ten chłopak, który był na świeczniku tak naprawdę na pierwszym planie w internecie przez ostatni miesiąc się wypalił? No nie dziwi, no jest to dość przykra rzecz, ale też naturalna, także możemy tylko życzyć, żeby Piotrek sobie faktycznie odpoczął i poukładał sobie to wszystko w głowie. No ten apel chyba do rządu i prezydenta był takim czynnikiem kluczowym w tym wszystkim, ale też to, co się działo na tym streamie, kiedy jeździł rowerem, kiedy ludzie go ciągle zaczepiali, przeszkadzali mu, raz się prawie przewrócił przez dzieciaka, który mu tam zjechał drogę rowerem i chciał się z nim przywitać, także no dużo tych rzeczy, stał się celebrytą tak naprawdę bardzo,
2: no,
3: bardzo szybko.
2: Nie o to mu chodziło oczywiście.
3: Wiadomo, że nie.
2: Bo on właśnie jest bardzo daleki od tego. Co można jeszcze powiedzieć, to to, że on apelował o refundację tego leku, aczkolwiek oczywiście robił to w dobrej wierze, bo podkreślał też, że ten lek, chociaż jest kontrowersyjny, jest refundowany na przykład w Japonii czy w USA. No i traktował to jako sprawę jednak życia lub śmierci w przypadku pomocy tym dzieciom, które są chore na tą chorobę. No i też wspomniał, że przeprosił niejako za to, dlatego że stwierdził, że to zaczęło dzielić ludzi, a on chce łączyć ich i że ma nadzieję, że ostatecznie uda się właśnie osobom chorym, tym dzieciom na tą chorobę, na DMD pomóc. Ale też przypomniał, i to my też przypominamy, że do 1 czerwca, czyli do dzisiaj, trwa licytacja na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, czyli jeszcze dzisiaj można.
3: Też warto pamiętać też apel ostatni, który wygłosił Piotrek i który warto podać dalej, czyli Cancer Fighters nie ma żadnego takiego merchu z ubraniami, więc jeżeli widzicie taką stronkę, chcecie kupić, to jest to prawdopodobnie scam. Może coś dostaniecie, może nie, ale kasa na pewno na fundację wtedy nie pójdzie. No także życzymy Piotrkowi, Łatwogękowi.
1: Odnosząc się do tego skandalu z tym DMD, powiedzmy sobie szczerze, większość z nas nie wie, czy ten lek jest dopuszczony, czy nie, i wydaje mi się, że to trochę też wynika z tego, że bardzo duża rzesza osób po prostu bardzo by chciała, żeby
2: tak, żeby pomóc,
1: żeby on okazał się złym człowiekiem.
2: A, no okay,
1: tak. Myślę, że ja wiele osób czeka, że tak.
2: Myślałem, że powiesz, że większość by chciała, żeby okazało się, że ten lek jest dopuszczalny. Ale
1: nie, chodzi mi o to, że bardzo wiele osób tak czeka na to, aż on zrobi coś takiego okropnego.
2: Tak,
1: i nawet z jakiejś takiej po prostu pomyłki, która, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakaś wielka.
2: No niestety na całym świecie tak jest, że jeżeli są ludzie, którzy pomagają, no to często inni, którzy nie mają dobrych zamiarów, chcą poszukać jak najbardziej na nich haków, ale wydaje się, że tutaj znalezienie takiego haka na niego byłoby bardzo ciężkie, a sprawa z tym lekiem no, jest mocno jednak naciągana.
3: No sprawa z lekiem tak, ale nie naciągane jest to, że Piotrek sobie odpuszcza internet na chwilę. Życzymy, żeby faktycznie odpoczął, żeby faktycznie wszystko już było okej. No i teraz posłuchamy sobie trochę muzyki, a konkretnie Bruno Marsa z Rose, piosenka Apatapat, nie wiem jak to się czyta, ale
2: APT tego, może się czyta.
3: Może APT, ale na pewno śpiewam Apatapatyp.
4: Yeah,

Słuchajcie, mamy równiutko 8.30, co oznacza, że już za moment Wuchta Wieści, którą poprowadzi Roch Orzechowski, Wojtek Piasny, także koniecznie słuchajcie.

0: Maszta życia w Poznaniu.
1: Biała sobota w Posum.
0: Remont przejazdu kolejowego na ulicy 28 czerwca 56.
1: Pogoda na dziś.
0: Niedzielne popołudnie ulicami Poznania przeszedł Marsz dla Życia. Uczestnicy wyruszyli o godzinie 14 z placu Adama Mickiewicza, niosąc transparenty i flagi oraz manifestując przywiązanie do wartości rodzinnych i ochrony życia. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Bądźmy Razem.
2: Marsz dla Życia to jest taka okazja, żeby być razem, przede wszystkim, tak jak też to hasło dzisiejszego dnia, Bądźmy Razem. To jest taka okazja do tego, żeby pokazać, że identyfikujemy się z wartością życia każdego człowieka, z jego godnością, z tym, że każde życie, i to malutkie, które jest jeszcze w łonie mamy, i to dorosłe, i to niepełnosprawne, i to pełnosprawne, i to małe, i duże, starsze, młodsze, że każdy ma takie samo prawo do życia.
1: Mówi Maria Książkiewicz, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Marsz zgromadził rodziny z dziećmi, przedstawicieli organizacji katolickich oraz mieszkańców Poznania. Zapytaliśmy poznaniaków, jak rozumieją tegoroczne hasło marszu.
3: Tu chodzi o zjednoczenie, o tą walkę, o małżeństwo, o rodzinę.
4: Jestem zdecydowanie przeciwnikiem aborcji i zabijania nienarodzonych. Uważam, że w kupie siła.
5: Życie to jest najważniejsza rzecz, jaką mamy i też jaką możemy dać.
6: Bądźmy razem wszyscy dla tych dzieci, które się mają narodzić.
7: Bądźmy razem, żeby jak najwięcej ludzi do nas dołączyło po prostu, żeby zrozumieli, co jest faktycznie w życiu ważne. Rodzina, tradycja, wzajemny szacunek.
0: Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter rodzinny i ma zachęcać do refleksji nad wartością życia, rodziny oraz wzajemnego szacunku.
1: Marsz przeszedł z centrum miasta na Ostrów Tumski i zakończył się przy Poznańskiej Katedrze. Tam na uczestników czekał rodzinny festyn z atrakcjami dla dzieci, koncertami oraz strefą spotkań przygotowaną przez organizatorów. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Setki mieszkańców skorzystało z bezpłatnych badań profilaktycznych podczas kolejnej Białej Soboty zorganizowanej w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych. Wydarzenie odbywa się dwa razy w roku we współpracy z miastem Poznań i ma zachęcać mieszkańców do regularnego dbania o zdrowie.
8: Poznaniaki, poznaniacy wiedzą, że profilaktyka ratuje życie i ta frekwencja pokazuje tylko, że coraz więcej osób chce się badać, więc przygotowaliśmy dzisiaj badania dla dorosłych, jak USG piersi, badanie znamion z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy chociażby badanie gęstości kości.
1: Mówi Hubert Jerzewski, rzecznik prasowy POSUM. Dodatkowo dzieci mogły skorzystać m.in. z badań USG jamy brzusznej i USG płuc. Organizatorzy zadbali również o część rekreacyjną. Po zakończonych badaniach najmłodszych czekały dmuchańce, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki oraz liczne animacje przy scenie.
0: Mieszkańcy podkreślali, że weekendowa formuła wydarzenia ułatwia dostęp do badań.
9: Każdy ma czas obejść sobie w tygodniu, a taka sobota, gdzie ma dzień wolny, bez kolejek, bez jakiegoś specjalnego umawiania się.
1: Mówi pan Jarosław, uczestnik wydarzenia. Tegoroczna odsłona była już piątą edycją Białej Soboty organizowaną przez POSUM i miasto Poznań w rozszerzonej formule. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Na zlecenie PKP PLK na terenie Poznania będziemy mieli kolejny remont przejazdu kolejowego. Tym razem zamknięty dla ruchu pojazdów będzie przejazd przy ulicy 28 czerwca 56.
1: Dzisiaj od godziny 8 do godziny 16 zamknięty jest łącznik tej ulicy z ulicą Opolską, zaś jutro od godziny 7 do 15 zamknięty będzie przejazd kolejowy na linii 802 w ciągu ulicy 28 czerwca 1956 roku. Objazd i przejście wyznaczono sąsiednim łącznikiem między ulicą 28 czerwca i ulicą Opolską oraz ulicą Opolską.
0: Wykonawca nie przewiduje dodatkowych utrudnień na przejeździe drogowo-kolejowym w ciągu ulicy Opolskiej. PKP PLK przypomina także, że w rejonie remontowanych przejazdów kolejowych należy zachować ostrożność.
10: Pogoda w Radiu Meteor.
1: No, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogodę, no to czy jest tak czerwcowo, czy jest blisko lata, no to możemy się z tym kłócić. Aktualnie mamy 16 stopni, co jak na godzinę 8.34 nie jest tak wcale mało. W takim momencie szczytowym będzie 23. No i to słońce nas dzisiaj nie będzie jakoś bardzo odwiedzać, gdyż no jest raczej pochmurnie z opadami.
0: Pochmurnie, tak. Ale no też będą możliwe przelotne opady deszczu około godziny 10.00. Zwłaszcza, ale potem już powinno być bez opadów, tak jak mówiłeś, do 20, no jednak 22, jedna okay. Mniej niż 23-22 stopnie i wiatr raczej słaby do 11 km na godzinę i nie powinien zbytnio przeszkadzać.
1: Tak, jest też ostrzeżenie o możliwej burzy od godziny 12 do 19, ale to jeszcze nie jest pewne, pogoda jest ciągle zmienna, a co się nie zmienia, to że słuchacie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja.
4: Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: to była piosenka Znikam.
1: Coś się zepsuło i nie było nas słychać.
0: Nic się stało, ale przez chwilę leciał Dawid Podsiadło i tu już was zaspoileruję, że następną piosenką będzie Diable, a my tutaj będziemy mówić o przeciwieństwie Diabła, czyli o Jezusie, gdyż w Armenii będzie objawienie, jeszcze w przyszłym roku, teraz go jeszcze nie będzie, ale powstanie największy Jezus na świecie.
2: Największy na świecie pomnik Jezusa powstanie w Armenii. To trochę dla nas przykre, dlatego że będzie niemal dwa razy większy niż figura Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata w Świebodzinie, czyli największego Jezusa dotychczas na świecie, który jest oczywiście większy niż Jezus chociażby w Rio de Janeiro, ten najbardziej znany. Chociaż w Polsce to chyba ten w Świebodzinie jest najbardziej znany. Generalnie pomnik ma powstać niedaleko Erywania, czyli koło stolicy Armenii, i jego pomysłodawcą jest Gagik Tsarukyan. Ciężkie nazwisko.
1: Ciężkie nazwisko, ale można go opisać inaczej. Właśnie jest on jednym z najbardziej wpływowych i najbardziej skorumpowanych azerskich.
0: Na pewno nie.
1: Oligarchów. Nie azerskich, tylko armeńskich.
0: Masz dowód? Masz dowód?
1: No nie ma dowodu, ale no jest oligarchą.
2: Nie ma dowodu. No dobrze, ale śmiechy chichy, ale my może przejdźmy dalej, dlatego że projekt pomnika jest dosyć kontrowersyjny, bo chociażby kościół apostolski, kościół ormiański sprzeciwił się temu projektowi, a warto wspomnieć, że w Armenii mają swój kościół katolicki, więc tam ten kościół skupia niemal wszystkich mieszkańców Armenii i wszystkich mieszkańców tej wspólnoty ormiańskiej na całym świecie, która jest dosyć liczna, jak wiemy, także w Polsce. No i zgodnie z nauczaniem kościoła zakazane jest tworzenie pomników Jezusa, gdyż uważa się je za bałwochwalstwo kościoła ormiańskiego.
0: To znaczy to słowo?
2: No po prostu za nadmierne czczenie.
0: Nadmierne?
2: To ciężko mi tak to wytłumaczyć to słowo.
1: Też nie przychodzi mi do głowy jakieś proste
2: W każdym razie właśnie ta budowa ma się zakończyć w przyszłym roku i posąg ma składać się z figury wysokości 33 metrów stojącej na 77-metrowym cokole. Jak tak patrzę tutaj na zdjęcie, które tutaj jest, to ten Jezus wygląda, jakby go w AI ktoś wykreował.
0: No trochę tak, a to jest w ogóle pół Jezusa.
2: No i bo właśnie, to jest pół Jezusa.
0: Jakby może być wyższy niż to w Świebodzinie.
1: Jeżeli to pół Jezusa będzie tak wielkie, to...
2: Szczerze mówiąc, ten pomnik jest... że ci przerwałem, chciałem tylko dodać, że dla mnie to jest okropny pomnik, bo on to jest pół Jezusa, a ten w Świebodzinie to jest cały Jezus.
1: Tak, to jest przewaga. Nie chcieli robić bałwochwalstwa, więc dali pół Jezusa. Dobrze, nie dali tak od dołu do pasa.
0: Albo samej głowy.
1: Ale to jest już w ogóle drugi taki rekord z kategorii trochę bezużytecznych w wykonaniu naszych braci z Kaukazu, bo na przykład w Azerbejdżanie powiewa największa na świecie flaga. W Armenii teraz ma być największy posąg, no i myślę, że warto poznać opinię internautów. Jeden z internautów napisał: top 10 marnotrawstwa pieniędzy, na co inny internaut odpisał: spokojnie, w Pierdziszewie Dolnym już planują postawić dwa większe. Także słuchajcie, może wrócimy. Kolejny,
0: zawsze jest miło posłuchać młodych
1: kolejny
0: ludzi.
1: Internauta za to stwierdza, że i skończą nam się wzrosty PKB, jak Armenia będzie mieć większego.
2: Bałwochwalstwo to jest oddawanie czci przedmiotom lub wizerunkom bogów czy bóstwa, nie samym postaciom tych bogów. To tak tylko dodam na marginesie. No, także chyba wszystko już powiedzieliśmy.
1: Jeszcze jednego, sobie piosenkę,
0: jeszcze jednego internetu chciałem zacytować, zanim posłuchałem piosenki Diable od Dawida Podsiadło, bo to jest ciekawa analiza taka geopolityczna. I skończą nam się wzrosty PKB, jak Armenia będzie mieć większego Jezusa.
1: Tak.
0: Posłuchajmy. Tak.

0: teraz nie o holidays, tylko o pracy, bo mamy nowy raport Eurostatu.
1: Workdays. Workdays.
0: Można powiedzieć, a najwięcej workdays, a właściwie work hours tygodniowo mają Turcy, 42,5 godziny tygodniowo, na drugim miejscu są Bośniacy, 40,9 i na trzecim miejscu Serbowie, 46 godzin. Paradoksalnie, co warto tutaj podkreślić, Włosi, Francuzi oraz Hiszpanie pracują gdzieś mniej więcej w średniej unijnej, czyli 35 do 36 godzin tygodniowo, a najmniej pracują Holendrzy, Niemcy i Belgowie.
1: Dużo pracują też Polacy, 38
0: tak,
1: i 7.
0: Tak, Polska dalej w czołówce.
1: Godziny to jest całkiem sporo nadal, aczkolwiek chyba mniej niż kiedyś mimo wszystko. Najwięcej pracują właśnie narody południowe i bałkańskie, bym powiedział, tak na oko. No i też jeszcze Europy Środkowej najmniej pracują narody zachodnioeuropejskie, takie jak Holandia czy Niemcy.
2: Dobra, bo wy mówicie liczby jakieś...
0: Ja wiem, z czego może wynikać to, że w Skandynawii też ta średnia jest niska, a czy oni nie mają czterodniowego tygodnia pracy już?
1: Chyba jest w Finlandii, tak mi się wydaje.
0: To w Finlandii mam na przykład 34,7 godzin tygodniowo.
1: No mało.
2: Tak, no wy mówicie o liczbach, ja powiem o czymś bardziej wartościowym, czyli opiniach internautów.
0: No nie, poznajmy opinię internautów.
2: No zobaczmy, no. Nie pracują najwięcej, tylko najwięcej siedzą w pracy, a co już tam robią, to inna sprawa. Z wydajnością jest dalej na bakier. Eurostat pani... specjalnie dla Polaków powinien metodologię zmienić, bo tylko Polacy tak robią generalnie.
1: A,
2: tak...
1: w innych krajach tak się
2: nie robi. Nie, w innych krajach to ogólnie nie, no tak.
1: Zapomniałem, że na przykład Turcy, którzy siedzą w pracy ponad 42 godziny, to oni 42 godziny tylko pracują.
0: No, oczywiście, że tak.
2: Oczywiście, no jeszcze
0: jest...
2: jest
0: jakiś komentarz od pani Józefy z PSL-u, bo to jest moja ulubiona internet.
2: Nie, niestety pani Józefy nie, chyba że jest podpisana jako gość na Donald.pl.
0: Nie, nie, ale mam podpisana zawsze jako Józefa z PSL.
2: Mamy jeszcze drugą tutaj stronę, bo jedna osoba mówi, że jeden internauta powiedział, że po prostu ludzie nie pracują, tylko siedzą w pracy, a drugi tutaj bardziej mówi o wykorzystywaniu i mówi, że pracować buraki na pana, znacie swoje miejsce.
1: To jest trochę inne słowo, ale nie
2: no jest inne
1: powiedzieć.
2: Słowo, ale nie powiemy, użyłem tutaj prewencyjnej cenzury.
1: Tak, prasować, chodzi oczywiście o pracowanie, a nie o szybkie chodzenie, tak jak ten napisał ten internauta. Także, no, 38, prawie 39 godzin pracują Polacy. A co jeszcze warto podkreślić, największe różnice między czasem pracy mężczyzn i kobiet wynoszą co najmniej 3 godziny tygodniowo i te różnice są największe w Irlandii, Holandii i Grecji. Także, jak widać, prawie w każdym tym przypadku mężczyźni tutaj pracują więcej niż kobiety. Na przykład w Irlandii, gdzie ta różnica jest największa, no jest to dosyć duża różnica, bo mężczyźni pracują 39,9 godziny tygodniowo, a kobiety 35,9, czyli 4 godziny więcej.
0: Dane Eurostatu też wyróżniają sektory i tak najwięcej tygodniowo pracuje się w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, a kolejne to górnictwo oraz budownictwo, więc tak w sumie, tak jak moglibyśmy się tego spodziewać.
1: No prace raczej fizyczne tutaj.
2: No wiadomo, no ale 4 godziny, to w sumie w 4 godziny możesz 3 razy auta obejrzeć, także to jest dużo czasu, masz rację.
1: Tak, i to jest też ciekawe, że właśnie te różnice między mężczyznami a kobietami są tutaj tak duże w tych krajach, bo to trochę jednak jest dyskryminacja, prawda? Można by tak powiedzieć.
0: No.
1: A takie te kraje są niby postępowe. Ale to tak na marginesie oczywiście. No, także tak. Wy teraz pewnie też pracujecie, a jak nie pracujecie, to studiujecie. No i możecie nas słuchać też dalej. Minuta po

0: za to. Mamy już pierwszy dzień czerwca. No i wiele osób właśnie korzysta z tego, że mamy coraz cieplejszą pogodę i coraz częściej można wychodzić na dwór sobie w krótkim rękawku czy w krótkich spodenkach, ale niestety też coraz więcej dorosłych ogranicza kontakt z naturą do absolutnego minimum. Te badania, które teraz będziemy mówić, akurat dotyczą Wielkiej Brytanii, ale myślę, że można je też przełożyć na chociażby na Polskę czy na cały świat.
1: Żeby tak być ostrożnym w ekstrapolowaniu tych wyników. No to też jest państwo europejskie,
0: też jest państwo w podobnym społeczeństwie, chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko w Wielkiej Brytanii bardziej faktycznie niż w Polsce może to tak wyglądać.
1: Sprawdzimy, ile pracują Brytyjczycy tygodniowo.
0: Dobra, ale to za chwilę sobie o tym powiemy. A tutaj właśnie organizacja The Wildlife Trust, to jest organizacja zajmująca się ochroną przyrody w Wielkiej Brytanii i edukacją ekologiczną. Ona właśnie przeprowadziła te badania, których celem było sprawdzenie, jak często dorośli mieszkańcy Wielkiej Brytanii mają kontakt z naturą oraz jak zmieniły się ich codzienne nawyki w porównaniu z dzieciństwem, no bo jak wiemy, w dzieciństwie często się na dwór wychodziło, grało się w piłkę, bawiło się, nie wiem, w chowanego, czy coś w tym stylu. No generalnie dzieci dużo spędzają czasu na dworze, aczkolwiek też trzeba stwierdzić ze smutkiem, że coraz mniej niż kiedyś.
2: No niestety coraz mniej, a to niedobrze, gdyż to nie tylko ma dobry wpływ na nasze zdrowie fizyczne, ale także psychiczne. Myślę, że przewietrzenie się czasami nam dobrze zrobi, kiedy czujemy stres i tak dalej w takich sytuacjach, także to niedobrze. To generalnie naukowcy podają, że powodem nie jest to, że się lenimy generalnie, chociaż myślę, że częściowo też, ale głównie o dostęp do jakichś zielonych terenów, no co myślę trochę znamy z autopsji jako mieszkańcy Poznania częściowo.
1: No my akurat Poznaniacy nie możemy aż
0: tak
2: zależy gdzie i tak dalej, więc to jest problem i brak czasu i taki pracoholizm, który coraz bardziej się pojawia.
1: Mają czasu, bo nie pracują 31 godzin tygodniowo średnio.
2: Każdy.
1: Jest nawet prawny zakaz pracowania więcej niż 48 godzin.
0: Mi się wydaje, że w Wielkiej Brytanii też jest mniej lasów niż w Polsce. Jednak tam też jest tak, że nie wiem, taka ciekawostka, lasy w Wielkiej Brytanii są prywatne.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Ciekawe.
0: Czy prywatne, no należą do jakichś szlachetnie urodzonych, że tak powiem, i nie mają czegoś takiego jak lasy państwowe w Wielkiej Brytanii, więc może też to ma jakiś wpływ, a jeszcze tylko dodam, że aż połowa Brytyjczyków dorosłych spędza w naturze mniej niż 3 godziny w tygodniowo. To naprawdę jest bardzo słaby wynik.

0: Dalej trwa też
1: poranek. Też idziemy dalej.
0: Właśnie, idziemy dalej z nurtem. Jest 9:20, to oznacza, że za 10 minut w Uktawieści, na którą was zapraszamy, żeby was zabawić do tego czasu, no to sobie trochę potłumaczymy piosenki. Przed chwilą była Kasia Lin z piosenką Last Poem. Także teraz ja pójdę tym tropem i przetłumaczę polską piosenkę na angielski. Co prawda to nie będzie Kasia Lin, to taka pierwsza podpowiedź. Będzie to znana piosenka, panowie, więc musicie się skupić. Uwaga. That girl lives a few thoughts from here. In the same head sometimes she reminds me. But she has the strength that only a few people have. And when it's needed, she can loudly say no. For sure, do you already know her? She doesn't want to be the same as I am. She knows no bounds and isn't going to be afraid. She won't stop when you want her to. She doesn't want to be the same as I am. Mogłem pierwszych dwóch słów nie czytać.
2: Sylwia Grzeszczak, tam te
0: dziewczyny. Mogłem pierwszych dwóch słów nie czytać.
2: No, po pierwszych dwóch ciężko się nie zorientować.
0: Kurczę, no masz rację.
2: A teraz ja powiem, właśnie przeczytam taką, ale nie przeczytam jej od początku, bo będzie tam refren tej piosenki i jej tytuł.
0: No.
2: Więc byłoby się też łatwo zorientować, więc ja nie popełnię tego błędu, co ty.
0: Okej.
2: Byłeś najsłodszą z rzeczy, jakie kiedykolwiek poznałam, ale za nic mam cukier w skarbie. Jeżeli nie mogę mieć ciebie od czasu, gdy mnie porzuciłaś, całe moje życie mi się zawaliło, może pozbierasz te części, bo czuję się całkiem, jakbym chodziła po rozbitym szkle. Chodząc po rozbitym szkle.
1: Piosenka pewnie nazywa się Broken Glass.
2: Prawie.
0: Smash Glass.
1: Inne określenie
2: prawie.
1: Na
2: nie, Broken Glass, tylko trochę ma dwa słowa jeszcze przed tym. I to jest piosenka, którą no, myślę, że będziecie kojarzyć jakoś z radia na przykład.
1: Walking on Broken Glass.
2: Tak, Walking on Broken Glass, dokładnie.
0: To jest piosenka, tak?
2: Tak.
0: A kogo to jest?
1: Ja to wydedukowałem.
0: Okej, to nie kojarzę nawet.
2: Ta piosenka jest w miarę... to jest zespołu Eurythmics swoją drogą. No, często ją można akurat w radiu usłyszeć. Myślę, że może z tytułu nie kojarzysz, ale jakbyś usłyszał, to byś...
0: Bardzo możliwe. Jakubie, czy masz piosenkę?
1: Patrzycie na mnie, czuję, to jest moja ostatnia szansa, ostatnie szanse.
0: Tak.
1: Myślę, czy zacząć od razu od refrenu? Nie. Ale w sumie nie, bo ładny jest tekst. Halo, czy ktoś tam jest? Po prostu kiwnij, jeśli mnie słyszysz.
2: I to jest angielska piosenka?
1: Tak, to jest angielska, tłumaczona na polski. Czy jest ktoś w domu? Dalej, teraz. Słyszałem, że nie czujesz się najlepiej. Cóż, mogę załagodzić twój ból, postawić cię na nogi. Odpręż się. Najpierw będę potrzebował trochę informacji, tylko podstawowe fakty. Możesz mi pokazać, gdzie boli? I teraz refren. Skupcie się.
0: Jestem mega skupiony.
1: Nie ma żadnego bólu, który próbujesz uśmierzyć. Odległy statek majaczy na linii horyzontu. Przychodzi falami. Twoje usta się ruszają, ale nie słyszę, co mówisz. Kiedy byłem dzieckiem, miałem gorączkę. Moje ręce były niczym dwa balony. Teraz znów doświadczam tego uczucia. Nie potrafię tego wyjaśnić, nie zrozumiałbyś. To nie tak, że taki jestem. Stałem się wygodnie odrętwiały.
0: Wygodnie.
1: No to jest tak.
2: Wygodnie odrętwiały to jest tytuł tej piosenki.
1: Ale znacie ją na pewno.
0: Komfort.
1: Zastanówcie się, a ja w tym czasie ją wyszukam.
0: Wygodnie odrętwiały. A odrętwiały to co myślisz? Stand? Szokt? Nie wiem.
2: No tutaj poszukuję. Aha. Ja nie wiedziałem, że numb to jest odrętwiały po angielsku. Aha. Nie znam tego słowa akurat.
0: Ja kojarzę,
2: No to kojarzę tą piosenkę, ale...
1: I was a child, I had a fever.
2: Tak, Comfortably Numb i zespół Pink Floyd.
1: Tak, pozdrawiam mojego tatę, bo to mnie zaraził miłością do Pink Floyd.
0: Pozdrawiamy.
1: Na ostatni dzwonek też się zakochałem w Pink Floyd.

Słuchajcie, to już za moment usłyszycie kolejną WUCHTĘ Wieści. Ponownie poprowadzi ją Wojtek Piasny, Roch Orzechowski. Koniecznie zostańcie z nami.

0: wybierali pomnik Ryszarda Kuklińskiego.
1: Turniej tańców polskich w Poznaniu.
0: 105 ostatni raz na poznańskich ulicach.
1: Zakończyły się poznańskie juwenalia.
0: Debata dotycząca pomnika pułkownika Ryszarda Kuklińskiego odbyła się w 6 Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, czyli popularnym Paderku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z 6 finałowymi projektami i wskazać, który z nich ich zdaniem najlepiej upamiętnia jedną z najbardziej kontrowersyjnych, ale i znaczących postaci najnowszej historii Polski.
1: Ryszard Kukliński był oficerem Ludowego Wojska Polskiego, który w latach 70. oraz 80. przekazywał tajne dokumenty wojskowe amerykańskiemu wywiadowi. Dla jednych pozostaje bohaterem, który pomagał osłabiać wpływy Związku Radzieckiego, zaś dla innych do dziś budzi kontrowersje związane ze swoją działalnością.
0: Na początek konkursu zgłoszono 18 koncepcji, jednak do finału zakwalifikowano 6 prac. Zwycięski pomnik ma stanąć na skwerze u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Strzeleckiej. Jego koszt szacowany jest na około 600 tysięcy złotych, z czego 35 tysięcy przekaże miasto Poznań.
2: Sąd konkursowy docenił bardzo dynamiczną, pełną emocji formę, jednoznacznie wskazującą na rolę pułkownika Kuklińskiego w historii Polski i jego heroiczne działania. Poprzez ciekawą formę, nawet bez opisu, pomnik jest czytelny i zrozumiały dla odbiorcy. Lekka forma nie zakłóca osi widokowej na kościół.
1: Mówi Sara Szykowska-Welsenk, przewodnicząca Sądu Konkursowego, radna Prawa i Sprawiedliwości. Organizatorzy podkreślają, że celem debaty było nie tylko poznanie opinii młodzieży na temat projektów, ale także przybliżenie uczniom historii pułkownika Kuklińskiego.
2: Mam nadzieję, że to będzie również niesamowita lekcja historii dla obecnej młodzieży uczącej się tutaj w szkole, bo z tego co rozmawiałam z panem dyrektorem, to uczniowie, którzy dzisiaj są na debacie, mieli okazję zapoznać się z tą postacią, obejrzeć film, podyskutować na lekcjach historii.
0: Na chwilę obecną nie jest jeszcze znany termin rozpoczęcia prac związanych z budową pomnika. Organizatorzy podkreślają jednak, że będą dążyć do jak najszybszej realizacji inwestycji. Materiał przygotował Stanisław Mazurczyk.
1: Ponad 300 tancerzy z całej Polski przyjechało do Poznania na 5. ogólnopolski turniej tańców polskich o kryształowego siewce oraz 3. akademickie mistrzostwa Polski w tańcach polskich. Przez 2 dni Centrum Kultury Fizycznej Uniwersytetu Przyrodniczego zamieniło się w arenę rywalizacji, na której spotkali się uczestnicy w różnym wieku.
3: My w sumie dzisiaj mamy 120 par, czyli 240 uczestników w kategoriach od 1 do 7, czyli od 6 roku życia do... bez ograniczeń właściwie, bo najstarsza kategoria zaczyna się od 40 lat zwierz.
0: Mówi Joanna Cerazy-Waliszewska z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich, organizatorka wydarzenia. Turniej promuje polskie tańce narodowe i ludowe, a także integruje środowiska akademickie oraz taneczne.
3: Taniec w Uniwersytecie Przyrodniczym właściwie mamy już bardzo głęboko zakorzeniony, bo jest zespół ludowy. Natomiast my jako klub doczepiliśmy się do tej ekipy, no i tak działamy.
1: W programie znalazły się m.in. prezentacje Oberka, Kujawiaka, Mazura, Krakowiaka i Polki. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko charakter sportowej rywalizacji, ale również służy popularyzacji polskiej kultury i tradycji wśród najmłodszych pokoleń.
0: W rywalizacji drużynowej akademickich mistrzostw Polski zwyciężył Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce zajęła reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego, a najniższym podium stanęła 2. drużyna Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: W ten weekend MPK Poznań pożegnało wagony tramwajowe generacji 105 i 105NA, które zrewolucjonizowały poznańską komunikację miejską w okresie PRL.
1: Od czerwca pojazdy tego typu nie będą już planowane do codziennej służby na liniach komunikacyjnych, choć mogą być jeszcze sporadycznie wykorzystywane jako rezerwa czynna. Wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy na stałe znikną z poznańskich torowisk.
0: Z okazji pożegnania w ten weekend uruchomiona została specjalna linia turystyczna numer 51. A numer tej linii został nadany nieprzypadkowo, bo od 51 lat, a dokładnie od 1975 roku, składy 105 służyły na poznańskich ulicach. Z uwagi na ogromną rolę, jaką odegrały w historii komunikacji miejskiej, wybrane wagony zostaną zachowane z myślą o liniach turystycznych.
1: W poprzedni weekend odbyły się poznańskie juwenalia. W parku Jana Pawła II pojawiły się tłumy, szczególnie w piątek oraz sobotę. Drugiego dnia na wielkiej scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Grup Sonzalia oraz Goes Orkiestra. Ostatniego dnia uczestniczy mogli zobaczyć na żywo Huberta Kropkę, Kacperczyków oraz White'a 2115.
0: Z nowości na juwenaliach pojawiło się stoisko, gdzie można było się zrelaksować na strefie masażów, czy wyrazić się artystycznie w strefie zdrowia psychicznego.

0: autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gęda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Radio Meteor.

0: Jest 9:46, co oznacza, że nasz poranek dobiega końca powolutku, ale mamy dla was jeszcze oczywiście ostatni segment, żebyście wiedzieli, co was dzisiaj czeka, no bo w sumie to po co się zaskakiwać, warto wiedzieć, co się dzisiaj wydarzy, także dostaniecie najbardziej ogólne opisy tego, jak się da, bo będziemy czytać horoskop.
1: To znaczy dzisiaj, to akurat jest tym razem wyjątkowo horoskop tygodniowy.
0: O Jezu, cały tydzień będziecie
2: mieli. Do końca tygodnia nie musicie czytać horoskopu.
0: Specjalne wydanie, no w sumie zostało nam trzy poranki, no to za tydzień będzie miesięczny, a potem jeszcze na cały rok się dowiecie.
1: No akurat tak się złożyło, że nie miałem opcji, żeby znaleźć dniowy,
0: nie szkodzi.
1: Znalazłem tygodniowy, więc na cały już tydzień będziecie wiedzieć, co się będzie działo.
0: Rozumiemy. W naszym studiu pojawił się Bartek Łęczuk, także dzisiaj dla niego przeczytam...
2: Zróbcie dla niego...
0: Hałas. Hałas zróbcie. Robimy hałas. Bartku, jesteś rakiem. Jakiś czas temu próbowaliśmy wykminić, jakie dźwięki wydają raki. To było jak to było? Kuba, no ty to robiłeś na pewno. Jakiś dźwięk wydaje rak. Ty na pewno.
2: Nie, ja tego nie robiłem. Ja dzisiaj... nie kojarzę tematu.
0: Okej, okay, czyli dzisiaj wypiłeś mniej kaw niż zazwyczaj. Dobrze, już wszystko jest jasne. Osoby spod znaku raka będą aktywne i zabiorą się za trudniejsze zadania. Od poniedziałku Merkury w ich znaku doda im odwagi. To już dzisiaj generalnie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Szybkie decyzje okażą się trafne. Warto zaryzykować. Tylko w miłości ostrożnie. Lepiej unikać niepewnych sytuacji. Ktoś może wiele obiecywać, ale potem gdzieś zniknie. Przyjaciele pomogą wyjaśnić sprawę. Także Bartku i wszystkie raki, unikajcie situationshipów. To nie jest dla waszego zdrowia dobre według tego horoskopu. O?
3: Dziękuję.
0: Dobrze, dziękujemy ci również.
2: Nie opłacało się podpinać tego mikrofonu. Przepraszam.
1: Opłacało się, bo powiedział dziękuję.
2: No w sumie, warto sobie podziękować.

0: Warto sobie obejrzeć Boże Ciało, to jest doskonały film.
1: To prawda.
0: Jaki znak Zodiaku teraz obowiązuje?
1: Gdzie?
0: No w czerwcu, 1 czerwca.
1: No przeczytaj mój. Lew. Nie wiesz jeszcze? No, dawaj.
0: Lwie. Jest. Osoby spod znaku lwa zainteresują się sprawami bliskich im osób. Intuicja ich nie zawiedzie, bo trzeba będzie komuś doradzić i pomagać. Warto jednak zająć się sobą później, a zwłaszcza zdrowiem i kondycją. Joga lub basen sprawią, że osoba spod znaku ryb... Tu mamy tutaj błąd.
1: No dobra.
0: Spod znaku lwa, bo jest napisane w tekście spod znaku ryb, zamieniamy na lwa, poczują przypływ sił. Merkury sprzyja też nauce i rozwojowi duchowemu. No i myślę, że ten błąd, który się wkradł w ten tekst, już bardzo dużo nam mówi na temat horoskopów.
1: No powiem tak, jest, że mam iść na basen. Tutaj powiem, na siłowni byłem raz, bo pomyliłem drzwi na basen.
0: Lubię gruby balet.
1: Lubię gruby balet. A u dziewczyn cienki pasek.
0: Tak ciepłą wódkę i czasami tracę zasięg w samolocie, tak chrapię, że się budzę przerażony.
1: Na wterach po Warszawie pogubiłem mikrofony.
0: Przekimałem w tylnej ławie kiedyś na kolegi ślubie.
1: Nie umiem śpiewać, bo nie lubię,
0: ale kocham żyć, jak wybijam się na miasto,
1: bo i posiadając nic zbudowałem sobie Gazprom.
0: Gazprom.
1: Gazprom. No co, Wojtek, chcesz powiedzieć?

0: Będziemy się żegnać, niestety.
1: 9:58, co oznacza, no, że zaraz kto późno wstaje. W sumie, no, wstawać przed 10 to tak późno, czy wcześniej, tak pół na pół chyba. Ale tak, zaraz Alicja Rychlewicz i Julia Cicha was pobudzą jeszcze bardziej, jeżeli nam się to nie udało. Mamy nadzieję, że się jednak udało, no.
2: Mamy taką nadzieję. Mamy nadzieję, że będziecie z nami za tydzień, tak jak byliście z nami teraz. Odmeldowują się od was
3: Wojciech Piast,
1: Rogo Szychowski,
2: Jakub Lubawy. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, jestem Skubas i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Kto późno wstał?

0: Dzień dobry, dzień dobry. Czas się przywitać na nasze 3-godzinne pasmo Kto późno wstaje. Dzisiaj za mikrofonami
1: Alicja Rychlewicz
0: oraz Julia Cicha. Serdecznie Was zapraszamy na najbliższy okres. Może trochę Was dobudzimy, może przekażemy Wam dobrą energię. A o 10.30 ostatni na dzisiaj serwis informacyjny.

0: 1 czerwca, co powinno być znacznie fajniejszą informacją dla tych, co jeszcze szkoły nie skończyli. Dzień dziecka, dzień pewnych ustępstw wobec najmłodszych, tak żeby im się żyło jak najfajniej, jak najwygodniej, ale ej, no, dorośli też mogą świętować Dzień Dziecka. Każdy z nas jest dzieckiem.
1: Tak, każdy z nas jest przede wszystkim wewnątrz trochę dzieckiem, więc jak najbardziej można powiedzieć, że każdy może chwilę poświętować i porobić po prostu to, co lubi najbardziej, bo myślę, że to w tym nie chodzi o to, żeby po prostu się cieszyć życia i być jak na najlepszych emocjach.
0: Co można dzisiaj takiego zrobić? To niby było dozwolone tylko za dzieciaka, ale można zrobić też dzisiaj.
1: Było tylko dozwolone za dzieciaka? Ja na przykład sobie to nie byłoby dozwolone. Kurde, nie mam pomysłu. Ja bym sobie pobudowała jakieś klocki Lego, ale no mówię, to
0: pasuje jest... Pasuje do ciebie.
1: No oczywiście, że pasuje. Ale to można robić i teraz, jak sama pokazuję, ale... Myślę, że można iść na przykład na dwór i pobawić się w berkę.
0: O, to jest dobry pomysł, albo chowanego. Więc z tego miejsca hymn wszystkich dzieciaków teraz na antenie Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza Was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17:00 na antenie Radia Meteor.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
4: 10:30, więc czas na Wuchtę Wieści.
5: Dzisiaj dla Was ją poprowadzą Roch Orzechowski oraz Wojciech Piasny.

0: Sztuczna inteligencja w medycynie.
1: Policja łączy siły.
0: Napad na kwiatomat.
1: Pogodę na jutro.
0: W Poznaniu lekarze z całej Europy rozmawiali o tym, jak nowoczesne algorytmy mogą wspierać diagnostykę i leczenie nowotworów. Eksperci podkreślają jednak, że AI ma być przede wszystkim narzędziem wspomagającym pracę lekarza, a nie zastępującym człowieka.
1: Jednym z obszarów, w których sztuczna inteligencja już znajduje zastosowanie, jest przygotowanie dokumentacji medycznej. Dzięki temu lekarze mogą poświęcić więcej czasu pacjentom.
2: Wydaje mi się, że to pomoże przede wszystkim w kwestii ewidencji różnego rodzaju danych i to już się dzieje na świecie. Są narzędzia służące do tego, żeby pomóc w przygotowaniu dokumentacji medycznej, co jest największą bolączką wielu lekarzy. Głównie wydaje się, że ta sztuczna inteligencja może otworzyć nas jako ludzi na to, żeby jeszcze bardziej być ludzkim względem pacjenta.
1: Mówi Karol Połom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
0: Rozwój nowych technologii zmienia również sposób, w jaki pacjenci szukają informacji o swoim zdrowiu. Coraz częściej obok wyszukiwarki internetowej wykorzystują także narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.
2: Doktor Google to zjawisko, które jest obecne tam już od wielu lat. Czy tego chcemy, czy nie, pacjenci szukają rozwiązania, także w najnowszych narzędziach wspomaganych sztuczną inteligencją. Tego typu działalność będzie tylko i wyłącznie przybierała na sile. Ważne jest tylko, żeby te narzędzia były stosowane w sposób rozsądny i nie prowadziły do błędnych decyzji.
0: Specjaliści podkreślają, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć analizę danych medycznych, wspierać diagnostykę i planowanie leczenia. Ostateczne decyzje dotyczące zdrowia pacjenta nadal mają jednak pozostawać w rękach lekarzy.
1: Materiał przygotował Stanisław Mazurczyk.
0: Policja, samorządy i instytucje pomocowe łączą siły, by skuteczniej pomagać osobom stwarzającym zagrożenie dla siebie lub otoczenia. W Poznaniu podpisano porozumienie, które ma usprawnić wymianę informacji między służbami i ograniczyć liczbę powtarzających się interwencji wobec tych samych osób.
1: Do współpracy przystąpiły m.in. Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Samorządy Gminne, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy. Jak podkreślają funkcjonariusze, problem jest poważny. Analiza przeprowadzona przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu wykazała, że mundurowi wielokrotnie interweniują wobec tych samych osób.
3: Dokonaliśmy wstępnej takiej analizy w oparciu o dane statystyczne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Okazało się, że policjanci z Poznania interweniowali 400 razy wobec tych samych osób, które stwarzają potencjalne zagrożenie. I w naszej ocenie trochę brakuje wymiany informacji między tymi naszymi danymi a innymi podmiotami, które również w ramach swoich zadań ustawowych realizują te działania pomocowe.
1: Mówi nadinspektor Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu.
0: Nowe rozwiązanie zakłada utworzenie specjalnej grupy roboczej, która będzie analizować najtrudniejsze przypadki i koordynować działania różnych instytucji.
3: Najpierw działa grupa robocza, czyli to są najbardziej doświadczeni funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, którzy będą te przypadki analizowali. Będziemy patrzeć, czy to jest jednorazowa sytuacja, czy też w wyniku głębszej analizy mamy z czymś problem i wówczas w zależności jaki to będzie problem, będziemy uruchamiać współpracę naszą między pozostałymi podmiotami.
0: Zdaniem sygnaturiuszy porozumienia szybsza wymiana informacji ma pomóc nie tylko ograniczyć liczbę policyjnych interwencji, ale przede wszystkim skuteczniej docierać z pomocą dla osób znajdujących się w kryzysie.
1: Materiał przygotował Stanisław Mazurczyk. Kwiatomat na osiedlu Jagiellońskim znowu został ofiarą napadu. W nocy z soboty na niedzielę dwóch zakamuflowanych mężczyzn zniszczyło szybkę kwiatomatu za pomocą łomu, po czym ukradli dużą część kwiatów. Jeden z nich zajmował się kradzieżą, a drugi obserwacją i asekuracją terenu.
0: Firma, do której należy kwiatomat, wydała oświadczenie, w którym sugeruje, że z nagrań monitoringu da się ustalić tożsamość mężczyzn. Ten sam kwiatomat został okradziony w listopadzie ubiegłego roku przez parę 14-latków.
4: Pogoda w Radiu Meteor.
0: No jutro pogoda jest generalnie podobna do dzisiaj. Będzie trochę cieplej w takim szczytowym momencie. Będą 24 stopnie, a nie 22, tak jak dzisiaj. Noc też raczej bez większych problemów. 13 stopni najmniej, także całkiem ciepło jak na noc ogólnie.
1: No też nie powinno padać jutro.
0: No to też ważna informacja, bo dzisiaj to może być z tym różnie, ale jutro właśnie na ten moment raczej pochmurno, ale bez deszczu, ciśnienie raczej obniżone.

0: późno wstaje.
1: No na pewno wcześnie wstają chyba wszyscy burmistrzowie, prezydenci różnych miast w Polsce, bo ostatnim udanym referendum w Krakowie nadchodzą kolejne, między innymi obecnie trwają już dwa w sprawie odwołania burmistrza miasta Pionki oraz odwołania burmistrza Krzyża Wielkopolskiego. Więc teraz pytanie do ciebie, do czego ty byś zrobił referendum?
2: Intrygujące pytanie. No to może referendum w sprawie braku remontów. Tak poznańsko?
1: Podpisałabym.
2: Nie będzie żadnych remontów. Na 50 lat. W ogóle wszystko po prostu zostanie tak, jak jest. Nic nie będzie remontowane. Jak coś się zepsuje, no to trudno. Kupujemy nowe.
1: Ale z drugiej strony, jak coś się zepsuje, no to trzeba to naprawić. No nie możesz kupić chyba po prostu drogiej ceny.
2: Nie, wprowadzamy model brytyjski, nie naprawiam.
1: Mogłoby się to trochę odbić, ale jest to odważna decyzja.
2: Moją kolejną decyzją byłoby referendum o wyłączeniu Swarzędza z powiatu poznańskiego. Nie przyznajemy się do nich.
1: Ja to chyba teraz, jak mamy jakieś słuchacze ze Swarzędza, to się na nas obrażą.
2: Mnie mamy.
1: Czemu tak nie lubisz Swarzędza?
2: Jest to miejsce, jest to na pewno miejsce.
1: A przynajmniej oni mają burmistrza, prezydenta?
2: Chyba burmistrza.
1: To może jego trzeba odwołać po prostu.
2: A może?
1: Ja myślę, że trzeba iść za śladem Krakowa, Pionek i Krzyża Wielkopolskiego i może spróbować coś podziałać.
2: Ale ja myślę, że ci burmistrzowie wcale nie wstają późno ani wcześnie, tylko oni po prostu nie mogą zmrużyć oka.
1: Też może tak być.

0: późno wstaję.
1: Rio Świebo de Janeiro będzie zdetronizowane. Będzie zdetronizowane przez Rio Rivaneiro? Tak? Dobrze mówię? W każdym razie największa statua Jezusa Chrystusa ma powstać w Erywaniu w Armenii. Zdetronizuje tą naszą z Lubuskiego.
2: Tak, chodzi o figurę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, którą możemy podziwiać w Świebodzinie i zawsze imponuje swoim rozmiarem, swoim wyglądem i tak dalej. Ale ma być postać statua, która to pobije. Pomysłodawcą jest Gagik Tsarukyan, armeński biznesmen i polityk, jeden z najbogatszych mieszkańców tego kraju, który chce stworzyć figurę, która będzie wskazywać drogę do odrodzenia i światła.
1: Co ciekawe, projektowi sprzeciwił się Apostolski Kościół Ormiański, który skupia w sobie niemal wszystkich mieszkańców Armenii. W tej denominacji zakazane jest tworzenie pomników Jezusa, gdyż uważa się je za bałwochwalstwo, ale jednak nie powstrzymuje to naszego biznesmena.
2: Tak, sama budowa armeńskiego Jezusa ma zostać zakończona w 2027 roku i postać ma się składać z figury o wysokości 33 metrów, stojącej na 77-metrowym cokole.

0: chcemy być wyżej, a wiadomo, że na tutaj nad górze Polski znajduje się Hel, na który wraca słynna linia 666.
1: Ta piekielna, która została zresztą wycofana przez protesty środowisk konserwatywnych już parę ładnych lat temu. Obsługiwana była wtedy przez PKS Gdyński, natomiast teraz jedna z prywatnych firm przewozowych zajmujących się właśnie autobusami postanowiła wskrzesić tą linię. Przez chwilę ta linia nazywała się 669. Również dla niektórych może to być całkiem zabawna liczba, ale jednak wraca to oryginalna z trzema szóstkami.
0: Tak, wraca i tak jak sam stwierdził na konferencji prasowej Michał Lehmann, czyli dyrektor zarządzający tą firmą, lepiej kiedy linia sama tłumaczy, dokąd jedzie, a tutaj to już więcej nic nie trzeba mówić. Każdy zrozumie.
1: No to jaka ta przejażdżka może być linią 666 na Hel?
0: No myślę, że piekielnie dobra.

0: Radio Meteor.
1: Autopromocja.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radio Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Jedna ze stacji telewizyjnych w Polsce ogłosiła pewien pomysł, jak pozyskać ludzi do pracy, ale tak, żeby im za bardzo nie płacić. No bo prawda jest taka, że no, rynek pracy nie jest teraz bardzo łatwy do wejścia, więc no można organizować na przykład staże, takie bezpłatne.
8: My coś o tym wiemy jako członkowie redakcji studenckich, którzy również próbują odnaleźć się na rynku pracy. Nie jest łatwo i na pewno takie inicjatywy jak bezpłatne staże nie ułatwią tego zadania dla młodych adeptów dziennikarstwa. Ale no właśnie ta stacja telewizyjna uznała, że staże będą bezpłatne, ale wyróżniającym się stażystom zaproponują nawiązanie stałej i płatnej współpracy. Wszystko ma się odbywać pod szyldem Akademii.
7: Pięknej Akademii, gdzie można zyskać to mityczne doświadczenie, no bo przecież

0: późno wstaję.
1: A jeżeli brakuje wam troszkę wiedzy z tego, co działo się kiedyś w świecie, to serdecznie zapraszamy na 11.30 retrobity Benka Kocikowskiego. Już wtedy wiadą na antenę.
2: Tak, tylko tylko najlepsze po prostu pieśni z przeszłości powiązane z nutką technologii.
1: A teraz jeszcze troszkę we współczesności zostaniemy. Przed wami najpierw Chaperone, a później polski akcent Mick O'Wye.

lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytania nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców.

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzi księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
3: Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.
4: Retrobity. Komputery, starocie i gadżety z duszą.
5: W dzisiejszej edycji Retrobitów, w cyklu Retro Święta, wrócimy do jednej z najbardziej nostalgicznych epok w historii polskiego gamingu. Były lata 90. i czas, gdy rynek podbijały komputery podłączone do telewizora, a ich fani potrafili godzinami spierać się o to, czy lepszy jest Commodore czy Atari. Równolegle następowała zmiana ustroju, a rynek stawał się wolny. Jak wszyscy dobrze wiemy, odmieniło to codzienne życie Polaków, ale był to też prawdziwy przełom dla graczy. Mowa oczywiście o Pegasusie. Dla reszty świata był to po prostu nieautoryzowany klon konsoli NES, dla Polaków święty gral tamtych, coraz bardziej odległych czasów. Za mikrofonem Benjamin Kocikowski, a wy jak w każdy poniedziałek słuchacie Retrobitów w Radiu Meteor. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, przed wami Various Monks z utworem Zanim Zrozumiesz.

Handel tym importowanym sprzętem mógł zaistnieć wyłącznie dzięki nowej, kapitalistycznej rzeczywistości. Za całym zamieszaniem stała firma Bobmark International, założona przez Marka Jutkiewicza i Dariusza Wojdygę. Panowie dostrzegli lukę na rynku. Polacy chcieli nowoczesnej rozrywki, ale ich portfele wciąż świeciły pustkami. Zamiast sprowadzać drogiego, oryginalnego NES-a, jak zrobiono to już w niektórych krajach Europy Zachodniej, postawili na tajwańskiego klona konsoli. Sprzęt z rodziny MicroGenius. W Polsce otrzymał on nową nazwę Pegasus i bardzo szybko stał się u nas bardziej rozpoznawalny niż jakakolwiek inna konsola do gier. Z perspektywy biznesowej był to ruch niemal perfekcyjny. Pegasus nie trafiał do eleganckich salonów ze sprzętem elektronicznych, za to na bazarach i w sklepach z zabawkami stał się absolutnym hitem. Choć technologia ukryta w tej szarej skrzynce była już wówczas przestarzała, dla nas stanowiła powiew zachodu i czystą magię. To właśnie dzięki Pegasusowi gry wideo przestały być niszowym hobby dla pasjonatów technologii, a stały się masową rozrywką. Teraz hej i utwór teksański.

Największą legendą Pegasusa nie była jednak sama konsola, lecz kartridże, a zwłaszcza ten jeden mityczny 9999 w jednym. Każdy wiedział, że gier na nim jest w rzeczywistości zaledwie kilka, a reszta to powtórki ze zmienioną kolorystyką lub innym punktem startowym. Nikomu to jednak nie przeszkadzało. Była to przepustka do świata Mario, Contry i innych kultowych tytułów znanych z NES-a. Każdy z tych znanych kartridży miał charakterystyczny zapach plastiku i wymagał niemal rytualnego dmuchania w styki, gdy gra nie chciała zaskoczyć. Z czasem pojawiła się też możliwość zagrania w złotą piątkę czy złotą czwórkę od brytyjskiego studia Codemasters. Była to jednak znacznie droższa propozycja i zdecydowanie rzadziej trafiała pod strzechy. Pegasus, mimo że był technologicznym spóźnialskim, prowadził Polaków w świat gier z ogromnym impetem. Podczas gdy Zachód coraz śmielej sięgał po płyty CD, my wciąż cieszyliśmy się kartridżami, prostymi, błyskawicznymi i odpornymi na dziecięce traktowanie oraz rozgrywką, która potrafiła połączyć całe rodziny przed jednym telewizorem. Jeszcze przez chwilę zanurzymy się w nostalgii. Pomoże nam w tym Demono z utworem Statki na niebie.

Tak samo jak hity z dzisiejszej playlisty, niezapomniane są akcesoria dołączane do większości Pegasusów. Kultowy pistolet świetlny, dołączany do jednego z popularnych zestawów, pozwalał na bezkrwawe polowania w Duck Hunt. Wielu z nas do dziś pamięta charakterystyczny dźwięk pociąganego spustu. Było jednak jedno techniczne wymaganie. Gra działała poprawnie wyłącznie na telewizorze kineskopowym. Procedura odpowiedniego ustawienia odbiornika potrafiła trwać dłużej niż sama rozgrywka, ale satysfakcja była tego warta. Pegasus zdefiniował w Polsce sposób myślenia o wspólnym graniu. Była to nasza wersja kanapowego multiplayera, w którym nie istniał internet, a emocje budowały się twarzą w twarz. Rywalizacja, współpraca i plątanina kabli odpadów pod nogami, tego się nie da zapomnieć. Autentycznym hitem tamtych lat jest także Hi-Fi od zespołu Wanda i Banda. Posłuchajmy.

Dziś, patrząc na fotorealistyczną grafikę współczesnych konsol, łatwo zapomnieć o skromnych początkach. A przecież to właśnie Pegasus był dla wielu z Was pierwszym i najważniejszym krokiem w świat gier wideo. Stanowił pomost między szarą codziennością schyłku PRL-u, a kolorową obietnicą wolnego rynku. Choć oparty na technologii sprzed lat, zapisał się w historii jako symbol dostępnej radości z grania. Firma Bobmark International zakończyła działanie wiele lat temu, pod koniec lat 90. Została przejęta przez Hop, producenta napojów gazowanych, co ostatecznie zamknęło rozdział Pegasusa w oficjalnej dystrybucji. Święta to idealny moment, by przypomnieć sobie zapach rozgrzanego zasilacza, rytuał dmuchania w kartridż i radość z nowej złotej piątki znalezionej pod choinką. Pegas, mimo że był tylko kawałkiem plastiku i prostą elektroniką, dostarczył Polakom wspomnień, które do dziś wywołują uśmiech. To ostatnia edycja retrobitów przed świętami, więc życzę Wam, byście w tym roku zbudowali równie piękne wspomnienia z bliskimi. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a to były retrobity w Radiu Meteor. Na koniec Lady Punk i zawsze tam, gdzie ty.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
5: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
4: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
6: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
7: J. Cole jest beznadziejny.
8: Sentino wyprzedził swoją epokę.
7: Ocenzurowali nas.
8: Polska niegotowa.
7: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
8: Drake się zaczął na Skorpionie.
7: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
8: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
9: Wybiła 12 w Radiu Meteor.
10: Kto późno wstaje?

0: późno wstaje.
1: Nie ma tak zbudować sobie wyspę.
2: Oj, taką prywatną. Taką tylko i wyłącznie dla siebie. Nikogo tam nie ma, można zbudować swoją własną rezydencję.
1: Byle, żeby nie skończyć jak amerykańscy miliarderzy.
2: No właśnie, dziwnie to zabrzmiało. Dobra, ale nie skończymy jak amerykańscy miliarderzy, tylko jak duński rząd, który wybudował taką wyspę w Kopenhadze i planuje ją zasiedlić, tylko że plany są całkiem odległe.
1: Plany są całkiem odległe, bo sama wyspa ma zostać ukończona w 2070 roku. No to jest naprawdę potężna liczba lat. Sam projekt wynosi w przeliczeniu na polskie około 11-12 miliardów złotych. Właśnie tak oscylują.
2: Na razie tylko stworzyli swój własny staw u wybrzeży Morza Bałtyckiego, bo dzieje się to wszystko w Kopenhadze. Zobaczymy, jak się ten projekt rozwinie, ale takie plany w stylu Dubaju, skoro wchodzą do Europy, to ciekawe, czy w Polsce można by było budować taką wyspę, na przykład koło Gdańska.
1: Taką koło Gdańska na takie 275 hektarów jak w Danii? Czy myślisz, że trochę mniejszą?
2: Czemu nie?
1: No jak już iść, to iść na całość.

0: Radio Meteor.
1: No to z takich niesamowitych osiągnięć to estoński slackliner, tak się nazywa oficjalnie ta profesja, Jan Rose, z sukcesem przeszedł po 500-metrowej taśmie rozciągniętej pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, a Warsaw Tower, czyli najwyższym budynkiem w stolicy.
2: Tak, warto wspomnieć, że spacer odbył się 180 metrów nad ziemią w ramach wydarzenia pewnej firmy, znanej głównie chyba z produkcji napojów energetycznych, no i sponsoringu pewnej ekipy w Formule 1.
1: Nie brakuje gratulacji, ale nie brakuje też ciekawych komentarzy w internecie. Na przykład mój stary codziennie pokonywał taką trasę w drodze do szkoły. Wierzymy. Nie było żadnego Polaka, tylko jakiego Estończyka zaprosiliśmy. Albo, że no, z zabezpieczeniem to żadne osiągnięcie.
2: No bo wiadomo, z liną to każdy by przeszedł te 500 metrów. No, no jak myślisz, że ja przeszłabyś?
1: Z zabezpieczeniem? Kurczę, to ja nawet na rękach.
2: Nawet na rękach? A myślisz, że gdzie byśmy musieli rozwiesić w Poznaniu taką linę?
1: Taką pomiędzy drzwiami wejścia do radia, najlepiej na wysokości 1 metra.
2: No, wtedy można dużo ryzykować, ale nie wiem, czy akurat byłaby to imponująca rozrywka.
1: Mi by zaimponowała.

0: Przechodzimy do wieści ze świata trochę nawet growego, także tutaj myślę, że Alicja może się lepiej wypowiedzieć. Znany influencer, ale też streamer, który ostatnio padł ofiarą wzmożonego hejtu po latach, czyli DStream. Wyciekł do sieci screenshot opisujący jego profil na portalu randkowym. Jest on intrygujący.
1: Tak, samo jak wiadomo, na portalach randkowych można teoretycznie się podszyć pod kogoś, ale konto wydaje się zweryfikowane, w 100% nigdy nie możemy być pewni, ale możemy dla zainteresowanych zobaczyć, co tam, czym tak naprawdę zainteresowany jest sam Disc i w jego właśnie tutaj ulubionych rzeczach wymienia m.in. tatuaże, wycieczki samochodowe, bieganie, ramen, jazdy na rolkach, Nintendo, sztuki walki czy aktywny tryb życia.
0: To się zgadza, to jest wiarygodne. Jeżeli ktoś ogląda Disa, to wie, że te rzeczy się pokrywają faktycznie z jego zainteresowaniami. Ale jeszcze ciekawsze dla mnie jest opis Your Favorite Teenage Adult, czyli twój ulubiony nastoletni dorosły. I później jest napisane takim specjalną czcionką Misfit, niepasujący.
1: No może powiedzieć, że trochę to ten taki edgy charakter się tutaj uaktywnia samego Disa. No, jeśli ktoś jest zainteresowany, no to trzeba by wpaść tutaj na portal randkowy i spróbować go odnaleźć. No my zostawiamy to do waszej dyspozycji.

0: I teraz przenosimy się do Nigerii, gdzie przed wyborami jest mały ambaras. Mały, ponieważ polityk, który rzekomo twierdził, że ma karłowatość, jest całkiem niski, próbuje przełamać te bariery związane z jego genetyką, wcale nie ma karłowatości, po prostu ma 15 lat.
1: Tak, chodzi o Sadisu Buba Muhammeda, który ubiegał się o mandat posła do Zgromadzenia Narodowego Nigerii z ramienia partii APC. No, polityk wyglądał dosyć młodo, więc wszyscy mieli takie, że coś może być na rzeczy, ale mówił tutaj o swojej chorobie, która jest dziedziczna, o karłowatości. No i absolutnie on ma skończone 30 lat. No, wyciek do internetu, rzekome zdjęcie paszportu właśnie Sadisu, na którym się okazuje, że ma datę urodzenia 2010 rok, no i 15 lat.
0: Ale no naprawdę z twarzy wygląda jak nawet nie 15 lat, tylko trochę młodszy.
1: Nawet młodszy, zgadza
0: się. Trzeba mu pogratulować urody, ponieważ wygląda naprawdę bardzo młodo, tego tylko pogratulować, ale no, geniusz jednak okazało się, że gdyby nie te wścibskie dzieciaki, to może by mu to uszło na sucho.
1: Może by to uszło na sucho, ale no widzisz, niektórzy w wieku 15 lat muszą pisać kartkówki z matematyki i nie ubiegają się o mandaty poselskie.

0: promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Young Stadium Club.
7: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wracamy do Was z lokalnymi wieściami, chociaż ciężko to nazwać wieściami, bardziej przepowiedniami. Słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje, że nastąpi wielka awaria wodociągowa. 1/4 lub 1/5 Poznania ma nie mieć dostępu do czystej wody.
2: Tak, ale ma nadzieję, że będzie to krótki czas, jak sam właśnie jasnowidz mówi, że i też może się, że jest ciekawe, czy to się wydarzy w niedługim okresie, bo to będzie bardzo poważna awaria wodociągowa, jest bardzo mocno podkreślone, więc musimy chyba mieć się na baczności, no bo bez wody to jak bez ręki.
1: No, zobaczymy, czy to się wydarzy w najbliższym okresie, w razie czego kupcie wodę butelkowaną, ale no, skoro to nie musi się wydarzyć w najbliższym czasie, to może za 100 lat?
2: Może 100 lat, no. Nie wiem, czy radio potrzebuje wody do puszczania wam najlepszej muzyki na antenie, ale myślę, że w razie czego my będziemy zawsze na posterunku.

0: No, mamy 12:47, więc już powoli będziemy się z wami żegnać z tego, kto późno wstaje, ale spokojnie, bo jeszcze mamy dla was gaś tutaj informacje do tego, co będziecie mogli usłyszeć na antenie Radia Metro, no bo jest Dzień Dziecka, więc możemy jak najbardziej świętować to właśnie chyba najlepszymi audycjami, programami, które możemy wam zaoferować.
1: Dokładnie, najpierw o 14:00 muzyka z bloku Daj się usłyszeć, czyli młode zespoły, które chcą się wam zareklamować i pokazać, że również umieją grać tak samo dobrze jak ci mainstreamowi artyści. A o 16:00 co będziemy mogli usłyszeć?
0: Strefa Herosów, no i tutaj będziemy świętować Dzień Dziecka w taki, że porozmawiam sobie trochę o po prostu młodzieńczych superbohaterach, o tych dosłownie najmłodszych, ale też odważniejszych.
1: Następnie o 17:00 Tea Time Julii Hasiuk, o 18:00 Planeta Sportu, Zuza Kubiak i Julia Okoniewska, taki żeński akcent na Planecie Sportu.
0: Tak, o 19:00 Meteor Exe w składzie Filip Skrzypczak, to również ja jeszcze na antenie Radia Meteor, o 20:00 magazyn muzyczny, wy?
1: Ja prowadzę, Julia Cicha z tej strony, dziękuję, ale gośćmi będą Zosia Blef oraz Michał Pudełko, którzy po roku wracają do Radia Meteor opowiedzieć na tym, jakie plany szykują się nad sceną nad Rusałką. I również usłyszycie mnie o 21:00, tym razem w asyście Zosi Wolskiej, gdzie wybierzemy się do Gruzji.
0: Więc zostańcie z nami, bo będzie się działo na antenie Radia Meteor. A za kto późno wstaje, dziękuję wam.
1: Julia Cicha.
0: I Alicja Rychlewicz. I zapraszamy do słuchania.
2: Kto późno wstaje?

0: Kto późno wstaje?
1: Wybiła 13 w Radiu Meteor.
0: Krążki, które zdobyły nasze serca. Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

0: Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zapraszam, Kacper.
5: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
0: Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Julia Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
4: Najlepsze albumy kwartału teraz w Radiu Meteor.

najlepsze albumy kwartału. Teraz w Radiu Meteor.

to discipline herself. They say that moderation is the

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Twoja muzyka. Nasza antena. Daj się usłyszeć.

Chimera tulic brudnych na antypodach, słone morza. Pod nogami katakumby, ślady wroga. Czuję w krokach, kostka mokra od kałuży. Niebo szlacha, choć pogoda nie ma duszy. W szarych blokach dwie dekady, żeby pancerz sobie uszyć i na uszy se założyć kaptur bluzy. Kątem oka lustrowany pod monopolami, ale suszy

0: chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym, co środę o 11:30 w Radiu Meteor. Autopromocja.
4: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
4: Daj się usłyszeć. Teraz w Radiu Meteor.

noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i że wysypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref, wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli, może co udostępnić

zniknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie, czy w drodze na Jasień, czy róg Dąbrowskiego i Żurawie. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Fismol. Słuchacie Radia Meteor.
5: Radio Meteor.

0: Wybiła 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Godzina 16, co drugi poniedziałek, więc to czas na strefę herosów. Dzisiaj jednak w okrojonym składzie, bo jestem tylko z wami ja, Alicja Rychlewicz, ale spokojnie, z okazji tego Dnia Dziecka nie zostawiam was tutaj z niczym. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać trochę o, w sensie przedstawię wam trochę informacji na temat młodocianych superbohaterów, bo przecież ich też mamy bardzo dużo, mają swoje serie komiksowe, mają swoje gry, mają swoje filmy, seriale, no, mają swoje całe zespoły, całe historie, więc z pewnością jest bardzo dużo do opowiedzenia, ale o tym już za chwilę po krótkiej piosence.

Więc tak, wracamy tutaj do strefy Herosów na antenie Radia Meteor i myślę, że możemy zacząć sobie naszą tutaj dyskusję na temat superbohaterskich dzieciaków od tego, kim w ogóle był pierwszy taki dziecięcy superbohater i są zdania podzielone, bo teoretycznie nie są stwierdzone wieki różnych bohaterów, kiedy debiutowali oni na kartach komiksów. No, możemy mówić, że taki Steve Rogers, jak zaczynał być Kapitanem Ameryką, to teoretycznie był w wieku jeszcze młodzieńczym, ale stawiam, że tam mimo wszystko był powyżej tego 18 roku życia, tam teoretycznie Namor też był, debiutował jako osoba niepełnoletnia, ale superbohaterem jeszcze nie był. Ale jeśli mielibyśmy wskazać takiego chyba najbardziej prominentnego superbohatera dziecięcego, takiego, który bardzo nam się przede wszystkim kojarzy z tą dziecięcą, okresem tej dziecięcej radości, takiej też przede wszystkim determinacji, to myślę, że możemy powiedzieć, że jest to Billy Batson, który jest znany obecnie bardziej jako Shazam, ale debiutował pod innym imieniem, pod imieniem nazwą Kapitan Marvel. No to są lata debiutu w 1940 roku, dokładnie w lutym w serii komiksu Whiz Comics. No i tutaj trzeba zaznaczyć, że sam Billy Batson chyba debiutował jeszcze troszkę wcześniej w kilku innych komiksach jako postać, ale on tutaj właśnie w Whiz Comics stał się słynnym właśnie już Kapitan Marvel, czyli postacią, która jakby sam Billy Batson jest 12-letnim sierotą, który w pewnym momencie znajduje takiego czarodzieja o nazwie Shazam i posiada, dzięki temu dostaje on moce, że po wypowiedzeniu słowa Shazam zamienia się właśnie w Kapitan Marvel, czyli w postać taką trochę takiego Supermana, ma dobrą siłę, potrafi latać, pioruny, no ogólnie staje się po prostu dosyć prominentnym superbohaterem. No i tutaj wiadomo, sam Shazam nie jest superbohaterem dziecięcym, no bo jego postać tego superbohatera jest, jak nie patrzeć, dorosła. To jest dzieciak, który zamienia się w dorosłego superbohatera, no ale jednak jest to nadal persona dzieciaka, nadal persona osoby bardzo młodej, która, no jak widać, ma historię bardzo burzliwą, taka ciekawostka. Sam Kapitan Marvel jako komiksy w tej złotej erze komiksowej, czyli do tych lat około 50. sprzedawał się nawet czasem lepiej niż Superman, więc był to też duży sukces. Niestety tam potem były problemy, sam Shazam trochę odszedł w niepamięć, no, przede wszystkim jako Kapitan Marvel, potem Marvel swoją Kapitan Marvel, powiedzmy tą nazwę, ugruntował na pozycji komiksowej i wtedy DC, żeby przywrócić tą postać, musiało ją przywrócić właśnie pod postacią Shazama. No i taka jest właśnie historia, sam jeszcze wspomnę, że stworzona przez Billa Barkera i Sissy Becka, więc myślę, że jeśli mamy mówić tutaj o tych pierwszych superbohaterach, to Shazam jest jak najbardziej odpowiednią tej postacią, no i też wiemy, że sam Shazam ostatnio też miał trochę potężny udział gdzieś tam w mediach, no bo przede wszystkim dostał dwa filmy kinowe, pojawia się w grach, pojawia się jako ten, jego serie nadal się ukazują, więc myślę, że czeka nas też przede wszystkim duża przyszłość, jeśli chodzi o tą postać. A teraz na antenie Radia Meteor Error.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Wspomniałam tutaj właśnie przed chwilą o tym, że pierwszym takim dziecięcym superbohaterem, który ugruntował swoją pozycję, przede wszystkim jest obecny również w obecnych czasach, jest Billy Batson jako Shazam, jako Kapitan Marvel. No ale oczywiście nie jest taka typowa postać, która nam przychodzi do głowy, jeśli myślimy o dziecięcych superbohaterach. Bo zwykle, gdy o nich myślimy, no to przychodzi nam do głowy coś w rodzaju takiego sidekicka, no to przychodzi nam Robin, tak? Przychodzą nam dzieci superbohaterów, przychodzi nam młodzi Tytani, przychodzą nam młodzi Avengersi, no postacie, które często zaczynały są zbiorem, to są grupy, które są zbiorem postaci, którzy byli po prostu pomagierami doroślejszych bohaterów, tak? Właśnie tak, taki Robin, no to jest przecież mantra, która kojarzy nam się z tym, że to jest po prostu sidekick Batmana. No i to właśnie przychodzi nam słowo sidekick. No jest to po prostu ktoś w rodzaju bliskiego kompaniona do głównej postaci danej historii. No i jeśli chodzi o samą historię tego pojęcia, tej charakterystyki, no to tutaj można zaznaczyć, że już od wielu, wielu lat jest to obecna, jakby nie patrzeć, kwestia w mediach, bo możemy się tutaj gdzieś tam sprzeczać, że na przykład w eposie Gilgameszu mamy sidekicka w postaci Enkidu, który był właśnie takim kompanionem samego Gilgamesza. Teoretycznie może być na przykład Achilles i Patroklus w Iliadzie, czy Aaron i Mojżesz w Starym Testamencie, więc są to takie przykłady bardzo, bardzo antyczne, no ale sam pierwsze użycie tego pojęcia wywodzi się jeszcze z tutaj XIX wieku, z dokładnie roku 1896, które wywodzi się z formy po prostu kradzieży, wywodzi się z samego aktu kradzieży, że to był taki no taki po prostu szybkie określenie na kogoś takiego powiedzmy małego, niewielkiego, ale jednak którego potrafił sprawić problemy. No w przypadku komiksów, no to kojarzy nam się przede wszystkim właśnie z między innymi Robinem, gdyż był on takim pierwszym przedstawicielem sidekicka w komiksach, no i też chyba takim najbardziej po prostu popularnym, no ale do samej mantry Robina i samej Batrodzinki, która zasługuje na osobny wątek, przejdziemy jeszcze potem. Na razie można jeszcze wspomnieć, że sam Robin zapoczątkował falę tych sidekicków, zapoczątkował modę na to, żeby większość superbohaterów dostawała po prostu swoich pomagierów. Był to na przykład Bucky dla Kapitana Ameryki, Toro, Sandy the Golden Boy, Speedy dla Green Arrowa, dla Zielonej Strzały, więc no z pewnością było tego dużo, ale owa praktyka została lekko ukrócona, kiedy zaczęto obserwować, że pewien rodzaj z tych takich nastoletnich pomocników może mieć pewien wymiar dosyć niekomfortowy, nie taki nie przystoi po prostu, żeby dorosła osoba, dorosły superbohater wysługiwał się młodocianymi bohaterami. Tam można było zauważyć pewne takie freudowskie problemy, które się ukazywały. Taką książką, która to bardzo mocno podkreśliła, było Seduction of the Innocent, opublikowaną w 1954 roku przez Fryderyka Wertmama, który był psychologiem. No to spowodowało, że cały ten problem przeszedł do nawet szerszych kontekstów politycznych, no i przez to przez pewien moment młodociani superbohaterowie w formie sidekicków zniknęli z komiksu, byli bardzo odesłani po prostu troszkę na margines, no bo wywołało to pewne nastroje społeczne, których nikt nie chciał, no na pewno twórcy komiksów tego nie chcieli. Na szczęście w srebrnej erze komiksów, czyli od lat 60. Tutaj udało się, żeby ta praktyka wróciła, pojawili się takie bohatery jak Reed Jones, Aqualad, Kid Flash czy Wonder Girl, więc z pewnością dzięki temu możemy podziwiać wiele postaci, które no, są obecne nawet na dzisiejszych kartach komiksów, ale o tym, o konkretnych przykładach takich postaci już po piosence.

0: The Dust.
1: I powracamy do strefy herosów, gdzie rozmawiamy o młodocianych superbohaterach. I myślę, że to czas, żeby trochę przedstawić bardziej tych rozznanych po prostu młodocianych superbohaterów. No i zaczniemy od tego, który już był przywołany trochę wcześniej, czyli Robin. No to jest sidekick Batmana, który premierował w kwietniu 1940 roku w Detective Comics 38. To był właśnie moment, w którym premierował nasz kochany Robin. No i stworzył z Batmanem wręcz nierozerwalny duet, który do teraz praktycznie się kojarzy, no stworzyli Dynamic Duo, no to mówię, to jest tak trochę bez Batmana, bo nie ma Robina bez Batmana, to tak myślę, że i bez Batmana, że nie ma Batmana bez Robina, to tak Robina bez Batmana, no wiadomo o co chodzi, ale no, rzeczywiście są to postacie, których historie są bardzo mocno zintegrowane, no pierwszą interacją Batmana trzeba przyznać, że Robin jest przede wszystkim mantrą, która była przekazywana od postaci do postaci, ale tym oryginalnym był Dick Grayson właśnie, który premierował w tym 1940 roku, no był taką odpowiedzią czytelników na to właśnie, żeby przyciągnąć trochę też młodszych odbiorców, żeby nie było, no bo przede wszystkim historie miały być kierowane do młodych odbiorców, no ale też wiadomo, że ciężko jako dziecko się utożsamić z dorosłymi po prostu superbohaterami. No taki Batman, no to jako dorosły mężczyzna, to wiadomo, możesz podziwiać, no ale nie jest to, możesz po prostu podziwiać to w formacie, że chciałbym kiedyś taki jak Batman być, ale czy teraz możesz być takim Batmanem? No nie, bo się czujesz trochę za młodo. No to Robin był troszkę odpowiedzią na to, żeby więcej tych młodych odbiorców przyciągnąć, żeby rzeczywiście jeszcze więcej tych czytelników sięgało po historię o Batmanie, no i sam Robin cieszył się przede wszystkim bardzo dużą popularnością, też uznaniem tutaj i odbiorców, i krytyków, no ten odbiór był na tyle pozytywnym, no że ta postać musiała zostać na dłużej, zostać na tyle dłużej, że przede wszystkim dostała też własne solowe serie, no i sam Dick Grayson, którego historię raczej wszyscy kojarzymy, czyli dziecko dwóch akrobatów cyrkowych, który niestety doświadczył okropnego wypadku swoich rodziców, którzy zginęli, został adoptowany przez Batmana i uczyniony właśnie Robinem, który potem po latach pracowania właśnie z Bruce'em postanowił sam w końcu wziąć sprawę w swoje ręce i został Nightwingiem. Też również w różnych konkretnych tych ranach i tak dalej, innych wydaniach komiksowych można było zobaczyć samego Dicka Graysona też jako Batmana. O motywie zastępowalności konkretnych bohaterów jeszcze będziemy mówić dzisiaj, że o audycji, ale warto też zaznaczyć, że sam Robin stał się na tyle ważny, że no nie można było nie dać tej mantry komuś dalszemu, no bo wiadomo, Dick Grayson nie będzie młody wiecznie, jakby jeszcze możemy takiego Bruce'a zostawić jako bohatera, który się po prostu, mimo że się starzeje, to zawsze będzie tym Batmanem, no ale Dick Grayson nie mógłby być dzieckiem do końca, tak? On musiał dorosnąć, musiał stać się dorosły, no i wtedy no nie wypada, żeby chodził w tym stroju Robina, więc trzeba było podać drugiego. No i tutaj wchodzi Jason Todd, który premierował w 83 roku, więc to jest ponad 40 lat od premiery Dicka Graysona, więc długo, długo był tym Robinem. No i tutaj mamy chyba jedno z najciekawszych wątków dotyczących dziecięcych superbohaterów, czyli to, że Jason Todd był bardzo nielubiany przez czytelników komiksów o Batmanie i było nawet zrobione głosowanie o to, czy takiego Robina uśmiercić. I jak się okazało, czytelnicy byli za i pojawił się komiks A Death in the Family, w którym właśnie Joker zabija Jasona Todda. Jest to właśnie bardzo, bardzo istotne z perspektywy tego, jak potem historia o Batmanie wyglądała i też to, jak sam Jason po prostu umieścił się w samej kulturze i to, jak osiadł w konkretnych tutaj ramach, więc jak najbardziej Death in the Family po prostu pokazało nam, że te młodociany i superbohaterowie nie będą zawsze tylko w kwiatkach i tęczach, tylko zdarzają się te mroczniejsze historie. No i też na to, jak czytelnicy potrafią być dość bezlitośni, no ale potem przejmuje tą mantrę Tim Drake, który jest świetnym detektywem i przede wszystkim jest tym, który nie otrzymał tej mantry po prostu od Bruce'a, tylko praktycznie ją sobie wywalczył, pokazując, przede wszystkim udowadniając, że dowiedział się samej sekretnej tożsamości Batmana, czyli Bruce'a Wayne'a. No i potem mamy również przejęcie przez na przykład taką Stephanie Brown, która ostatecznie osiadła jako, była też Batgirl, ostatecznie znana bardziej jako Spoiler obecnie, ale też nosiła tą mantrę przez pewien moment. No i ostatecznie stanęło to na Damianie Wayne'ie, który jest dzieckiem Bruce'a, który jest dzieckiem Batmana i on jest teraz takim głównym Robinem. No ale nie są to, Robin jest jedynym młodzieńczym bohaterem, to jest jedyna postać, która zasługuje tutaj na wyróżnienie, ale o nich już po CEO is Unstoppable.

0: Radio Meteor.
1: Mówiliśmy tutaj o Robinie od tutaj wytwórni DC, więc no tutaj no też trzymaliśmy się z tym DC, no bo sam Kapitan Marvel Shazam też jest również od tutaj Detective Comics DC, ale oczywiście Marvel też posiadał i posiada nadal całą ekipę swoich młodocianych superbohaterów. Tutaj bym chciała przytoczyć kogoś, kto już padł tutaj w przypadku tego, jak Robin zapoczątkował sam mantrę sidekicków w komiksach. Tak, jednym z nich był Bucky. No i właśnie, my tutaj Buckiego głównie kojarzymy jako Buckiego Barnesa z filmów Marvela, tutaj z Avengers, zimowego żołnierza, przyjaciel Steve'a, który jednak był dosyć podobnym wieku, jeśli chodzi o relacje tutaj ze Steve'em Rogersem, a jeśli chodzi o komiksy, to debiutował on jako nastolatek, który był o 2 lata młodszy tutaj od Steve'a, no i w wojnie właśnie zaczynał jeszcze jako 15-16-latek, kiedy poznał samego Steve'a Rogersa i odkrył trochę przypadkiem jego tajemniczą tożsamość tego, że jest kapitanem Ameryką, no i przez to postanowił odbyć taki dosyć bardzo ciężki, brutalny trening właśnie pod okiem Kapitana Ameryki, żeby stać się takim bojownikiem jak on, więc zdecydowanie Buck jest takim przykładem, że dużo się może pozmieniać w tym, jak przedstawiamy różne postacie, no bo trzeba przyznać, że zaczynając, Bucky był po prostu dzieckiem, no był nastolatkiem, no był osobą bardzo młodą, który no musiał tutaj przeżyć te wszystkie realia wojenne. Taka ciekawostka, założył również organizację taką kontrastową do Hitlerjugend, więc tutaj mamy też te nawiązania tego, jak ta wojna wyglądała z perspektywy dziecka, osoby też młodej, więc z pewnością Buck jest takim przykładem trochę nietypowym tego właśnie, jak kultura nam tutaj zmieniła go, no bo my go raczej kojarzymy jako tego przyjaciela Steve'a, no i też w filmach oni ukazują się nam bardziej jako dorośli niż w rzeczywistości mogli być. Dlatego warto zaznaczyć to, jak wyglądało to w historii.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja. Rafał Rogiński z Shy Albatros. Pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
5: Ciężko w przypadku młodocianych superbohaterów nie wspomnieć przede wszystkim o Peterze Parkerze i postaci Spidermana, no bo to się wydaje oczywiste, ale rzeczywiście Spiderman debiutował jako nastolatek. No i też wtedy jako ten nastolatek debiutuje często właśnie w przypadku filmów, no jest to po prostu uczeń liceum, który zmaga się z tym, że musi dzielić tutaj ten superbohaterski świat z tym światem totalnie normalnym. No i też warto zaznaczyć, że jest to superbohater, który w przypadku jak debiutowali superbohaterowie dziecięcy, no to mieli oni na przykład przedrostek boy, no taki superboy, jako tutaj albo syn Supermana, albo klon, jeśli chodzi o Conora Kenta. Czy tutaj mieliśmy właśnie Wonder Girl w przypadku młodosianej Wonder Woman, a Spider-Man mimo tego, że startował jako nastolatek, otrzymał ten przedrostek Ben, próbując trochę po prostu ukazać go w tym poważniejszym świetle i w tym, żeby rzeczywiście może ugruntować przede wszystkim jako pozycję nie jako sidekicka, a jako samodzielną postać, bo Spider-Man od początku swojego debiutu w komiksach był samodzielną postacią. Chociaż warto przypomnieć, że tego nastoletni debiut był trochę później, bo on debiutował mimo wszystko jako student niż bardziej jako ten nastolatek. Tamte wieki są trochę tutaj się trochę nam rozlatują, ale rzeczywiście jest to bohater, którego warto tutaj przytoczyć, no i też pamiętać o tym, że jest ikoną dla dziecięcych superbohaterów, jako ta postać, która po prostu tą swoją pozycję jako samodzielna postać, nie kojarzona z inną, ugruntowała, no i która przede wszystkim też nie była częścią wielu zespołów, bo on tak naprawdę w zespołach był okazyjnie, zwykle pozostał po prostu jako ten samodzielny bohater, który musi sobie radzić jako ten zwyczajny pająk, po prostu przyjazny pająk z sąsiedztwa. No ale właśnie, tutaj wchodzimy już na wątek superbohaterskich teamów, superbohaterskich zespołów, których nam się trochę potworzyło przez lata, ale o nich usłyszycie już po piosence.

0: Radio Meteor.
1: Super bohaterskie dziecięce zespoły. No, obecnie kojarzone głównie z takimi zespołami, na przykład jak Młodzi Tytani, Teen Titans, Young Avengers czy Young Justice, zaczynały nawet troszkę w innym wydaniu, ale na bardzo podobnych zasadach, bo także składały się m.in. z postaci oryginalnych, jak i postaci, które debiutowały jako sidekicki. No i tutaj wspomniany już wcześniej Bucky, który, jak udało nam się już ustalić, był rzeczywiście nastolatkiem u boku Kapitana Ameryki, był właśnie m.in. jednym z przedstawicieli grupy, która się nazywała Young Allies i debiutowała dawno temu, bo w latach 40. No i to był komiks dokładnie, który wystartował latem 41 roku, który właśnie posiadał ten zespół Young Allies. Założycielami, czy głównymi takimi członkami jego właśnie był Bucky Barnes, czyli sidekick Kapitana Ameryki, i Toro, czyli tutaj sidekick Człowieka Pochodni. No i to jest bardzo ciekawy wątek tego, że rzeczywiście Fantastyczna Czwórka, znana jako Fantastyczna Czwórka, jest ich czterech, jest to rodzina, trzymają się razem i tak dalej. To taki Człowiek Pochodnia miał również swojego sidekicka w swojej serii komiksowej. No i właśnie taki skład Young Allies zadebiutował, był w ogóle pisany między innymi przez Stan Lee i Jacka Kirby'ego, więc przez legendy. No choć nie dotrzymali się oni do końca, tak samo Young Allies pozostaje tutaj w umysłach komiksowych weteranów, jako to rzeczywiście jeden z przykładów pierwszych tych takich superbohaterskich zespołów, jeśli chodzi o te komiksy Marvelowo-DC. No i też można powiedzieć, że pierwszy zeszyt właśnie tego wydania, tego Young Allies zawierał postać Red Skulla i taką walkę, która nie była do końca walką, no bo pamiętajmy o tym, że były to dzieci. Zawierały też postaci takie jak Knuckles, takie jak Tubby, Jeff, Whitewash Jones, więc jeśli te nazwiska wam nic nie mówią, to spokojnie, mi też do końca nie, ale w pewnym momencie były one opisywane jako coś w rodzaju, że masz dzieciaka mądrego, masz dzieciaka, który jest taki, wiecie, sportowy, poważny, tough, macie dzieciaka, który no, jest trochę określany jako bardziej otyły. No i też tutaj chyba najfajniejsza tutaj opis, czyli grające na harmonijce, kochający arbuzy, karykatura trochę rasistowska dzieciaka, więc no, można powiedzieć, że jeśli ktoś zainteresowały te opisy tych dzieciaków, poza tymi bardziej znanymi stereotypami, no to może ta końcowa może u kogoś wzbudzić ciekawość, żeby zorientować się, o czym oni pisali w tych latach 40. No ale jeśli chodzi, to było oczywiście, jeśli chodzi o Marvel, bo w przypadku DC takim pierwszym superbohaterskim zespołem dziecięcym był Legion of Superheroes. No i tutaj, jeśli o niego chodzi, to jest tu głównie inspirowany postacią Superboya, bo uwaga, Clark Kent kiedyś w jego origin story było tutaj, był taki moment, gdzie pisano go właśnie jako Superboya. Nie było to alias tutaj bardziej łączone z jego synem, czy jego tym takim przybranym synem klonem. Tylko rzeczywiście sam Clark Kent, działając w Smallville, przybrał pseudonim Superboy. No i między innymi właśnie inspirowany był tym zestaw młodocianych superbohaterów, którzy wywodzili się w ogóle z 30-31 wieku i byli podróżami w czasie. Więc trochę tutaj zagmatwane, ale w przypadku DC rzeczywiście są prekursorami Teen Titans i Young Justice, które znamy i bardzo kochamy dzisiaj. Ale o nich porozmawiamy już po piosence.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Myślę, że Teen Titans, Młodzi Tytani, to jest taki przykład chyba najbardziej znanego, najpopularniejszego zespołu młodzieńczych superbohaterów. No i obecny skład, który no, kojarzy nam się przede wszystkim z postacią Robina, z postacią Raven, Starfire, Cyborga, Beast Boya, no to jest ten taki skład, który znam przede wszystkim z tej kreskówki z wczesnych lat 2000, z którymi duża część z nas dorastała. No, jeśli chodzi o początki tego zespołu, to wyglądały one troszkę inaczej. Sam zespół premierował w Brave and the Bold, numerze 54, to był rok 64. No i tutaj warto zaznaczyć, że sama nazwa Teen Titans nie pojawiła się do numeru 60 właśnie, jeśli chodzi o Brave and the Bold, czyli tam przez 6 numerów był zespół, który składał się, uwaga, z Robina, tutaj Dick Grayson w tej roli, Kid Flasha w roli Wally'ego Westa i Aqualada, tutaj Garf. No i jeśli chodzi o tą trójkę, no to dołączyła do nich właśnie w numerze 60 Donna Troy, czyli Wonder Girl, i wtedy właśnie wzięli oni i ustawili się jako Team Teen Titans. I to jest właśnie, jeśli chodzi o taką etymologię tego powiedzenia, tej nazwy i tą historię, w ogóle zaczęło Teen Titans. No i sam zespół zmieniał się bardzo dużo na przestrzeni lat. No to był zespół, który miał dodatkowych członków, członkowie się zmieniali, niektórzy odchodzili, niektórzy dostawali swoje osobne serie. No tak naprawdę dopiero od ranów tutaj pod nazwą The New Teen Titans otrzymaliśmy postacie, które znamy z późniejszych wydań jak Cyborg, Raven czy Starfire, więc no potrzeba było wiele lat, naprawdę wiele ewolucji tego, żeby ujrzeć tych młodych tytanów w tej formie, którą znamy dzisiaj. No, ale znamy ją bardzo dobrze i kochamy ją bardzo dobrze i ten zespół przede wszystkim zostaje z nami. No jest to zespół, który no można jeszcze odkrywać na wiele sposobów. No dostał nawet własny serial live action, animacji aż za dużo, więc myślę, że no też za dużo to kwestia oczywiście sporna. No jest zdecydowanie ten jeden z najpopularniejszych zespołów, no i też przede wszystkim chyba najpopularniejsi młodzieńczy superbohaterowie, którzy oprócz tak naprawdę Robina nie są bardzo sidekickowi, to są bohaterowie, którzy bardzo fajnie ugruntowali się jako ci tacy po prostu samodzielni. No w tym przypadku też Robin dostał po prostu coś więcej niż bycie tylko pomagierem Batmana. No ale właśnie, co tam zastępowalnością superbohaterów, o tym powiem już wam za chwilę na zakończenie.

0: Radio Meteor.
1: Niestety nasza strefa herosów powoli dobiega końca, ale spokojnie, jeszcze postaram się poruszyć tutaj jeden wątek, no bo jesteśmy w momencie, w którym tych dziecięcych superbohaterów jest bardzo dużo, tak? No otrzymaliśmy przede wszystkim w ostatnich produkcjach, powiedzmy, od Marvela mnóstwo takich postaci, no w Doktorze Strange'u dostaliśmy Amerykę Chavez, która jest związana tutaj z Young Avengers. Dostaliśmy Kate Bishop, która jest bardzo mocno związana z Avengers, z Young Avengers, która w ogóle miała być jedną z takich postaci, która będzie zbierać, tak? Kamala Khan dostała swój własny serial Mrs. Marvel, więc to też jest wszystko tak bardzo mocno powiązane, a jednak no, tego Young Avengers nigdy nie dostaliśmy jakby na razie na ekranach. Podobno nadal są plany, a aktorzy sami przyznają, że trochę już późno się robi na takie rzeczy. W komiksach też to wygląda tak, że mimo wprowadzania coraz to nowszych postaci, no mamy przede wszystkim dzieci słynnych naszych superbohaterów, no już ugruntowany tutaj nastoletni John Kent, czyli syn Supermana, no Damian Wayne, który też po prostu razem z Johnem tworzą Supersons, ale jednak tych mantr Batmana, Supermana nie mogą oni przejąć, no bo coś w tym jest, że jednak nie jesteśmy w stanie totalnie odpuścić naszym ukochanym superbohaterom, tak? Coś próbował w tym stylu zrobić Logan z postacią X-23 naszej Laury, która jest po prostu też w rodzaju takim genetycznym potomkiem Wolverina, no ale mimo tego, że to stała bardzo bardzo super po prostu przejście takie, że ten pożegnaliśmy się z tym Loganem, z tym, którym znaliśmy z filmów od Foxa, a jednak w filmie z Deadpoolem, mimo małej roli, to nie jednak najważniejszy był powrót tutaj Hugh Jackmana w roli właśnie Logana. No i dlaczego nie możemy tutaj tego w końcu przejść? Czemu ci młodzi superbohaterowie nie mogą przejąć tych mantr? No, odpowiedź jest na to bardzo prosta, bo nigdy odbiorcy się po prostu nie za bardzo pogodzą z tym, żeby daną mantrę ostatecznie przejął ktoś na dłużej. Mimo, że takie rzeczy się zdarzały, mimo, że Wally West przejął po Billim ten tytuł Flasha, mimo, że rzeczywiście były takie momenty, tak ostatecznie i tak zawsze wracamy do, przepraszam, nie po Billim, tylko po Barrym Allenie, ale i tak wszystko wracamy do tego statusu quo, no bo no bazujemy trochę na tej nostalgii, wszyscy wiemy, że jak się teraz z pewnymi bohaterami i się przede wszystkim pamiętamy tych niektórych bohaterów jako dzieciaki, no to one tak już pozostaną, no ale nie, miejmy nadzieję mimo wszystko, że nadal będą powstawać postacie i nadal będziemy widzieć rozwój tych młodocianych superpaterów i nadal będą one inspirować po prostu rzesze dzieciaków po to, żeby sięgać po komiksy, filmy, seriale i poznawać historię po prostu nie z tego świata. No to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą strefę herosów, za którą dziękuję wam. Alicja Rychlewicz, realizował nas Kasper Pancewicz i bardzo dziękujemy. No i zapraszamy na dalsze audycje w Radiu Meteor.

czy na ulicy korzej. Czasem idzie dosyć gładko, czasem idzie gorzej. Gdy młodzieńcza zazdrość staje mi na drodze, jak ona podoba ci się, no to idź się ożeń. To był chyba rok 2009, może jednak później, tak do końca nie wiem. Nie wiem skąd ten smutek, znów mnie dopadł czerwiec. Ja na słońcu blednę, chowam się na mieście. Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija.

Przeminęły lata, ja z tym samym składem. Chociaż trochę z nas wychodzą małe chamy latem. Półtora dekady temu miałem, damy radę. Na CD, dzisiaj lecę takim samym śladem. Teraz każda mała wada nagrywana w HD. Bogu dzięki, nasze gafy przeminęły z wiatrem. Dzisiaj zawsze się uśmiecham, gdy na błędy patrzę. Z perspektywy czasu

Sta disco è wszędzie, wszyscy wszystko. Wisła, czysta disco, man. Pisać dziś nie wyszło. Wisło, Wisła, czysta disco. Moja bliska przyszłość, ej. Bliska przyszłość, ej. Wisło, Wisła, czysta disco. Miałem pisać dziś nie wyszło.

0: Autopromocja.
1: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
5: Autopromocja. Cześć, tu Cold the Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

Słuchasz Radia Meteor. One, two, one, two, one, two, one, two.

0: Godzina 18.01, poniedziałek, a to oznacza, że w Radiu Meteor pora na Planetę Sportu, którą poprowadzą dla Was
1: Zuzanna Kubiak
0: oraz Julia Okoniewska. I jak nie tak dawno mogliśmy świętować zdobycie mistrzostwa przez Lecha Poznań, tak w ten weekend mogliśmy celebrować zdobycie przez Wartę Poznań awansu do pierwszej ligi. Ale to nie jedyne wydarzenia z poznańskiego sportu w ten weekend.
1: Nie zapominajmy również o tym, że realizuje nas Kacper Pancewicz, za co bardzo dziękujemy. A co jeszcze się wydarzy? No, troszkę się działo. Przed nami już przedostatnia kolejka Superligi Hokeja, ale o tym może za chwilę.

0: Zdecydowanie piłkarze Warty Poznań mogli unieść się 1000 metrów nad ziemią, kiedy tylko zabrzmiał ostatni gwizdek i oficjalnie awansowali do pierwszej ligi. W 34. ostatniej kolejce Betlik drugiej lidze zmierzyli się z Resowią Rzeszów, z którą zremisowali 2-2 i tyle im wystarczyło do upragnionego awansu.
1: Przed meczem Poznaniacy plasowali się na drugiej lokacie, mając na koncie 63 punkty, o 2 więcej niż trzecia Olimpia Grudziądz. Zieloni, co prawda, nie przegrali od 5 spotkań. Mają na swoim koncie 3 zwycięstwa oraz 2 remisy. Rzeszowianie zajmowali 13 pozycję, mając na koncie 41 punktów, a do bezpiecznej lokaty tracili 2 punkty. Resowia na ostatnim wyjeździe wygrała pod koniec września, od tego czasu 13 spotkań bez zwycięstwa. Matematyka w przypadku awansu Warty jest prosta. Warta nie przegrywa, gra w pierwszej lidze. Warta przegrywa, a Olimpia nie wygrywa swojego meczu. Warta w pierwszej lidze. Warta przegrywa, Olimpia wygrywa, Warta gra w barażach. Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, to spotkanie lepiej zaczęli goście, którzy objęli prowadzenie ze sprawą Dawida Bałdygi, który zdobył bramkę w 43 minucie. Tuż przed przerwą, po czwartej doliczonej minucie pierwszej połowy, do wyrównania doprowadził Marcel Stefaniak. W 70 minucie Resowią ponownie na prowadzenie wyprowadził Patryk Romański. W 7 minucie czasu doliczonego do drugiej połowy bramkę na wagę awansu Warty zdobył Dimitri Adijew i tak skomentował swoją bramkę.
2: Nie zdecydowałem się wejść, nie? W to pole karne. Trochę mam tego wzrostu. Rzadko tam chodzę, rzadko pojawiam się, no ale no, w końcówce mieliśmy gonić wynik, musiałem też wejść i właśnie to się opłaciło.
0: Samo spotkanie było wielkim dreszczowcem dla kibiców Warty, o czym wspomniał sam Marcel Stefaniak.
2: Myślę, że wiele osób nawet mogło wątpić, jak to wyglądało w tym meczu, ale ta drużyna już pokazywała niejednokrotnie, że jest zdolna robić niesamowite rzeczy. I tak naprawdę dzisiaj to potwierdziliśmy i jestem przeszczęśliwy, że jestem częścią tej drużyny, że tutaj się cieszymy tak naprawdę tym awansem. Cudowne chwile i szkoda, że nie mogą trwać wiecznie.
0: Najlepszy strzelec zespołu, czyli właśnie Marcel Stefaniak, zdradził, że zostanie w Warcie Poznań na kolejny sezon.
2: Pomaga się przedłużać się kontrakt przy przypadku awansu, więc jestem też szczęśliwy, że będę tutaj mógł grać w pierwszej lidze w ogródku i też dawać, mam nadzieję, dużo radości w tym sezonie.
0: Oprócz kontraktu, tak jak wspomniałam, najważniejsza informacja. Warta Poznań awansowała do pierwszej ligi, a dla bramkarza Warty, Leo Przybylaka, była to ważna chwila, o czym sam wspomniał.
3: To jest coś niesamowitego. No, w klubie jestem 14 lat. Byłem na Murawie z chłopakami, jak gdzieś tam świętowaliśmy awans do Ekstraklasy, ale to było wiadomo gdzieś tam jako chłopak przy treningu, chłopak do pomocy, a tutaj jako zawodnik, jako gdzieś tam w pierwszym składzie w meczu, no coś niesamowitego. Ciężko to opisać.
1: Zieloni zakończyli sezon na drugim miejscu, zdobywając 64 punkty. Wygrali 17 spotkań, 13 zremisowali i przegrali 4, co jest najmniejszą liczbą w lidze. Resowia skończyła sezon z 42 punktami i będzie grać baraże o utrzymanie. A co wydarzyło się w innych kolejkach i innych ligach, jeśli chodzi o piłkę nożną? To już za moment.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: No i przechodzimy do BetClick trzeciej ligi i 34. kolejki, gdzie Lech Poznań 2 przegrał 1-2 z Wiktorią Wrześnią w sobotę na stadionie Amika Wronki. Piłkarze Kolejorza zajmowali przed meczem 4. miejsce w tabeli, a rezerwy Lecha w ostatniej kolejce przegrały z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-3. Lechici nie wygrali od 4 spotkań, mają na swoim koncie 3 porażki oraz 1 remis. Wrześnianie plasują się na 13. miejscu, mając na koncie 39 punktów. Wiktoria w ostatnim meczu przegrała 1-3 z Lipnem Stęszew. W rundzie jesiennej w meczu bezpośrednim padł bezbramkowy remis. Do przerwy było to 2-0 dla Wiktorii. Bramki dla przyjezdnych strzelali Jakub Bartkiewicz oraz Jakub Lutosański. W końcówce Lechici odpowiedzieli jednym golem na 2-1 autorstwa Filipa Wilaka. Jeśli chodzi o przebieg, o tym, co się wydarzyło po meczu. No cóż, rezerwy Lecha kończą sezon na 6. miejscu z dorobkiem 49 punktów. Był to sezon dużo poniżej oczekiwań jako spadkowicze z drugiej ligi. Wiktoria za to po znakomitej rundzie jesiennej zakończyła rozgrywki na 13. pozycji. Mimo miejsca w teorii dającego utrzymanie, muszą czekać na rozstrzygnięcie wyników baraży o drugą ligę. Muszą kibicować tak naprawdę Sokołowi Kleczew oraz Weekendowi Luzino. Pozytywny wynik jednej z tych drużyn daje Wiktorii miejsce o utrzymanie.
1: Przenosimy się do czwartej ligi, do Grupy Wielkopolskiej, gdzie Wiera Lecha rozegrała swoje spotkanie z Koronopiaski i wygrała 2-0 w 31. kolejce. Mecz 30 maja o godzinie 19 w Poznaniu na ulicy Gdańskiej 1. Przed samym spotkaniem Wiera zajmowała 13. miejsce w tabeli, a w ostatnim meczu przegrała 0-1 z Górnikiem Konin. Ostatnie 5 spotkań, jedno zwycięstwo, 3 remisy i 1 porażka. Natomiast Korona Piaski na 17. miejscu w tabeli i ma już gwarantowany spadek. W ostatnim spotkaniu Korona przegrała 0-1 z Nielbą Wągrowiec. Ostatni mecz w lidze wygrała 14 marca. Zespoły grały ze sobą wcześniej w 14. kolejce i Wiara wygrała 1-0. Wiara Lecha strzeliła 2 bramki do przerwy, strzelcami Gracjan Pachelski oraz Daniel Mankiewicz. Spotkanie, tak jak wspominałam, zakończyło się wynikiem 2-0 dla Wiary i po tym meczu Wiara plasuje się na 11. miejscu w tabeli i nadal nie mają pewnego utrzymania. Muszą czekać na rozstrzygnięcia wyników w barażach drugiej i trzeciej ligi. Dwie kolejki zostały do końca tego sezonu. W najbliższym meczu podejmą na wyjeździe Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Jest to bezpośredni rywal w walce o utrzymanie. Natomiast Korona Piaski pewne spadku do piątej ligi i w następnym meczu podejmą Polonię Golina. I to jeszcze nie koniec futbolowych informacji, ale o tym już za chwilę, a my Was zostawiamy z Modern Talking.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Sherry, Sherry Lady, a zatem przechodzimy do Orlen Ekstraligi Kobiet. Lech Poznań UAM kontra Rekord Bielsko-Biała, 2-1 dla poznanianek. Przed meczem Rekord Bielsko-Biała były szóste w tabeli. Poprzedni mecz przegrały z Uniwersytetem Jagiellońskim Kraków 0-1. Lech Poznań UAM w ostatnim meczu przegrały z APA Orlen Gdańsk 1-2. Zajmują 8 miejsce w tabeli. Poprzedni mecz bezpośredni skończył się bezbramkowym remisem. Julia Przybył otworzyła wynik dla Poznanianek z rzutu karnego w 18 minucie spotkania. W 46 minucie gola na 2-0 strzeliła Blanka Borowa. Gola kontaktowego dla Rekordu Bielsko-Biała strzeliła Dominika Dereń z rzutu karnego. Po meczu Lech Poznań UAM swój debiutancki sezon w Ekstralidze kończy na 8 miejscu. Bilans to 7 zwycięstw, 5 remisów, 10 porażek i 26 punktów. Z kolei Rekord Bielsko-Biała zakończył zmagania na 6 miejscu. Z mistrzem Polski zostały zawodniczki Czarnych Sosnowiec, a z Orlen Ekstraligi Kobiet spadają Stomilianki Olsztyn i Pogoń Tczew. A teraz nadal futbol, ale porozmawiamy o amfutbolu.
2: Dokładnie tak, jeszcze gratulujemy Lechowi UAM tak dobrego debiutu i pozostaniu w Ekstralidze. Życzymy im jak najlepiej w kolejnym sezonie. Tak jak wspomniałaś, w ten weekend odbył się turniej Orlen Amfutbolu Ekstraklasy. Był to drugi turniej tego sezonu, miał on miejsce w Poznaniu i był to turniej wyjątkowy, ponieważ był to debiut na Drodze Dębińskiej, czyli na terenie Warty Poznań. Już to nie był turniej na Golęcinie. W poprzednim turnieju Warta wygrała tylko jedno spotkanie ze Stalą Rzeszów 1-1 i raz przegrała z Legią Warszawą 1-5. Niestety dla Zielonych domowy teren nie był dla nich łaskawy. Przegrali wszystkie swoje spotkania. Najpierw z Zawiszą Bydgoszcz 1-2, później ze Śląskiem Wrocław 1-12, później Wisła Kraków 0-6 i Rekord Bielsko-Biała również 0-6. Po tym turnieju Warta Poznań zajmuje 6 miejsce w ligowej tabeli, a kolejny turniej odbędzie się 27 i 28 czerwca w Krakowie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to mamy tyle, ale na spokojnie, mamy jeszcze dla Was wiele sportowych informacji.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Siema, tu Kura z Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
6: Przechodzimy do futbolu amerykańskiego, gdzie Armia Poznań rozegrała ważne dla siebie spotkanie, bowiem było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie polskiej futbol ligi. Poznaniacy pokonali Watachę Zieloną Górę 6-0 w tą sobotę 30 maja o godzinie 15 w stadionie Golęcinie w Poznaniu. Przed tym spotkaniem Armia właśnie miała problem z odnalezieniem pierwszego zwycięstwa w lidze i była jedną z dwóch drużyn, które na razie w tamtym momencie miały same porażki, drugą było Dukes Ząbki. W poprzedniej kolejce poznaniacy przegrali wysoko na wyjeździe z Jaguars Kąty Wrocławskie aż 6-51. Armia przed tym spotkaniem zajmowała 12. przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Natomiast Watacha Zielona Góra przed tym spotkaniem zajmowała 7. miejsce z bilansem 3 zwycięstw i 2 porażek. W poprzedniej kolejce Zielonogórzanie przegrali z Panthers Wrocław u siebie 6-46. Sam mecz stał pod znakiem defensyw, ponieważ zarówno Armia, jak i Watacha zatrzymały ofensywy rywali i żadna ze stron nie potrafiła zdobyć punktów. To wszystko doprowadziło do sytuacji, gdzie przez 4 kwarty wynik wynosił 0-0, więc tym samym na Golęcinie musiała odbyć się dogrywka. I właśnie ona okazała się lepsza dla Armii Poznań, która zdobyła zwycięskie przełożenie za sprawą Michała Górnego i został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania. Armia, jak wspomniałam, po sześciu meczach w końcu zdobyła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Mimo tego poznaniacy wciąż na 12 miejscu z tym samym bilansem co Warsaw Mets. Kolejne spotkanie dopiero 20 czerwca, wtedy Armia podejmie Duke Ząbki, czyli ostatnią drużynę ligi. Watacha przez tą porażkę spadała na 8 miejsce w tabeli. Była to druga porażka z rzędu dla Zielonogórzeń. A kolejne ich spotkanie to wyjazd 13 czerwca na mecz Jaguars Kąty Wrocławskie.
7: Przechodzimy teraz do rugby, gdzie Poznania Rugby wygrał ze RKS Skrą Warszawa 31-15 w ramach pierwszej ligi rugby. Była to ostatnia kolejka. Poznaniacy zajmowali drugie miejsce w tabeli z 49 punktami. Przed meczem mieli na koncie 4 zwycięstwa z rzędu. Z kolei Skra Warszawa była na 4. miejscu z 28 punktami. Poprzedni mecz Poznani to zwycięstwo 58-15 z KS Rugby Wrocław. Warszawiacy wygrali mecz z Watachą RC Zieloną Górą Walkowerem. Drużyny mierzyły się ze sobą w ramach 7. kolejki, gdzie to również Poznania zwyciężyła wynikiem 40-12. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to definitywnie dominowali goście, wygrywając 17-8. W drugiej połowie nastąpiło podwyższenie wyniku 14-7, co skutkowało, jak już wspominałam, wynikiem 31-15. Dla Skry najwięcej punktów zdobyli Grzegorz Kędzierski, Maciej Matusewicz i Mateusz Dąbrowski, którzy zdobyli po 5 punktów. Z kolei dla Poznani najczęściej punktowali Michał Wrona 10 punktów oraz Dominik Machlik 6 punktów. Poznaniacy pozostają na drugim miejscu z 54 punktami na koncie. Skra utrzymuje się na 4. pozycji z dorobkiem 28 oczek. Poznania zagra ze Spartą Jarocin o pierwsze miejsce i awans do Ekstraligi. Skra Warszawa zmierzy się z Hegemonem Mysłowice o 3. miejsce. Turniej finałowy zostanie rozegrany 13 i 14 czerwca w Jarocinie. A co się wydarzyło w hokeju na trawie? O tym już za chwilę, ale najpierw Meet Me Halfway, Black Eyed Peas.

0: Meet Me Halfway. No, my już po połowie planety sportu. Przechodzimy teraz do hokeju na trawie, gdzie Politechnika Poznańska przegrała 0-4 z KS Warta Poznań w ramach 13. kolejki Hokej Superligi. Odbyło się to spotkanie w sobotę, 30 maja o godzinie 16 na boisku Politechniki na ulicy Piotrowo 4. Politechnika przed meczem zajmowała 4. miejsce. Poprzedni mecz to przegrana 3-4 z Pomorzaninem Toruń. Warta jest liderem tabeli, a w poprzedniej kolejce pokonała na wyjeździe Siemianowiczankę aż 11-2. W pierwszym meczu między tymi drużynami w regulaminowym czasie padł remis 2-2, zaś w serii karnych zagrywek górą byli zawodnicy Politechniki, wygrywając 4-3. Jest to przedostatni mecz sezonu zasadniczego. Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, to w 15 minucie pierwszą bramkę strzelił Mikołaj Gumny, który później, już 3 minuty później, podwyższył wynik na 0-2 dla Warty. W 27 minucie Waldemar Rataj strzelił bramkę na 3-0, a później w 58 minucie Mikołaj Gumny zdobył hat-tricka. Po meczu Warta nadal pozostaje liderem, AZS Politechnika spada na 6. pozycję w tabeli. Następna kolejka odbędzie się już będzie ostatnią kolejką sezonu zasadniczego, a odbędzie się 6 czerwca. Warta zagra u siebie z Eneą AZS AWF, a Politechnika na wyjeździe z Siemianowiczanką. Obydwa mecze zostaną rozegrane o godzinie 18.
1: W tej samej rundzie swoje spotkanie rozegrała Enea AZS AWF Poznań z HK Pomorzaninem Toruń. Poznaniacy wygrali to spotkanie 5-2. Przed tym spotkaniem Enea zajmowała 6. miejsce w tabeli i w ostatnim spotkaniu wygrała z Grunwaldem Poznań 6-2. Pomorzanin jest wiceliderem tabeli i w ostatniej kolejce wygrał z Wartą Poznań 4-3. W pierwszym meczu między tymi drużynami Pomorzanin wygrał 3-1 i trzeba sobie powiedzieć jasno, że Enea zrobiła za tamto spotkanie spory odwet. Zaczęło się od prowadzenia Poznaniaków dzięki Gracjanowi Jarzyńskiemu. Zremisował 2 minuty później, bo w 14 minucie Wojciech Rutkowski. Prowadzenie dla Poznaniaków przywrócił w 24 minucie Ksawery Mogiliński i już minuty później Aleks Marcinkowski podwyższył prowadzenie na 3-1. W 28 i 31 Karol Gumny podwyższył wynik do 5-1 i ostatnią bramkę dla drużyny z Torunia strzelił Wojciech Rutkowski w 49 minucie. Po tym meczu Enea AZS AWF awansowała na 5. miejsce, a Pomorzanin spadł na pozycję 3. W kolejnym meczu Enea zagra w sobotę na wyjeździe z Wartą, a Pomorzanin u siebie też w sobotę, ale o 16:00 ze Stellą Gniezno. To nie koniec hokeja, ale o tym już za chwilę.

0: Radio Meteor.
1: Sekcję hokejową kończymy meczem KS Stella Gniezno kontra WKS Grunwald. To właśnie Poznaniacy wygrali 3-0 w ramach 13. kolejki Hokej Superligi. Przed meczem Wojskowi zajmowali 5. miejsce z 20 punktami. Stella znajdowała się na przedostatnim, 7. miejscu z zaledwie 8 punktami. Poprzedni mecz Poznaniacy przegrali z Eneą AZS AWF 2-6. Stella również odniosła porażkę, przegrywając 2-4 z LKS Rogowo. Gdy drużyny grały przeciwko sobie w ramach 6. kolejki, WKS Grunwald zwyciężył 3-0. Mecz dla Wojskowych otworzył w 26. minucie meczu Artur Mikuła. 45. minuta to podwyższenie wyniku na 2-0 za sprawą gola Pawła Bratkowskiego. W 61. minucie Władysław Cibula strzelił ostatniego, 3. gola dla WKS-u. Poznaniacy po meczu przesunęli się na 4. pozycję w tabeli, natomiast Stella Gniezno pozostaje na 7. pozycji. WKS Grunwald w ostatniej kolejce zmierzy się z LKS Rogowo, natomiast Stella zagra z HK Pomorzaninem Toruń w sobotę, 6 czerwca.
2: Przechodzimy do Żużla, gdzie swoje spotkanie odbędzie Hunters PZ Poznań z Polonią Piłowy. Ten czwartek, 4 czerwca, będzie to 7. kolejka Metal Kaz 2. Ekstraligi i spotkanie odbędzie się na stadionie POSIR na Golęcinie. Hunters PZ Poznań obecnie zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli, ma 7 punktów na koncie, bilans... Ma 7 punktów straty do liderującej Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Taki sam dorobek punktowy co trzecia Stal Rzeszów. W poprzednim meczu Hunters PZ Poznań pokonali na wyjeździe Wielki Krosno 46-43. Polonia Piła na 7. przedostatnim miejscu w tabeli. Ma 4 punkty na koncie, tyle samo co 6. Celfast Wielki Krosno. 2 punkty przewagi nad ostatnią Mundfin Magnus Ostrowią Ostrów. W poprzednim meczu Pilanie przegrali ze Stalą Rzeszów 34-56. Także jeśli nie macie planów na Boże Ciało, to zapraszamy na Golęcik na oglądanie Żużla i Hunters PZ Poznań, a my zaraz przejdziemy do Was z Waterpolo, ale najpierw Daria Zawałow.

0: Radio Meteor.
1: W tą sobotę odbyła się ostatnia kolejka water polo i w tej kolejce na Termach Maltańskich poznaniacy pokonali 13-7 UKS Neptun Uniwersytet Łódzki. Przed tym spotkaniem water polo Poznań zajmował piąte miejsce w tabeli, a zespół z Łodzi miejsce szóste. Ostatnie spotkanie water polo przegrało 6-8 na wyjeździe z WTS Poloniu Bytom. Z kolei łodzianie także przegrali na wyjeździe tylko 6-8 z Arkonią water polo Szczecin. Po dwóch kwartach poznaniacy prowadzili aż 8-2. Dwie następne kwarty to remisy po 2-2 i 3-3. I najlepszymi strzelcami water polo byli Nemanja Matkowicz, który zdobył 5 bramek, Andrzej Majewski zdobył bramek 3. Najlepszymi strzelcami drużyny z Łodzi Kamil Brzozowski, który zdobył 4 bramki, natomiast Bartłomiej Ulfik zdobył bramek 2.
2: Była to ostatnia kolejka zmagań waterpolo ekstraklasy. Waterpolo Poznań awansuje na 4. miejsce w tabeli, natomiast Neptun pozostaje na 6. miejscu. To było ostatnie sportowe wydarzenie. Wiele lig, wiele kolejek już się zakończyło, ale na szczęście Planeta Sportu dalej jest, dalej funkcjonuje, dalej działa, dlatego zapraszamy na kolejne audycje. A niestety zbliża się również koniec i tej Planety Sportu. Prowadziły ją dzisiaj dla Was
1: Julia Koniewska
2: i Zuzanna Kubiek, a realizował nas Kacper Pancewicz. Dziękujemy bardzo.

0: Preview.
1: Meteor Exe.
2: Godzina 19, więc czas na najlepszą audycję w Radiu Meteor, czyli Meteor Exe. No i dzisiaj pewno słyszycie to już bardzo często na antenie. Też między innymi ode mnie, bo już trochę dzisiaj byłam z wami tutaj w Radiu Meteor. A chodzi o Dzień Dziecka. Dzisiaj taki cudowny dzień, gdzie każdy się może poczuć trochę tym dzieckiem wewnątrz, może obudzić w sobie to wewnętrzne dziecko i po prostu porobić to, co się nie robiło przez tyle lat. No i my dzisiaj postanowimy też wrócić trochę do tej przeszłości, bo skupimy się na grach dzieciństwa tutaj przywoływanych przez naszych kochanych redaktorów właśnie z naszego radia. I nie tylko, bo mamy też może kilka opcji, żeby od was, od słuchaczy, też otrzymać takie propozycje, więc spokojnie po prostu zaniesiemy was, nie wiem, weźmiemy was tutaj na przeprawę w te lata młodzieńcze i co? Za mikrofonami są
3: Filip Skrzypczak,
2: Alicja Rychlewicz, realizuje nas Zuzia Oleszczak, więc siadajcie z nami do tego pociągu nostalgii.

0: trucizna od Kasi Linz. No i mam nadzieję, że nasze gry dzieciństwa nie są takimi truciznami, od których się trochę uzależniamy, bo tak nie powinno być. Ale jednak coś w tym jest, że często do tych gier wracamy albo patrzymy na nie po prostu przez różowe okulary.
1: Mi się wydaje, że to trochę jest przez pryzmat tego, że wcześniej patrzyliśmy właśnie przez, jak powiedziałaś, te różowe okulary, czyli czas, kiedy my mieliśmy takich mniej zmartwień, wszystko było spokojniejsze. No i przez to właśnie te gry nam się kojarzą też z taką odskocznią, taką przyjemnością, nie? Że mieliśmy mimo wszystko trochę więcej wolnego, trochę więcej luźnego czasu, więc takie żeby usiąść przy grze było dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze. No i myślę, że właśnie dlatego, nie?
0: No nostalgia wielką siłą jest, taka jest prawda. Myślę, że każdy z nas łapie się na tym, że ma po prostu, odczuwa tą nostalgię do różnych rzeczy. Mogą to być filmy, mogą to być seriale, mogą być to przede wszystkim gry. No i też myślę, że każdy z nas ma gdzieś, nawet nie, jeśli nie jedną, to chociaż kilka takich po prostu gier, które no jak tylko sobie przypominasz o nich, to ci się robi ciepło na serduszku, bo się pamięta, jak się grało w nie mając 7 lat czy 8 lat i było to, nie wiem, na komputerze rodzinnym, gdzie trzeba było czekać, jak się miało rodzeństwo, bo czekać jeszcze na swoją turę, bo przecież każdy musi dostać swój czas na takim wspólnym komputerze. No więc no, ja myślę, że przede wszystkim łączy się to z tymi emocjami, co nie? Że przez to, że jak my odczuwaliśmy emocje, jak graliśmy w takie gry, mając te 7 lat i wiemy, jaką euforię po prostu powodowały, no bo wracamy sobie ze szkoły, możemy sobie usiąść do tej gry, no to powodowało po prostu, że mogliśmy się też zrelaksować, no bo no, szkoła, mimo że tam były, wiadomo, szlaczki, dodawania, odejmowania, to jednak, no była stresującym elementem. Myślę, że raczej duża część się z tym ze mną zgodzi, że była takim stresującym elementem naszych młodych żyć. No więc te gry często stanowiły taką odskocznię. No i dzięki temu pamiętam je po prostu lepiej. No i też czemu często te gry, które są, będziemy mówić, bo nie wszystkie przykłady, które mamy dla was przygotowane, to są gry takie, które byśmy nazwali najlepszymi. Jest kilka mocnych przykładów, ale większość to są gry takie raczej mniej znane, mniej dopracowane, po prostu mające jakiś konkretny element, który nas przyciągał. No ale nie wiem, jak tu się ze mną zgodzisz, Filip, że właśnie mimo, że one nie były najlepsze, były czasem niedopracowane, były czasem często im wiele rzeczy brakowało, to po prostu to, że nie mieliśmy odniesienia do innych, że no, nie mieliśmy po prostu innych gier dostępnych, no to powodowało, że po prostu patrzyliśmy na nie lepszej perspektywy.
1: Mi się wydaje, że właśnie to, że nie mieliśmy takiego porównania, odniesienia bardzo dużo dawało, ale tak samo plusem takim przyciągającym było to, że za modu więcej gier robiło taki efekt wow, że nie było aż takich wymagań, plus te gry wyglądały inaczej niż to, co mamy teraz. Więc nawet taka, powiedzmy, kanciata grafika sprzed 10 lat, 15 i tak wtedy na takim młodym graczu, na nas właśnie, gdzie my mieliśmy też kilka lat, takie wow, ale to ładnie wygląda. Teraz sobie wrócimy, zaśmiemy się, ojej, ale to wygląda, nie?
0: No dosłownie, jak się patrzy teraz na niektóre gry dzieciństwa, to masz takie, jak można było w to grać, pod względem sterowania w szczególności. No ale zmieniła się technologia, zmieniły się przyzwyczajenia i tak już jest, no, tego nie zatrzymamy, ale to też nie jest, to oczywiście jest w tym bardzo dużo dobrego, ale no jest to jeden z powodów, dlaczego do tych gier często też można ciężko jakby wrócić, bo mimo, że pamiętamy je dobrze, to potem jak nie zagramy znowu, powiedzmy po 10 latach, to się nagle okazuje, że jest ciężko, więc to taki sentyment do gier, ale jest takim trochę mieczem obusiecznym, bo z jednej strony pozwala nam trochę przenieść się w czasie do tych przyjemnych wspomnień, ale z drugiej zetknąć się ze ścianą ograniczeń technologicznych.
1: No tak, no ale są też gry, które graliśmy za dzieciaka, a które jeżeli spojrzymy teraz, to i tak wyglądają lepiej, nie? Ewentualnie się ciągle trzymają. Że patrzymy na nie po czasie, takie, okej, to i tak wygląda dobrze. Są gry, które naprawdę potrafią w mojej opinii zachwycić. Ewentualnie będziemy mówili potem chwilę o takich ponadczasowych klasykach właśnie, nie?
0: Tak, więc to wiadomo, gry różne oblicza mają. Sentyment ma oblicza, nostalgia ma oblicza, jak wszystko ma oblicza. My oblicza też mamy co Regze, więc teraz czas na piosenkę.

0: osobiście, która sprawiła, że zakochałem się jeszcze bardziej w piłce nożnej i od tamtego czasu przegrałem niezliczoną ilość godzin w każdą kolejną FIFA, bo praktycznie każdą zagrałem, a taką już, z którą drugą najbardziej nostalgiczną, no to myślę, że to będzie Scooby-Doo pierwsze strachy, które dostałem w wieku 7-8 lat pod choinkę od cioci. No i wtedy byłem taki, wow, ale to wygląda, ale to fajnie wygląda. Wtedy naprawdę można było się, uważałem, że ta gra jest świetna, ale po w tamtym tygodniu sobie zasadniczo wróciłem, zobaczyłem, jak to wygląda, takie ojeny, ale to wygląda, dwa zupełnie różne światy, jeżeli się ma dużo inną gamę odniesień, no ale to właśnie te dwa tytuły uznam za swoje gry dzieciństwa, no i wiadomo, Pokémon, ale tutaj to mógłbym się rozgadać jeszcze bardziej.
1: No jeszcze bardziej, jeszcze tyle przykładów trzeba podać. Ale ta FIFA chyba tak cię po prostu wciągnęła i już zostałeś w tym środowisku i jej już cię z kasyna nie chcą wypuścić?
0: Nie chcą mnie wypuścić, trzymają mnie w szponach i mówią, że o, tutaj się poczaisz. No i tak wychodzi, że co roku prędzej czy później kupuję tę edycję i tak narzekam, że o, ale jak to można, co roku kupujesz i grasz to samo, a i tak potem przychodzi co do czego wyciągam portfel. Dobra, bierzcie moje pieniądze i dajcie mi pokopać tą wirtualną
1: piłkę.
0: Nie chcę
1: tutaj cię obrażać, Filip, ale trochę to o czymś to świadczy, wiesz? Nie, może nie o całkowicie pozytywnych rzeczach, ale to zostawiam ci refleksję na czas poantenowy. A jeśli, nie wiem, chodzi o mnie, to mogłabym powiedzieć, że taką moją grą dzieciństwa, ja to przyszywałam chyba dwa tytuły dokładnie i trzeci taki jeszcze dodatkowy. Pierwszym no to będzie Syberia, to jest seria przygód od studia Mikroid, które miały cudowną polską wersję językową, to muszę przyznać, że uwielbiałam ten dubbing. Co jeszcze? No przede wszystkim była to seria przygodowa, którą grali moi rodzice. Moi rodzice nie są graczami, a o dziwo w tą Syberię grali. No ja kiedyś, jak tam miałam, nie wiem, może jakieś 7-8 lat, coś w tym stylu, po prostu patrzyłam, jak moi rodzice w tą Syberię grają. No i stwierdziłam, że też chcę w końcu zagrać. Pamiętam, że za pierwszym razem, jak grałam, to totalnie nie wiedziałam, co się robi, bo to była przygodówka, czy to jest przygodówka point and click, w której trzeba trochę myśleć, no zagadki logiczne i tak dalej, no i przyznaję, że jeszcze mi nie szło tak dobrze, jak byłam dzieckiem, ale pamiętam, że potem gdzieś tam próbowałam w to zagrać, miałam chyba 10-11 lat i tam mi chyba poszło już o wiele, wiele lepiej, no skończyłam przede wszystkim i ostatnio sobie wróciłam do tej serii i grałam we wszystkie gry po kolei od jedynki do czwórki, do tej World Before i przyznaję, że to było doświadczenie po prostu, gdzie zetknęły się te czasy właśnie młodzieńcze, ale z drugiej strony zagrałam też tą najnowszą odsłonę, którą wcześniej nie grałam, co tak też dało ładny kontraścik, jak tą serię traktować kiedyś i teraz. Do tego dodam jeszcze LEGO Star Wars The Complete Saga. O grach LEGO będziemy mówić, bo im się należy jeszcze osobne wejście, ale LEGO Star Wars The Complete Saga to była gra, którą kupiłam sobie po raz pierwszy za swoje własne pieniądze. Czyli dostałam jakieś tam kieszonkowe i to była ta pierwsza gra, którą ja sobie sama kupiłam jako prezent czy coś w tym stylu i dlatego mam do niej taki olbrzymi sentyment, bo to była ta gra, w którą no, mogłam grać, bo była moja. No i jeszcze dodam szachy na Windowsie, bo te gry na Windowsie to były najlepsze zabijacz czasu i przyznaję, że w szachach, jak miałam 7 lat, to trochę spędziłam. Sądzę, że jakbym to pociągnęła dalej, to może bym była jakąś arcymistrzynią.
0: No tak, już za młodu rozpocząć doszlifować i teraz oprócz tego, żebyśmy rozmawiali w Excel, jeszcze byś mogła dodać, że no mam tyle i tyle elo, tak? Elo jest w szachach?
1: Tak, elo.
0: No, mam tyle i tyle, nie? Powyżej tam 2500, ja miałem tylko takie wow. Tak. Byśmy mieli do czynienia z kolejną wicemistrzynią.
1: No cóż, no, życie się potoczyło inaczej. Jestem tutaj w Radiu Meteor prowadząc Meteor Exe. Ja uważam, że ostatecznie na dobre wyszło, no bo co bym siedziała przesuwając te pionki na planszy. Wolę sobie teraz siedzieć i przesuwać mikrofony. Ale spokojnie, bo najlepiej mikrofony przerzuca nasz realizatorka, która nam zaraz zapoda coś dobrego.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: wylała olej, no nie wiem czy, no u nas się olej nie wylał na szczęście, więc dobrze.
1: My zatem trochę lejemy właśnie o takich grach z przeszłości, mówimy sobie o tym. No i myślę, że bardzo ważnym aspektem gier z przeszłości naszej są gry, które my graliśmy za dzieciaka na przeglądarce. Gry, które nie musiały być pobierane, tylko my sobie po prostu odpalaliśmy, na przykład, nie wiem, Jeja, CDA czy Wyspę Gier, tak na tym przynajmniej ja grałem. No i wtedy się po prostu się działo tak licznymi godzinami, albo samemu, albo ze znajomymi i po prostu lecieliśmy w te tytuły na przeglądarce, póki się dało, nie?
0: Tak, tutaj ich istotność podkreśliła strasznie dla nas Agnieszka Tułaczyszowa działu muzycznego u nas w Radiu Meteor, gdzie nie miała dobrego peceta ani żadnej konsoli, więc hołd dla niej, dla gier przeglądarkowych w bibliotece szkolnej we wczesnej podstawówce. No, wszyscy to znamy chyba. Ogień i woda, moment, informatyka, klasa piąta i wiemy, co się dzieje.
1: W sumie, jak tak o tym mówimy, no to w klasie siódmej niedużo brakło, abym pobił rekord świata w jednej z gier przeglądarkowych, które było Haunted House. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Kojarzę.
1: Tam dosłownie brakło mi 4 bądź 5 sekund na jeden z ranów, żeby właśnie pobić ten rekord świata w przeprowadzaniu ludzika przez ten nawiedzony dom. Zdajemy tylko patrzyli, jak ja to robię. Ja dosłownie nie wiedziałem, czy to się w ogóle da pobić, ale i tak próbowałem wielokrotnie, no i najwięcej, w sensie najwięcej, najmniejszy dystans, który miałem, to było właśnie 5 sekund. Więc niby niedużo, ale tam mam taki lekki ból, że no może by się udało dać to 5 sekund i może miałbym ten rekordzik.
0: A to musiała być nudna informatyka akurat.
1: Mieliśmy bardzo nudne informatyki w podstawówce, także tam się praktycznie nic nie działo.
0: Czy jeszcze możemy dodać bartender the right mix. No, kto nie miksował drinków w przerwach? No to był experience, no lecisz, drinki, miksujesz tutaj ten soczek z tym soczkiem, bo oczywiście no, w takiej grze to soczki, tak? To wszyscy wiemy, że soczki. No i co? No i szukasz tego odpowiedniego miksu tylko po to, żeby zobaczyć grymas na twarzy naszego barmana.
1: A chcesz ciekawostkę w tym tytule?
0: Dawaj.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale początkowo ta gra nie miała być, właśnie nie miała sięgnąć tak szerokiej audycji, nie miała to trafić do tak ogromnej ilości ludzi, tylko miała być jako reklama małej firmy barmańskiej, no i dopiero potem ona się wystrzeliła, oni sobie zdali sprawę, że to poszło trochę za daleko, że to miał być taki mini projekt właśnie dla grupki znajomych, a skończyło się na tym, że stał się to ogólnoświatowy hit i ludzie wielokrotnie próbowali zrobić drinka, który właśnie tego barmana zadowoli, a nie wywali z nóg.
0: To jest... Oni chyba naprawdę nie przypuszczali, że zmienią po prostu życia tylu ludzi na świecie, tylu młodych ludzi. To jest dosłownie życia zostały zmienione.
1: Możemy sobie zadać pytanie, ile osób po tej grze stwierdziło, że dobra, zostaje barmanem?
0: Nie wiem, ale trzeba by to sprawdzić, bo to mogły być bardzo ciekawe badania.
2: Radio Meteor.

0: Just the two of us. I tak jest nasza dwójka, tylko tutaj na, jeśli chodzi o samo studio Radia Meteor, bo realizator siedzi troszkę w innym pomieszczeniu, ale nie jesteśmy sami, jeśli chodzi o te takie uczucia wobec starych gier, no bo mamy teraz to, myślę, na to czekaliście, czyli może trochę więcej na temat samej redakcji ich ulubionych gier. I tu przejdziemy do was segmentem gier wyścigowych.
1: Właśnie, zacznijmy sobie od tytułów, które więcej osób nie grało. Od nas właśnie poszło kilka propozycji właśnie z redakcji. I pozwolę sobie zacząć od tytułu, z którym nawet ja miałem styczność, właśnie też na PS3, jest to MotorStorm. Była to tyle ciekawa gra, że mimo jeżeli PS3 to nie był mój faworyt, no bo zdecydowanie bardziej gustowałem w Battlefieldach, no to skupmy się na tej grze, ponieważ ona była bardzo ciekawa pod względem właśnie mechaniki i tego, że to błoto, które tam było wprowadzone, po którym się ścigało, ono się adaptowało do tego, jak my jeździliśmy tak naprawdę, czyli im więcej było takich agresywnych przejazdów, tym bardziej każdy kolejny przejazd był trudniejszy.
0: Tak, tutaj Michał Kędzia u nas pisze, że pierwsza gra, jaką grał na najlepszej konsoli w historii, to muszę przyznać, że to jest bardzo kontrowersyjna opinia, patrząc na to, że mówimy tutaj o konsoli PlayStation 3. Widzę, że tutaj po prostu stanowczy obóz niebieskich, no bo jednak zwykle uznaje się tak kolektywnie, że to Xbox 360 górował wtedy w tamtej generacji, ale jak widać MotorStorm potrafiło urzec i najwięcej, tak po prostu jak niektórych osób.
1: Właśnie mogę w tym momencie powiedzieć, że jestem po tej samej stronie, po stronie właśnie niebieski w tym przypadku, no ale myślę, że nie poświęcajmy aż tak dużo czasu właśnie niebieskim i może pora wspomnieć o też pozostałych grach, takich właśnie jak na przykład LEGO Racers.
0: LEGO Racers, które tutaj Kuba Purgat nam się podzielił swoją historią, że przytoczy tutaj, że jest to kart racer pozwalający przez fizykę silnika na konstruowanie bolidu z klocków, znaczy bierze to, co najlepsze naszych gier LEGO, czyli ta zabawa, ta kreatywność z po prostu strukturą kart racingu, znaną na przykład z Mario Kart. Znany z ciekawego procesu developmentu oddanych fanów, którzy wciąż oddają się na scenie moderskiej. Niektóre skróty wycięte z finalnej gry rekonstruowane są w tej chwili przez fanów, którzy niedawno rozkodowali silnik gry. No więc mamy ludzi, którzy tą nostalgię przerodzili po prostu w dosłowne działanie i sobie na tej scenie moderskiej pięknie tworzą.
1: No ale jak mówimy o tym bolidzie, czy nie możemy powiedzieć, że to jest taki, powiedzmy, że prekursor do tych gier, w których teraz 90% czasu spędzasz modyfikując to, czym jeździsz, gdzie mieszkasz tak naprawdę, przykład, nie wiem.
0: To znaczy, że to się pięknie wpisuje w ogóle w strukturę LEGO, co nie? Modyfikujesz grę, tak jak modyfikujesz zestawy LEGO i klocki, bo są po prostu są czymś, co łatwo rozebrać i złożyć na nowo.
1: Taka integralna część tak naprawdę całego zestawu, nie?
0: Poetyckie. Oprócz tego, Pestakura mówi nam na przykład też o Burnout Paradise, że w żadnej innej ścigałce nie miał tyle radochy, co przy tej. Świetny gameplay, gierka, w której dało się zrobić absolutnie wszystko, nie było ani jednego momentu nudy i przez to, jaką dawała adrenalinę. No i ten soundtrack.
1: No tutaj widzę, że docenienie gestu muzycznego i to nie będzie jedyny komentarz, który docenia
0: element muzyczny, tak, tak. Również Joachim tutaj pisze o Wipeout'cie HD, który jest najlepszą ścigałką, w jaką grał i też soundtrack permanentnie zmienił mu chemię w łebie. Więc tutaj możemy oddać, że właśnie dużo też Need for Speed, często Most Wanted jest uznawany za taki, gdzie no po prostu ten soundtrack to nucisz sobie pod nosem, no i przez to, jak się spędziło przy tym godzin, no to zostaje w sobie najdłużej.
1: Tylko pozwolę sobie wrócić jeszcze na momencik do Wipeout'a, ponieważ Wipeout był jedną z pierwszych gier, rzeczywiście, które potrafiły w tamtych czasach, rzecz jasna, w 60 FPS-ach obsługiwać 1080p tak bez problemu, więc tutaj myślę, że kolejny taki mały shoutoutik się należy dla tej gierki, ponieważ jak na tamte czasy sprzed kilkunastu lat mówimy o 1080p 60 FPS-ów, nie każdy to obsługiwał.
0: Tak, ale no nam nic nie pozostaje nic innego, niż tylko życzyć każdemu fanowi ścigałek po to, żeby miał coraz więcej tych gier, przy których odpalą mu się te wspomnienia, co przy tych naszych przykładach podanych tutaj.

0: No, tak naprawdę w dzieciństwie oprócz gier bardzo ważnym aspektem było to, co oglądaliśmy. W wielu przypadkach były to kreskówki i niektóre z tych kreskówek miały właśnie także swoje adaptacje growe i myślę, że trzeba trochę też czasu poświęcić właśnie im. Myślę, że idealnym przykładem będzie Syrenka i historia, która nam przytoczyła przed chwilą nasza realizatorka.
1: Tak, tutaj Zuzia nam przytoczyła historię z grą Przygody Syrenki i Barbie, tak? Gry Barbie to wiadomo, duża część dzieciństwa wielu z nas, w szczególności młodych dziewczynek, które no obecnie już trochę są starsze, więc to już to czuć po prostu, jak niektórzy opowiadają o tych historiach. I Zuzia nam tutaj przytoczyła historię, o której dowiedzieliśmy się, że z tą grą towarzyszyło jej wspomnienie, jak została po raz pierwszy sama w domu i tak się zagrała, że nawet nie zorientowała się, że rodziców nie ma, więc no, rozumiemy to. Imersja tak działa.
0: Wyobraź sobie ten poziom stresu, nie, że sobie ogarniasz, że rodziców nie ma, nie, i półtorej czasu godziny minęło, a się właśnie dzieciak wkręcił w grę, także fenomenalne.
1: Ale zostając jeszcze w tematycie, powiedzmy, jakichś księżniczek i podobnych klimatów, no to na przykład Lena nam tu mówi o grze Królewna Śnieżka, gdzie tak ją uwielbiała, składała się z kilku mniejszych gier, na przykład ubieranie krasnoludków, zdobywanie kwiatów w kopalni, jej ulubione eksperymentowanie z eliksirami, gdzie trzeba było zrobić eliksir piękności, ale oczywiście wolała kombinować, jak ją jeszcze bardziej oszpecić.
0: Można i tak, czasami potrzebna jest taka drobna dawka sprzeciwienia się, pokazania, że można to zrobić inaczej, ale myślę, że trzeba też wspomnieć o Disney Pixar Cars, o którym pisał Miłosz Kaśnicki i teraz cytuję, absolutnie gołtet gierka, nie grałem w nią z 15 lat, nie mam pojęcia skąd ją wytrzasnąłem, ale we wczesnej podstawówce grałem cały czas.
1: Nie tylko Lena tutaj chciała troszkę bardziej sadystycznie podejść do niektórych gier, bo Roch pisze na przykład, że na temat Madagaskaru, że była to wspaniała gra, najlepszy segment, jak się grało Glorią i taranowało ludzi w Nowym Jorku.
0: A propos Madagaskaru, jeden z moich bliższych znajomych miał taką sytuację, że nie wiedział dokładnie, jak działają sejwy, więc Madagaskar musiał przechodzić tak naprawdę na jednym posiedzeniu, ponieważ no właśnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że można robić zapisy i cały czas po prostu, jak restartował grę, to wleciał calutko od nowa. I udało mu się w pewnym momencie, przed nią w 4 godziny to pisał, więc naprawdę można powiedzieć, że dopiął w końcu swego i po niezliczonej próbie przeszedł.
1: Tak, jeszcze tutaj Elian wspomina o tym, że jego z taką ważniejszy gier dzieciństwa był Koziołek Matłowiek Wynalazca, bo był jedną z 8 gier, jakie były dostępne na jego komputerze i tam głównym celem było zrobienie pionków do gry i zagranie gry w zamek, żeby kolega dał nam przepis na szóstki w szkole. No i tutaj z jakiegoś powodu Elianowi zajęło to przejście tej gry 2 lata, tylko po to, żeby pod koniec dowiedział się, że przepis na szóstki w szkole to ucz się matołku. No był bardzo rozczarowany.
0: Nie dziwię się absolutnie, bo to jest naprawdę takie 2 lata przechodzisz gra i dostajesz coś takiego, także trochę stan repalable achievement poziom.
1: Trochę tak. Myślę, że tutaj weszła niesamowita metanarracja i Stanley Parable się wręcz chowa, no Koziołek Matołek był pierwszy.
0: Tak.
1: Tyle możemy powiedzieć i no coś jest w tych takich grach po prostu inspirowanych kreskówkami tylko i wyłącznie dlatego, że no jesteśmy z nimi związani, dlatego że oglądaliśmy i kreskówki, więc zagranie w gry z nimi związanymi, z bajkami, no to był po prostu chleb powszedni, no bo to były postacie, które znamy, światy, które znamy, więc nic dziwnego, że też się bardzo dobrze wspominamy, bo tak samo jak lubimy wracać do starych animacji z dzieciństwa, no ja się przyznaję, że do Wall-E'ego mogę wracać co chwilę, tak samo można wracać do Madagaskaru, można wracać do Koziołków, Matołków, no i może spróbować zdobyć jakiś inny przepis na szóstki, muszę Eliana zapytać o to. Ale to spokojnie, bo teraz czas na dobrą muzykę.

0: teraz trochę o produkcjach, które już były tutaj podane. Ja podawam tutaj przykład Lego Star Wars The Complete Saga, ale nie jest to jedyna gra Lego, którą przytaczali nasi redaktorzy Radia Meteor.
1: Właśnie, między innymi pojawił się tytuł, z którym może nie mam bezpośrednio jako gracz, ale niedawno właśnie też ten znajomy z... którego przytaczałem historię z Madagaskaru, on niedawno właśnie puszczał in streama z LEGO Super Heroes, ale może przejdźmy do właśnie redakcyjnego Miłosza Kaśnickiego, który pisze o właśnie tej grze, że najlepsza giera z serii LEGO, niedziela Xbox 360, młodszy braciak obok, dosłownie definicja chillery. Także no tutaj myślę, że pojawiła się ta sytuacja, że nie dość, że mamy świetną grę LEGO, która wtedy była dla nas jeszcze lepsza, towarzystwo braciaka, no to już w ogóle jest absolutny, czyli przy takich grach, nie?
0: To, że gry LEGO przede wszystkim pozwalały na granie w dwie osoby, te kanapowe, po prostu drugi padzik i z młodszym bratem, młodszą siostrą można było po prostu sobie ponawalać, co tam się dało, no tych gier było mnóstwo. No nie dziwi mnie to, dlaczego też do nich aż tak często wracamy, bo one mają w sobie tą magię i ja się sama przyznaję, że tylko czekam na lekką promocję i na nowego Batmana się czaję, bo no te gry coś w sobie mają. Ja przede wszystkim mam wielki sentyment do LEGO Star Wars The Complete Saga, ale na przykład Mieszko Grabowski, nasz szef sportu, mówi o tym, że jego taką grą dzieciństwa, której marzył i którą był po prostu taką, przez to, że nie mieli dużo pieniędzy w domu jego rodzice, no to na imieniny kupili mu grę, o której śnił, i to było LEGO Star Wars The Original Trilogy 2, czyli poświęcona właśnie oryginalnej trilogii gra LEGO. I choć, że była już zacofana jak na ówczesny czas, tak dla niego to nie miało znaczenia.
1: Ale jeszcze pojawiła się historia o kolejnym tytule właśnie LEGO, tym razem Indiana Jones 2. I tutaj Kasper Rzazga pisze, że totalnie nie ogarniał sterowania na wsadzie i grał tylko statą, żeby mógł właśnie grać na strzałkach jako drugi gracz. Potem często pisze też, że wracał do gry i męczył się, żeby przejść ją na to 100%. No i udało mu się dopiero w zeszłym tygodniu, bo z nostalgii wrócił do gier LEGO i przeszedł właśnie tą na 100%. Także tu możemy pogratulować tej stówki, tej platynki, powiedzmy sobie. No po latach to i tak bardzo dobrze.
0: Tak. A Dominik Maćkowiak LEGO Batman 2 umieścił we swojej topce gier z dzieciństwa, bo on tutaj przywołał nawet więcej tytułów, m.in. Transformersy, Sonic Unleashed, Infamous 2, Disney Infinity czy Call of Duty Black Ops 2, przepraszam, 4, 2, 4?
1: Black Ops 2.
0: Dwa, tak. Ja już mi się mylą, te Black Opsy, za dużo ich wyszło.
1: Za dużo.
0: Ale tak, więc tutaj też mamy tą grę LEGO w topce, więc to nic dziwnego. No mówię, no to są gry, które swoją strukturą, też wszystkim tym, że były dla dzieci. Tego rodzice nie mieli problemów kupić, bo one, no co, no gra LEGO, no to idealne, przeznaczona dla dzieci. To nie jest GTA San Andreas, o którym Tristan tutaj u nas wspominał, że sobie w niego zagrywał i wspomina go bardzo dobrze, tylko no to są takie gry, które no przede wszystkim uderzały w to dziecięce serduszko jeszcze mocniej.

0: I wracamy tutaj, już no powoli będziemy się niedługo żegnać, ale jeszcze mamy dla was garść ciekawych tutaj historii, które przeodesłali nam nie tylko redaktorzy, ale również mam tutaj kogoś od słuchacza Radia Meteor. No i tutaj jest historia związana z Tekkenem 3, emulowanym na starym laptopie, kiedy jeździła się na obozy taekwondo i kickboxingu przy złej pogodzie, pozwalali nam skitrać się wielkim rozkładanym namiocie z tym laptopem, żeby grać w Tekkena, bo była tam postać, która używała taekwondo. Potem próbowaliśmy odtwarzać naparzanki z Tekkena w prawdziwym życiu i to było po prostu super. No, człowiek się uczy całe życie, jak widać, nie ma to jak się uczyć taekwondo z Tekkena 3.
1: No, tak naprawdę można powiedzieć, że doświadczenie się nabierało, ale myślę, że trzeba też wspomnieć o doświadczeniu nieco innym, nie? I pozwolę sobie przeskoczyć do doświadczenia Staszka, który przytoczył właśnie historię Farminga Simulator 2009 i teraz pamiętam, że kiedyś kupiłem tam nowy traktor i przypadkowo wjechałem nie szybko w drzewo. Ten złamał czasoprzestrzeń i zliczywał się pod mapę. Godziny niewolniczej pracy na polu zostały zmarnowane.
0: Tak dopomina również, jak grał w The Sims 2, gdy jeszcze nie umiał czytać, musiał wciskać losowe opcje i patrzeć, co się stało. Więc Staszek miał tutaj doświadczenie po prostu przewyższające chyba nasze empiryczne doznania. No, no ja uważam, że szacunek się należy tutaj.
1: Tak,
0: za lata na polu się należy. Można by było nawet, ja myślę, że jakiś honorowy rolnik się też, taki certyfikat honorowego rolnika się należy. Również Julia Okoniewska wspomina o grze Asterix na Olimpiadzie. Jakby kto oglądał ten film, to wie, jak to była świetna produkcja do zabawy rozrywkowej z rodziną. Dostała ten prezent na komunię, idealna zabawa z przygodówką i platformówką. Połączenie gry z filmem było 10 na 10, tylko jeden moment czasowy mnie dobijał, jak na grę dla dzieci był zdecydowanie za trudny. Chyba każdy ma taki moment z gry, w którą grał w dzieciństwie, który był po prostu za trudny i którego się nie dało przejść. Nie wiem, jak ty, Filip.
1: Myślę, że były takie tytuły, może teraz sobie tak bardzo nie przypomnę, bo raczej grałem takie prostsze gry, nie, więc ciężko byłoby mi znaleźć. Ewentualnie jeszcze były na przykład taki Sarge Player i jak się miało problem właśnie z jakimś segmentem, no to tylko się wpisywało, że ta i ta gra, Sarge, no i się patrzyło, liczyło, że trafi się na odpowiedni odcinek i tam się miało przejście.
0: Tak, ja pamiętam z Pingwinka Kelwinka, że tam były momenty platformowe, których po prostu nie potrafiłam przejść, ale też miałam może jakieś 6 lat i koordynacji ruchowej na poziomie minus 0, więc też tak mogło być.
1: Ale myślę, że tego, że jeszcze pozwolimy sobie przytoczyć historię Kuby Purgata z Jackrabbit 2. I teraz cytując właśnie, jedna z pierwszych oryginalnych produkcji tego Epic Games. Najlepszy platformer 2D i nie mówię tego przez różowe okulary. Na przestrzeni lat wracałem 2 razy z satysfakcją, robiąc przysłowiową platynę. Jeśli można mówić tak o grze powstałej na 10 lat przed wprowadzeniem tej nomenklatury przez PlayStation. Klasyczny mankament shareware'u, kiedy ktoś nie przekopiał pliku bonusowego poziomu świątecznego, którego tytuł i grafika wciąż wisiał w menu głównym.
0: Tak, więc no tutaj mamy kogoś, kto po prostu wyprzedzał tutaj czasy, jeśli chodzi o platynowanie gier. No, gratulujemy Kubie, bo jak widać został trochę takim pionierem. Samo Jackrabbit został pionierem. No, kto by przypuszczał, że potem powstanie Fortnite? No ale spokojnie, my jeszcze z wami na chwilę zostaniemy, ale na razie czas na People Are Strange od The Doors.

0: mogliśmy usłyszeć, że ludzie są dziwni, lecz nie dziwne jest to, że musimy się pożegnać i właśnie kończymy dzisiejsze egze.
1: Tak, dzisiejsze egze, które było bardzo takim po prostu podróżą w przeszłość, taką nostalgiczną przeszłość nas i naszych innych redaktorów, a także i słuchaczy Radia Meteor, więc mamy nadzieję, że trochę daliśmy wam przede wszystkim polecajek i też odnaleźliście się trochę w tych komentarzach, bo przywołaliśmy mnóstwo ciekawych historii, które myślę, że rezonują z wieloma graczami na świecie i w Polsce i wszędzie, bo to jest to, coś nas tak łączy, że w dzieciństwie te gry się też no, wydawały lepsze, mimo że nie zawsze były, ale no trzeba przyznać, że po prostu kiedyś był troszkę mniej zobowiązani, każdy czasem chce wrócić. Dlatego ten dziecko jest takim idealnym momentem, żeby po prostu trochę wrócić do przeszłości, pomyśleć sobie o tym, co sprawiało radość za dzieciaka i spróbować to odtworzyć, bo słuchajcie, naprawdę nie jest to trudne i każdy z nas sobie jeszcze to dziecko ma. No ale za dzisiejszy Meteor Exe dziękuję wam.
0: Filip Skrzypczak.
1: Alicja Rychlewicz, realizowana Zuzanna Oleszczak, a my zapraszamy na magazyn muzyczny. Preview. Meteor Exe.

0: Magazyn muzyczny.
1: Godzina 20 na zegarze, to oznacza magazyn muzyczny. Serdecznie zapraszam przy mikrofonie Julia Cicha. Realizuje nas dzisiaj Zuza Oleszczak oraz mamy w studiu gości z organizatorzy sceny nad Rusałką, Zosia Blew oraz Michał Pudełko. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć, dzięki za zaproszenie.
3: Cześć, miło tutaj być.
1: Bardzo miło się zobaczyć po raz kolejny, ponieważ gościliśmy już was już rok temu. Porozmawiamy troszkę, co się zmieniło od tego czasu nad Rusałką, a najpierw posłuchajmy artystę, którego już niedługo będziecie mogli tam usłyszeć, czyli Cinnamon Gama.

0: Wracamy do rozmowy z organizatorami sceny nad Rusałką. Tak na sam początek, czym się zajmujecie przy samym projekcie?
1: Jak sama nazwa wskazuje, organizujemy scenę nad Rusałką, czyli od pisania projektu do poznańskiego budżetu obywatelskiego, po nawiązywanie relacji ze sponsorami i partnerami, po właściwie całą promocję i dobór artystyczny, koordynację artystyczną, a potem obsługę hospitality i pilnowanie, żeby artyści weszli o odpowiedniej godzinie.
2: I dbanie o dobre relacje z naszymi patronami medialnymi, takimi jak Radio Meteor. Ale tak, no we dwójkę w zasadzie tak nam się ten projekt rozrósł i no i w sumie dalej go we dwójkę ciągniemy głównie. Współpracujemy z super ekipą techniczną i mamy kilku partnerów, którzy już od wielu lat z nami są i działają. Ale tak, jest to w sumie wszystko od A do Z.
0: I bardzo miło was tutaj z naszej strony gościć. Skąd się w pierwszej kolejności wziął pomysł na stworzenie sceny nad Rusałką?
1: Oj, kiedy to było? To 7, chyba 7 rok. Początki były takie... Ja mieszkałem niedaleko i jeździłem rowerem bardzo często tamtędy. I w momencie, jak tam były pewne zmiany nad jeziorem, byli nowi właściciele restauracji, my tam często bywaliśmy i okazało się, że są piękne zachody słońca, prawdopodobnie najpiękniejsze w Poznaniu. Jest dobre jedzenie. I czegoś tam brakowało. I okazało się po kilku sesjach przemyśleń, że brakuje po prostu dobrej muzyki w tym miejscu. I postanowiliśmy wypełnić tą lukę. Zaczęliśmy zapraszać różne zespoły, od duetu harfowego przez starych rockmenów, a to, co nas najbardziej urzekło, to była energia i chęć do grania przedstawicieli tak zwanej młodej sceny muzycznej, czyli tych zespołów, które nie są odtwórcze, które szukają cały czas i wymyślają, co, w jaki sposób najpiękniej mogą przekazać to, co czują. I ta potrzeba tej ekspresji artystycznej nas no zdecydowanie urzekła i stwierdziliśmy, że to jest to, czego szukaliśmy, to jest to, czym chcemy się dzielić i to, co chcemy pokazać ludziom. Czyli tą,
2: i indoktrynować.
1: Tak, tym bogactwem polskiej sceny.
0: Czyli wypełniła scena nad Rusałką pewną lukę w anturażu samej Rusałki, a czy wypełniła jakąś lukę kulturalną na mapie Poznania według was?
2: Zdecydowanie tak, bo mamy dużo biletowanych festiwali, mamy teraz i Bittersweet, Letnie Brzmienia, Męskie Granie, są juwenalia, gdzie są i mniejsi, więksi artyści, ale jest to bardziej nastawione na studentów. Jest mało miejsc, gdzie mogą artyści tacy, którzy grają u nas, zagrać. To są artyści, którzy już często albo są nominowani do Fryderyka, albo do jakichś innych nagród, czy to Gazety Wyborczej, czy generalnie na takich... biorą udział w wielu showcase'ach i przeglądach, ale jeżeli przychodzi do letnich koncertów, to nie ma tego miejsca, gdzie mogą latem w plenerze zagrać dobry koncert na dużej scenie. No i tym miejscem jesteśmy i często artyści są sami w szoku, jak przyjeżdżają i jak bardzo właśnie jest to na profesjonalnym poziomie zrobione. I że mają taką okazję właśnie zagrać przed większą publicznością, która nawet jeżeli nie typowo na ten zespół tam przychodzi, to przychodzi też dlatego, że jest to ładny teren wypoczynkowy i że chcą posłuchać nowej muzyki, której nie znają. I naprawdę od kilku lat już mamy duże grono takich stałych słuchaczy, którzy nie chcą nawet, żebyśmy im opowiadali, co będzie za tydzień, bo po prostu chcą się zaskoczyć i przychodzą z tygodnia na tydzień. To jest super, że taka publiczność się tworzy i że jest taka społeczność coraz większa.
0: A jak dużo wysiłku kosztowało stworzenie tak profesjonalnej i dobrej sceny, tak zresztą daleko od centrum miasta?
1: Oj, zdecydowanie bym nie powiedział, że to jest daleko od centrum miasta i jestem niemal pewien, że będzie pewne grono ludzi, którzy po czerwcówce też będą twierdzili,
2: usłyszą,
1: że kto robi takie głośne koncerty w centrum miasta. To wtedy się okaże, że to nie jest centrum miasta i trochę o to nam chodzi, żeby pokazać, że to wcale nie jest daleko. No nie, no z centrum, z Kaponiery czy z dworca można na Drusałkę rowerem dojechać w 15 minut, do czego najserdeczniej zachęcamy. Komunikacją miejską to jest pół godziny, 10 minut spacerku i więc no, nie najbliższe jezioro centrum miasta, nie licząc Malty.
2: Ale czy nam lokalizacja w jakiś sposób utrudniła zbudowanie tam sceny? Nie wydaje mi się. Właśnie ona tam pasuje. Jest to takie dobre miejsce, gdzie ta ilość ludzi, która przychodzi na te koncerty się mieści. Jest to komfortowe. Zawsze można też odejść sobie gdzieś kawałek dalej na chwilę, jeżeli ktoś się trochę przebodźcuje, potrzebuje odpocząć od tłumu. Więc jest to taka dobra przestrzeń, przyjazna.
0: No dobrze. A czym ta edycja może się różnić od poprzednich? Jeżeli ktoś był fanem sceny nad Rusałką w zeszłym roku, to czy może się spodziewać jakichś zmian?
2: Już pewnie zauważył pierwszą zmianę i jest nią to, że nie zaczynamy majówką, tylko czerwcówką. No tutaj weszły różne kryteria, ale jednym z nich był trochę budżet. Chcieliśmy nie ucinać jakości artystu, jakości line-upu, który zaoferujemy, a dać coś na naprawdę dobrym poziomie i pogoda w zeszłym maju również niespecjalnie dopisała. Sama majówka była bardzo dobra pogodowo, ale potem było mocno zimno i deszczowo, więc tak uznaliśmy, że jest to trochę bezpieczniejsze i rozsądne, żeby to zrobić intensywne 3 miesiące.
1: W ubiegłym roku na koncert w maju na Schron Showcase, który robiliśmy, ludzie przyszli w spodniach narciarskich, było tak zimno i stwierdziliśmy...
2: Ale przyszli.
1: Tak, przyszli i była super impreza, ale no faktycznie było chłodno i no i stwierdziliśmy, że w tym roku w budżecie obywatelskim od kilku lat są do zdobycia takie same pieniądze, a wiele rzeczy no nie jest coraz tańsze, wręcz w drugą stronę. Nam bardzo zależało, żeby utrzymać tą jakość artystyczną tych wydarzeń i stwierdziliśmy, że najlepsze, co możemy zrobić, to zmniejszyć ilość koncertów o 4 czy 6 względem zeszłego roku. Natomiast postarać się o nazwiska takie, które faktycznie w każdy czwartek liczymy na to przyciągną tłumy poznaniaków. I na razie, patrząc na zasięgi jakichś naszych ogłoszeń, wszystko wskazuje na to, że tego właśnie będzie.
2: Tak, było bardzo entuzjastycznie przyjęte, więc tego się spodziewamy.
0: No to jeżeli mowa o głośnych nazwiskach, to posłuchajmy zespołu, który ostatnio coraz większą renomę robi dla siebie na polskiej scenie, czyli Swada oraz Nichos.

0: wracamy do rozmowy z organizatorami sceny na Trusałką, Zosią Blew oraz Michałem Pudełko. No to wypadałoby oczywiście porozmawiać o line-upie, o programie festiwalu na ten rok. Jak wyglądał proces jego tworzenia?
1: Proces tworzenia jest zawsze czasochłonny bardzo i jest takimi puzzlami.
2: I to trójwymiarowymi w różnych kwestiach.
1: W różnych kierunkach. Przez to, że te koncerty, trzymamy się formuły od kilku lat, że w każdy czwartek grają dwa zespoły i chcemy, żeby one miały coś ze sobą wspólnego. Może to być wspólny utwór, może to być podobny styl muzyczny. To ten dobór jest trudniejszy, no bo jeżeli jednemu artyście nie pasuje termin, to już musimy przekładać i kombinować, co robić innego. Dobór jest taki, jak w ubiegłych latach. Nie powtarzamy artystów, którzy już u nas grali, ponieważ jest bardzo dużo ciekawych nazwisk do odkrycia.
2: Co roku zastanawiamy się, a może teraz się złamiemy, a może byśmy zaprosili kogoś, no bo ci artyści też ewoluują i zmieniają się i zespół, który grał u nas 5 lat temu i wydał w międzyczasie 3 płyty, jest zupełnie innym zespołem już teraz.
1: Ale już teraz tak dużo takich zespołów, że moglibyśmy z tego zrobić festiwal artystów, taki comeback nad Rusałką.
2: I cały czas się zastanawiamy, a potem się okazuje, że jest tyle, no, niezwykle ciekawej i jakościowej muzyki, że no nie, to jeszcze nie będzie ten rok. I w przyszłym roku też będziemy się nad tym zastanawiać i też podejmiemy pewnie tą samą decyzję.
0: A jakie zespoły i występy z zeszłego roku najbardziej zapadły wam w pamięć? Bo było tam też dużo różnych intrygujących i głośnych nazwisk, które wybiły się od zeszłego roku.
1: Akurat koncert, który najbardziej zapadł mi w pamięć, to był koncert Pull the Wire i The Bill, więc nie jest to przypadek zespołów, które się od zeszłego roku wybiły, ale jest to przypadek naszej frekwencji punków, której nie miałam pojęcia, że istnieje taka w Poznaniu, w jednym miejscu, że potrafi się taka zgromadzić i było to bardzo ciekawe to zaobserwować i doświadczyć.
2: To nie z zeszłego roku, ale sprzed 2 lat niewątpliwie koncert Huberta, który wtedy był jego największym koncertem, naszym też. I no tutaj frekwencje, zastanawiamy się, czy nadal jest to top, ale to chyba ten Pull the Wire i The Bill to był większy koncert.
1: No i w tym roku mamy dwa takie, jest to Kosma Król i Zdechły Osa, na których też raczej spodziewamy się, że będzie pod sceną bardzo gorąco. No i był tak, Kosma Król przewija się aktualnie wszędzie, zdobył też 2 nagrody Popkillerów i jest to takie faktycznie głośne, rozchwytywane nazwisko w tym momencie.
0: Staracie się patrzeć na takich artystów, którzy nie tylko wybijają się popularnością, ale też prezentują sobą coś więcej artystycznie?
2: Przede wszystkim tym się kierujemy, że popularność, zależy nam, żeby ludzie przychodzili na te koncerty, to jest jakby oczywiste, bo chodzi nam o to, żeby pokazywać ten przekrój polskiej sceny, natomiast no, my nie musimy sprzedać tyle biletów, żeby nam się ten koncert zwrócił. My jakby mamy z góry założoną pulę pieniędzy, którą mamy do rozdysponowania na sezon i to, czy na jakiś koncert przyjdzie 200 czy 600 osób, wiadomo, będzie lepiej wyglądało na zdjęciach i więcej ludzi o nas usłyszy, ale no nie jest to rzecz dla nas kluczowa, czy się sprzeda tyle biletów, no bo nie biletujemy tych koncertów, więc to, na czym nam najbardziej zależy, to to, żeby ta jakość i to, żeby te zespoły były ciekawe i żeby wnosiły coś świeżego.
1: Swada i Nichos właśnie, na przykład już wcześniej wspomniani, którzy przed chwilą tutaj lecieli na antenie. No to jest zespół, który gra w języku podlaskim i Podlasie Bounce potrafi zrobić wspaniałą energię pod sceną. Zupełnie właściwie inny świat to jest koncertowo, niż jak się jej słucha po prostu w domu. Czy na przykład zespoły Mlecze i Clayknot. To jest taki bedroom pop, który nie jest bardzo popularny. Nie występuje na wielu playlistach. A spotkałam już naprawdę sporo ludzi, którzy gdzieś właśnie akurat o tym koncercie mówią, że chętnie przyjdą i że właśnie chcą na ten wieczór do nas wpaść, bo kojarzą na przykład jeden utwór i posłuchali więcej. I to tak już któryś rok z rzędu w takie zespoły staramy się celować.

0: żeby ludziom się spodobało ich odkryć.
1: A my też bardzo lubimy potem po czasie wspominać te zespoły, które grały u nas, zanim to było modne. Teraz Zuta, która 2 lata temu nam otworzyła koncert, właśnie się dostała na i będzie grała na Poland Rocku, gdzie też już na wielu jakichś playlistach i wyprzedała trasę. To taki świeży przykład, akurat gdzieś widziałem, że właśnie się fajnie wybiła, no ale Hubert wyprzedaje połowę festiwali hip-hopowych w Polsce, a też u nas grał, jak był, no nie był znanym jeszcze artystą wtedy, to było świeże opowiadanie tej jego pierwszej płyty.
0: Przebiśniegi, czy Lor, czy Dawid Tyszkowski też teraz już na zupełnie innym poziomie gdzieś tam są niż te 2 lata temu, kiedy u nas grali, więc to tak ewoluuje, tak jak nasza scena.
2: Pamiętam, że rok temu pojawił się taki wątek, czy scena nad Rusałką nie stawia wam pewnych ograniczeń. I morał, do którego doszliśmy, był taki, że jeszcze to nie jest ten poziom, jeszcze faktycznie to nie jest coś, co was ogranicza, ale czy to się zmieniło w tym roku?
1: Ciężko powiedzieć, że ogranicza nas, bo no, zarówno mamy jakieś ograniczenia, na przykład to, że nie możemy biletować tych koncertów, więc nie możemy sobie dowolnie podnosić ceny i na tym zarabiać, no ale przez to mamy inne rzeczy, przez które mamy łatwiej, na przykład to, że nie musimy sprzedawać tych biletów. Nie wiemy, przez to, że to jest głosowanie co roku w poznańskim budżecie obywatelskim, to jest takie dosyć spore ograniczenie w kontekście jakiegoś bardziej strategicznego, długoterminowego planowania tego cyklu, że no nie wiemy, czy w przyszłym roku ludzie na nas zagłosują. To, co możemy zrobić, to jak najlepszy program zaproponować w tym roku, żeby ludziom na tyle się zapadł w pamięć, żeby oddali na nas głos w kolejnym głosowaniu.
0: Tak. No w zasadzie to jest chyba największy problem, ale tak stwierdzamy i dochodzimy do wniosku, że jest to miejsce, w którym ten cykl bardzo dobrze się sprawdza i dopóki ludzie będą go chcieli, dopóki będą na niego głosować, to chcielibyśmy go w tej formie tam prowadzić.
1: Trochę też nie chcemy, bo co byśmy mogli zrobić? Zapraszać artystów, którzy przyciągną jeszcze więcej ludzi i to trochę, no nie o to chodzi w tym miejscu, żeby też nie zadeptali naszej pięknej Rusałki. Chcielibyśmy, żeby ludzie dalej przychodzili odkrywać tam zespoły, które właśnie ciekawą tworzą muzykę.
2: No dobrze, to jeżeli mowa o takich zespołach, to na pewno ciekawą muzykę tworzy zespół Metro.

0: raz jeszcze wracamy do rozmowy z organizatorami sceny nad Rusałką. Jak wyglądają wasze relacje z lokalną społecznością? Czy są przyjazne, czy jednak może macie na bakier?
1: Raczej przyjazne. Staramy się też i sound checki robić tak gdzieś od rana, żeby w porze bardziej obiadowej, kiedy ludzie przychodzą do restauracji, mogli sobie zejść w spokoju i w ciszy, bo to jest takie dudnienie w perkusję pewnie jest dość uprzykrzające życie, więc wybieramy takie godziny najmniej angażujące. Sami mieszkamy bardzo niedaleko i raczej wszyscy gdzieś na naszym osiedlu bardzo pozytywnie reagują, kojarzą, przychodzą. I nie słychać tych koncertów, nie noszą się tak bardzo. Może w czerwcówkę się troszkę będzie je bardziej słychać, ale potem też pilnujemy faktycznie tej godziny ciszy nocnej, więc staramy się jak najmniej uprzykrzać życie. A dodatkowo oprócz projektu o koncerty, od kilku lat składam też projekt o kino plenerowe, które rok w rok wygrywa. I też tam można głosować na filmy, które się chce usłyszeć. I w lipcu i w sierpniu, co wtorek w tym roku, będą pokazy kina plenerowego oraz teatr animacji dla dzieci, więc w weekendy, weekendowe poranki. Więc coś dobrego dla każdego w sumie.
2: Jest to taka przestrzeń właśnie rodzinna, w której każdy może znaleźć coś dla siebie, a nie jest to... nie jest to miejsce otoczone blokami albo osiedlami mieszkalnymi, więc nawet jeśli przyjdzie więcej osób i są trochę głośniej wieczorem, to nie jest tak uciążliwe dla bezpośrednich sąsiadów, których nie mamy. No to jest jednak las w większości dookoła.
0: No właśnie, bo całe wydarzenie jest finansowane oraz wspierane przez Fundusz Miejski. Jakie wyzwania wiążą się właśnie z tym faktem?
2: Na pewno głównym wyzwaniem jest to, żeby zachęcić ludzi, żeby oddali na nas głos w corocznym głosowaniu w poznańskim budżecie obywatelskim, do czego już teraz bardzo serdecznie zachęcamy. Innym wyzwaniem, takie już bardzo powiedzmy organizacyjne, no to są takie kwestie, że musimy bardzo dokładnie od samego początku zaplanować kosztorys tego projektu i się go trzymać, więc tam są trochę trudniej jest z jakimiś przesunięciami, że tutaj będzie coś taniej, tutaj drożej, my musimy to wiedzieć od początku. To są chyba takie główne wyzwania. Jest w zamian za to dosyć dużo. Co roku mamy plusów w tej współpracy, przede wszystkim właśnie duży zastrzyk gotówki, który przeznaczamy w 100% na te koncerty.
1: Tak, ale miasto nie jest jedynym sponsorem. Mamy też Enea, z którą współpracujemy od wielu lat. Wspomaga nas też restauracja Rusałka, która gości naszych artystów i żywi, oraz hotel Ilon, w którym śpią. I to też są takie już miłe, wypracowane współprace od wielu lat.
2: Też z lokalnymi tutaj przedsiębiorstwami, więc...
0: A jak wygląda takie życie organizatora, zwłaszcza tak 3 dni przed koncertem? Czy to jest faktycznie życie od chwili do chwili, sekunda na sekundę?
1: Chyba nasze nie jest najlepszym przykładem takiego, nie wiem, jakiegoś wzorowego organizatora 3 dni przed, ponieważ nasze ostatnie pół roku życia spędziliśmy na wizie Work and Holiday w Australii. I jeszcze trochę nam brakuje słów polskich, więc od razu przepraszamy, jeżeli byliśmy mało zrozumiali. Ale wróciliśmy do Polski w piątek. Także okej, 3 dni przed to dzisiaj. To dzisiaj jest życie od chwili do chwili i od tasku do tasku i ta lista się nie kończy. Ale...
2: Zmniejsza.
1: Zmniejsza powoli.
2: To też...
1: Nie no, scena już stoi, artyści wiedzą, że mają zagrać koncert, wszystko będzie dobrze, ale tak,
2: ludzie
1: no, jest dużo takich
2: małych
1: rzeczy.
2: Że mają na niego przyjść, mam przynajmniej taką nadzieję.
1: Dostały teraz takie małe rzeczy, które my bardziej pewnie zauważymy niż ktokolwiek inny, ale no chcemy wszystko dograć, żeby było jak najlepiej.
0: No dobrze, to jeszcze tak na sam koniec rozmowy, czy macie jakichś takich osobistych faworytów, którzy w tym roku wystąpią nad Rusałką? Coś, co może niekoniecznie przyciągnie największą ilość osób, ale według was ludzie powinni to zobaczyć i to odkryć.
1: Dla mnie jest to właśnie, mam dwa takie typy. Jeden już w najbliższy czwartek o 21:00, Cinnamon Gum. Byłam 2 razy na ich koncercie i to jest po prostu dla mnie magia. To, co tam się dzieje, to jest taka, przeniesiecie się w czasie do lat 60., 70., taki neo-soulu i są chórki, jest pięknie, pięknie się na to patrzy, pięknie się tego doświadcza.
2: Kiedyś po jednym z takich koncertów ktoś napisał opinię, że się czuć było zapach gumy cynamonowej i to dość nieźle pokazuje, jaki potrafią zrobić klimat.
1: Tak, a drugi koncert to właśnie Sfadajeniczos dla mnie i to też po kilku koncertach na żywo, to ta energia, jaką mają i to, że właśnie śpiewają w tym, i że starają się rozpromować też język podlaski i to, że w sumie ludzie nie mają pojęcia, że taki istnieje w Polsce, to też bardzo, bardzo fajny wieczór moim zdaniem będzie.
2: Ja lubię koncerty, na które przychodzi dużo ludzi i myślę, że Zdechły Osa to będzie jeden z takich koncertów. Trochę dla nas to było zaskoczenie wręcz, jak on się pokręcił, zwłaszcza, że to jest taki no, dość ryzykowny dla nas termin koncertu, bo to jest dzień, kiedy jest bittersweet. Natomiast to wydaje się, że to będzie dość
1: różne
2: różna
1: grono
2: publiczność na bittersweetie i ci, co nie pójdą na bittersweet, przyjdą na Drusałkę na Zdechłego Osę, więc to myślę, że będzie też bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć.
0: Zapraszamy nie tylko 13 sierpnia, ale na całą plejadę terminów, najbliższy oczywiście w czwartek, 4 czerwca. Serdecznie zaprasza i poleca również Radio Meteor. A ja bardzo dziękuję za waszą wizytę tutaj. Z nami byli organizatorzy sceny nad Rusałką, Zosia Blef oraz Michał Pudełko. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
0: A teraz usłyszycie na antenie Radio Meteor bas Astral, który również wystąpi w tym roku nad Rusałką, a już za chwilę przejdziemy do premier z świata muzyki.

zrobiliśmy sobie niezłą podróż z Polski, ze sceny nad Rusałką do Korei, ponieważ to kolejny comeback zespołu SHINee, który zapisał się złotymi zgłoskami w dziejach K-popu, znacznie starszy niż większość ich współczesnych rówieśników. No i też trzeba przyznać, że nie wychodzi z formy. Mi się ten singiel osobiście bardzo podoba, jak i cała epka. Szósta epka w ich wydaniu ukazała się właśnie dzisiaj, 1 czerwca, specjalnie na Dzień Dziecka, także wszystkie dzieci K-popu, które kochają zespół SHINee, kochają również ich wokalistów, na pewno będą mogli się cieszyć. Widziałam komentarze, że może to być K-popowy singiel roku. Absolutnie mnie to nie zdziwi, bo Atmos jest prawdziwym earwormem, który wbija się w uszy, wbija się w mózg i nie wychodzi. Ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przechodzimy dalej do innej premiery, która rozgrzała, ale tym razem bardziej fanów muzyki eksperymentalnej. Będzie to zespół Boards of Canada.

Mamy obecnie dość dużą popularność zjawiska zwanego jako liminalność, czy też takiego projektu internetowego, może troszkę miejską legendę, która nazywa się Backroomsy. Wszystko to ma za zadanie wywołać w nas pewne uczucie niepokoju, które wiąże się z tym, że widzimy miejsca z pogranicza, które niby powinny być wypełnione osobami, a tak naprawdę są puste, są pozbawione życia. Mam wrażenie, że Boards of Canada swoją muzyką z lat 90. oraz przełomu lat 2000 wyprzedzili ten trend. Lata świetne, 20 lat przed jego popularnością, tworzyli muzykę, która idealnie się w ten kontekst wpisuje i dla wszystkich fanów muzyki eksperymentalnej wrócili po latach, bardzo, bardzo długo, przeszło 20 lat, nie wydali żadnego albumu i znikąd po dość mrocznych zapowiedziach na ich social mediach oraz w paru miejscach na świecie wrócili z nowym albumem i jak na razie przyjął się bardzo dobrze. Mogliście teraz usłyszeć piosenkę Hydrogen Helium Lithium Leviathan, wodór, hel, lit, leviathan, bardzo intrygujący tytuł. Jeżeli szukacie więcej takich brzmień, to serdecznie polecam zespół Boards of Canada, czy to płytę Geogadi, czy Music Has the Right to Children. Lecimy dalej do kolejnej propozycji z Wielkiej Brytanii, ale tym razem bardziej ustawiony artysta, jeżeli chodzi o jego międzynarodową renomę, wraca z kolejnym albumem, jest to Peter Gabriel.

0: A to była propozycja dla fanów art rocka. Peter Gabriel, A Hard Lesson, tym razem w Brightside Mix, ponieważ jeżeli sprawdziliście jego album z 2023 roku, I.O., to wiecie, że był to album podwójny, mimo iż piosenki na obu stronach się powtarzały, były zupełnie inaczej zmiksowane. Peter Gabriel postanowił powtórzyć dokładnie ten myk, wydając swój nowy album, O.I., dość logicznie zatytułowany, biorąc pod uwagę poprzednika, który ukaże się już niedługo i mogliśmy usłyszeć właśnie piosenkę pochodzącą z tego albumu. Nie wiem jak was, ale również mnie rozpaliła do czerwoności. Peter Gabriel, pomimo dość sędziwego wieku, nie wychodzi z formy i pozostaje mu tylko życzyć wielu sukcesów w przyszłości. Zostawiam was z propozycją dla fanów postpunku. Duński zespół Ice Age również wydał swój następny album, wracając do swoich postpunkowych korzeni. Elias Ronenfeld również z formy nie wypada, a ja bardzo za dzisiejszy magazyn muzyczny wam dziękuję, że byliście z nami. Z tej strony Julia Cicha. Zostańcie z nami jeszcze na dwie godzinki, ponieważ porozmawiamy sobie na liniach lotniczych Meteor o muzyce pochodzącej z Gruzji. Państwa z Kaukazu, bardzo malowniczego oraz bardzo bogatego kulturalnie, realizowała mnie Zuza Oleszczak. Dziękuję bardzo.
1: Magazyn muzyczny.

0: Radio Meteor.
1: Linie lotnicze Meteor.
2: Dobry wieczór, godzina 21. Ostatnio często podróżowaliśmy do Europy. Teraz z Europy się nie zabieramy, ponieważ lądujemy w Kaukazie, lądujemy w Gruzji. Z nami jest dzisiaj
3: Zofia Wolska,
2: która pomoże nam w eksploracji tej magicznej krainy po środku Kaukazu, krainy położonej na granicy Europy i Azji. To była nasza druga pilota, a dzisiejszym technikiem pokładowym jest również Zuzanna Oleszczak. Witam się ja, kapitan Julia Cicha. Od razu przechodzimy do czegoś, z czego Gruzini, no ujmę to tak, że chcą zasłynąć. Nie wiem, czy jeszcze słyną na całym świecie, ale bardzo próbują to promować. Czyli z chórów polifonicznych usłyszymy teraz na antenie Radio Meteor The Rustavi Choir.

0: Wracamy do Was z gruzińską muzyką. Tutaj takie jedno z dwóch popularniejszych zespołów, jakie dzisiaj na antenie Radia Meteor usłyszymy. Najpierw Rustavi Choir, który w latach 80. bardzo mocno rozpopularyzował, jako jeden zresztą pierwszych, jeden z pierwszych zespołów w ogóle w dziejach gruzińskiej muzyki, chóry polifoniczne. Polifonia oznacza wiele melodii, które mogą się nawzajem ze sobą przeplatać, ale jednak nie dublują się nawzajem, przedstawiają sobą coś innego po to, aby się złączyć w jakąś taką jedną, spójną całość. Chórem jest to trochę ciężej osiągnąć niż standardowo po prostu śpiewając unisono, czyli jedną tą samą melodię. Gruzini z tego słyną, to jest ich tradycja, która została nawet wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Ale jak sami zresztą usłyszycie, bardzo dużo jest folkowych wpływów w tym kraju, ponieważ Gruzini bardzo swoją kulturę cenią. Usłyszeliśmy taki zespół jak East Duo, który z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu, nie wiem do końca dlaczego, ale bardzo dużą popularność uzyskał na TikToku. To piosenka, którą usłyszeliśmy przed chwilą, czyli Czubina, jest dość popularna, ma dość dużo odsłuchań na zielonej platformie streamingowej. Nie wiem czemu, ale intryguje mnie ten dobór.
1: Na pewno jest to bardzo ciekawe. Poza tym myślę, że takie właśnie mocno imponujące. Nie wydaje mi się, żeby to było takie intuicyjne, że właśnie ta muzyka jest wpisana na listę UNESCO, a zdecydowanie rozumiem dlaczego, bo jest naprawdę tak złożona i tak ciekawie te brzmienia się przenikają, że właśnie myślę, że jak najbardziej zasłużenie. I tak, to, że to właśnie ten folkowy, o którym wspomniałaś, folkowe dodania, powiedzmy, też mocno, myślę, imponujące, a uważam, że to raczej jest takie całkiem nieznane, a no właśnie na TikToku się przewija.
0: Ale jednak ta gruzińska muzyka bardzo głęboko sięga korzeniami. Samo chrześcijaństwo pojawiło się w Gruzji w IV wieku naszej ery i od tamtego czasu możemy mówić o jakichś spisanych dziejach gruzińskiej historii, do której możemy faktycznie zajrzeć. Jest to państwo o bardzo głęboko zakorzenionej kulturze, która występuje na tych terenach już od dłuższego czasu. Porozmawiamy o tym troszkę więcej już za chwilę.

Mogę też zarzucić, że te kontrapunkty, które są wykorzystywane przez Gruzinów w ich własnych chórach, często wykorzystują również formę ich własnego jodłowania, które lokalnie nazywa się krimanczuli. Przejdziemy teraz do bardziej lokalnej muzyki, ponieważ Gruzini to nie jest taki unitarny naród jak Polacy, że jest bardzo mimo wszystko podobny i zjednoczony. To jest naród bardzo zróżnicowany. Teraz usłyszymy muzykę folkową z rejonu Abchazji.

To był zespół Geinda z utworem z utworem Azamat, pochodzący, no właśnie, z Abchazji. Mamy dużo rejonów w Gruzji, które troszkę różnią się od siebie nawzajem kulturowo, do tego stopnia, że niektóre z nich żądają niepodległości. Jest to dość duży punkt zapalny w Gruzji. Są takie dwa rejony, jest to właśnie Abchazja oraz Osetia Południowa. Są to kraje położone na północy Gruzji, granicząc z Rosją, i o to się właśnie rozchodzi. Te państwa zażądały niepodległość na przełomie lat 90. oraz 2000. i jest w tym dużo prawdy, że było to pod wpływem Federacji Rosyjskiej, która zabiegała o wpływy w tym regionie według zasady rządź i dziel, którą do dzisiaj się zresztą dyktatura rosyjska stosuje. Gruzja padła zresztą ofiarą napaści ze strony Rosji w 2007 roku. Wtedy dość słynne było przemówienie prezydenta Polski, który wsparł gruziński rząd w tamtym momencie, przez co Gruzini dość ciepło Polaków wspominają, ale z kolei lokalne odłamy niepodległości są raczej traktowane dość z albo przymrużeniem oka, albo z pewną niepewnością. Ale jednak te rejony są bardzo od siebie wyróżniające się, ponieważ Gruzja jest krajem położonym oczywiście w górach, ale jest to, Kaukaz jest tak bardzo odizolowany od reszty swojego otoczenia, że tamtejsze ludy, które zamieszkują tamte rejony, czy to językowo, czy też kulturowo, raczej interagowały tylko ze sobą nawzajem. Nie interagowały na przykład z Ormianami, Turkami, Rosjanami czy też Persami w takim stopniu, jak kontaktowały się ze sobą nawzajem, przez co te rejony tak się troszkę odizolowały od reszty kulturowo. Gruzini wytworzyli swoją własną kulturę, która odróżnia się od innych, to się przejawia na przykład w języku, alfabecie, zwyczajach, muzyce. To wszystko usłyszymy dzisiaj na tej audycji. Przechodzimy do troszkę bardziej utworów klasycznych, ponieważ Gruzini bardzo też lubię podkreślać, że są częścią Europy, są częścią europejskiej kultury, a europejska kultura również ma swoje korzenie w muzyce klasycznej. Usłyszymy teraz kompozytora z XX wieku, Stanisława Krejczego.

0: To było coś z troszkę innej mańki, mniej folkowe. Ta audycja będzie imienia folku zdecydowanie. Gruzini sobie swoją rodzimą muzykę pochodzącą z ich kultury cenią, ale jednak Stanisław Krejci zdecydowanie od tego odszedł. Usłyszeliśmy Intermezzo, pochodzące z dość enigmatycznie nazwanego albumu ANS Synthesizer Electronic Music. Nazwany oczywiście po angielsku, nie bez powodu. To jest album z 1969 roku, stworzony wspólnie z innymi kompozytorami z Rosji, Artemiewem oraz Niemtinem. Jeden z pierwszych elektronicznych albumów w dziejach. To ta muzyka powstała w czasach, gdy jeszcze syntezatorów w ogóle nie wykorzystywano w muzyce popularne, jak już to jakiś taki lekki element urozmaicający muzykę w nietypowy sposób. Na przykład Beatlesi tak wykorzystywali syntezator Muga, zdecydowanie mniejszy niż te profesjonalne syntezatory, które wtedy powstawały. Muzykę traktowano elektroniczną zupełnie inaczej i to słyszymy na tej piosence, która brzmi z jednej strony prosta, z drugiej strony nietypowo. Jednak te syntezatory czymś się różnią od tych naszych dzisiejszych.
1: Zdecydowanie. Poza tym myślę, że właśnie przez to, że jednak są to początki tak naprawdę muzyki elektronicznej, jakiegoś zaczerpnięcia od innych twórców elektronicznych, jest to na pewno coś zupełnie nowego, pionierskiego, więc słucha się tego bardzo ciekawie, szczególnie właśnie mając w głowie to, że nie dość, że to są końcówka lat 60., to jeszcze była to kompozycja do filmu, z tego co pamiętam, więc i cel był konkretny, ale właśnie też ciekawy ze względu na to, że jednak muzyka elektroniczna nie chodziła tamtymi czasami po popularnych ścieżkach w uszach odbiorców, więc na pewno ciekawa kompozycja.
0: Ale jeżeli chodzi o popularne ścieżki, to oczywiście Gruzja była częścią Związku Radzieckiego, więc wielu artystów jeszcze w czasach lat 80., ale też i 90. uczestniczyli w muzyce estradowej, która bardzo się wyróżnia od muzyki popowej, którą i mogliśmy usłyszeć w Polsce, i mogliśmy usłyszeć za granicą w tamtych czasach. To po prostu trzeba usłyszeć, więc usłyszmy jednego z popularniejszych artystów do dzisiaj w Gruzji, Valeriego Meladę.

0: Salut Viera, jeden z pierwszych, który osiągnął popularność na scenie estradowej pochodzących z Gruzji wokalistów, Valery Meladze. Co ciekawe, zrobił to już w latach 90. Wcześniej Gruzini nie mieli za bardzo głosu w tej scenie estradowej. Mieliśmy już jedno państwo postsowieckie w liniach lotniczych, był to Kazachstan i tam faktycznie gdzieś tam ci wokaliści, wokalistki estradowe, które współpracowały na przykład z Ałą Pugaczową, też mieli Łotwę, przecież też państwo postsowieckie. Tam się ci wokaliści estradowi przewijali, często stawali się również kompozytorami narodowej sławy, jeżeli nie międzynarodowej, nie wiem czy globalnej, tak aż tak to nie, ale jednak byli popularni. A w Gruzji gdzieś tam to się nie przebiło, ale jeżeli są ci artyści, to są słuchani. Valery Meladze jest jednym z najlepiej słuchanych artystów pochodzących z Gruzji. 630 tysięcy słuchaczy na zielonej platformie streamingowej. I jestem pod wrażeniem syntezatorów, jakie tu wykorzystał. Gruźni mają pewną smykałkę do elektroniki i to też poruszymy, ale brzmi dość współcześnie ta piosenka. Wpada w ucho.
1: Wpada w ucho zdecydowanie. W ogóle jest taka dynamiczna, że naprawdę jestem bardzo pod wrażeniem. A wiesz, z którego roku może to jest?
0: 2005.
1: No, to na pewno słychać właśnie takie wczesne lata 2000, właśnie byłam ciekawa. No naprawdę myślę, że mimo wszystko może trochę czuć jednak tego ducha epoki i nie dziwię się, że aż tak popularne.
0: No dobrze, jeżeli mowa o popularnych piosenkach, to teraz usłyszymy najbardziej popularną piosenkę pochodzącą z Gruzji. Co prawda wokalistka szybko wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, ale na Gruzji się nigdy nie wyrzekła i byłam w szoku, że ona z tego kraju pochodzi. Mówię tu o Katie Melua.

0: A ja mam wrażenie, że się tak gdzieś Katie Melua tak zapodziała w tym całym zgiełku gwiazd międzynarodowych, muzyki popularnej i jakoś tak przepadła, niby każdy zna te piosenki, a nikt się nie skupia na Katie Melua, ona nadal piosenki wydaje i moim zdaniem nie wyszła z formy. Słuchacze to potwierdzają, nadal te nowe covery popularnych jazzowych standardów cieszą się popularnością, ale jakoś tak radio o niej zapomniało. No to teraz Radio Meteor włącza 9 Million Bicycles, piosenkarka pochodząca faktycznie z Kutaisi, to jest miasto na południu Gruzji, miasto dość turystyczne. Jeżeli kiedyś będziecie się wybierać do Gruzji, to albo Tbilisi ze względów kulturowych, albo wyprawa w góry ze względów, no, góry. Kto lubi góry, ten lubi góry. Ale jeżeli szukacie jakiegoś takiego kurortu, gdzie możecie fajnie wypoczywać na plaży, Kutaisi może was naprawdę bardzo zainteresować.
1: Zdecydowanie. No i właśnie Katie Melua jednak jest reprezentantką. Poza tym, no właśnie tak jak wspomniałaś, Julia, zapomniana trochę. Myślę, że jeszcze 20 lat temu super wszyscy słuchali, wszyscy wiedzieli, wszyscy znali, a teraz jakoś się, no właśnie, nie przebija. I trochę ta audycja mi odświeżyła pamięć, bo sama jakoś nie za bardzo pamiętałam, a rzeczywiście 9 milionów rowerów. Czy to prawda?
0: Rzekomo jakieś takie strony do fact-checkingu podpowiedziały mi, że nie, że jest to jakiś mit, ale dane statystyczne z kolei mówią, że w Chinach, w okolicach Pekinu średnio jedna na dwie osoby ma rower. Około 20 milionów osób mieszka w Pekinie. No to by wychodziło, że 10 milionów, więc prawie że. To jest jak najbardziej wiarygodna wartość w takim razie. Ale to nikt jeszcze nie zmierzył ilości rowerów w Pekinie dokładnie, więc pozostaje nam tylko gdybać. Ale jest dużo więcej postaci z Gruzji, które byśmy nawet nie wiedzieli, że pochodzą z Gruzji. Niestety słynny dyktator Związku Radzieckiego Józef Stalin również stamtąd pochodzi, z miejscowości Gori pod Tbilisi, gdzie mimo iż Gruzini raczej do Rosjan nie pałają miłością, zwłaszcza ze względów historycznych, to w Gori funkcjonuje cały czas mauzoleum stalinowskie, co może być dość kuriozalne, patrząc na również naszą polską historię związaną z tym dyktatorem i dygnitarzem. Również jest to przedmiotem kontrowersji w samej Gruzji, która chce się demokratyzować, chce się europeizować, ale obecnie staje na takim rozdrożu. Gruzja jest obecnie rządzona przez partię Gruzińskie Marzenie, która najpierw bardzo chętnie wypowiadała się o akcesji do Unii Europejskiej, ale ostatnio prowadziła szereg reform, które zdecydowanie Gruzję od tego oddalają. Pozostaje nam tylko obserwować, czy Gruzja do wspólnoty europejskiej w przyszłych latach dołączy. Następna piosenka będzie jedną z takich, która jest najczęściej słuchana w samej Gruzji. Będzie to zespół o dość ciężkiej do wymówienia dla Polaka nazwie Mgzavrebi.

0: Lotnicze mają to do siebie, że zawsze znajdują pewną gwiazdę, której mogą poświęcić tą audycję, pewną najważniejszą osobę dla muzyki jakiegoś kraju. I wydaje mi się, że taką najważniejszą osobą dla muzyki gruzińskiej jest Irakli Charkviani, również znany w kraju pod pseudonimem Mepe, również wydający muzykę za granicą jako The King, bo to oznacza Mepe po gruzińsku i myślę, że to jest dość dobrze oddająca ksywka to, jaką renomą cieszy się Irakli w Gruzji. Cieszył się, ponieważ niestety nie żyje od 20 lat. 24 lutego 2006 roku zmarł z powodu przedawkowania narkotyków, ale w swojej muzyce poruszał dość głęboko zakorzenione problemy społeczne. Był też jednym z pierwszych artystów, który eksperymentował, nie tylko wprowadzając ogółem rap do Gruzji, który w latach 90. był raczej pojęciem obcym, ale też łącząc go z elektroniką i rockiem. Miał pomysł na to, jak to wdrożyć, ponieważ był synem dyplomaty, miał kontakt z zachodnią kulturą i wprowadził powiew świeżości w kulturze gruzińskiej w latach 90. Wydawał pod różnymi ksywkami, ale jego albumy, mimo iż również całkowicie odmienne stylowo, troszkę sobie jego muzyki posłuchamy dzisiaj, to jednak odznaczył się swoją twórczością w rodzimym kraju. Jego pierwszy album, Swan Song, brzmi jak Swan Song, czyli łabędzi śpiew, ostatnia piosenka, ostatni utwór, ale jednak jest to podwójne nawiązanie do Swanów, ludów, które zamieszkują Swanetię, krainę w Gruzji, którzy często żyli w biedocie i właśnie do nich nawiązuje tytuł tego albumu.
1: W ogóle bardzo ciekawa postać, dlatego że ciekawostką jest to, że on też był poetą i studiował w ogóle literaturę, więc na pewno w swojej muzyce się to przewijało i przeplatało, dlatego myślę, że też mógł cieszyć się właśnie nie tylko swoją tym, jak w pionierski sposób w sumie wprowadzał nowe gatunki i je łączył właśnie na scenie gruzińskiej, co nie było takie oczywiste w właśnie latach 90., no ale też właśnie swoją wiedzą, swoim wykształceniem i doświadczeniem właśnie związanym z poezją, na pewno imponujący dorobek.
0: A jeżeli wam jeszcze mało dokonań Charkvianiego w Gruzji, to wystarczy powiedzieć, że w 2016 roku w centrum Tbilisi postawiono mu pomnik. Nie wiem, czy trwalszy od Spiżu, ale myślę, że więcej nie trzeba dodawać. Wchodzimy już w rejony mocno rockowe, więc przejdźmy do jednego z zespołów, który w latach 70. roka wprowadził na gruzińskie salony. Będzie to zespół Dzieło.

a to był zespół Dzieło, który jako jeden z pierwszych nie dość, że grał jazz rocka razem z zespołem Orera, znacznie bardziej słynnym w Rosji, ale jednak zawarłam tutaj zespół Dzieło, między innymi dlatego, że był jednym z pierwszych zespołów w Gruzji, który śpiewał po gruzińsku. Na początku ułożyli swoje piosenki po rosyjsku, jednak przetłumaczyli je w 1972 roku i właśnie usłyszeliśmy piosenkę Strana Cwietów na gruzińską. Nawet w tytule jest to dodane, że jest to zaśpiewane w rodzimym języku Gruzinów, ale jednym z wielu. Gruziński sam w sobie należy do rodziny języków kartwelskich. Nazwa bierze się stąd, jak Gruzini sami nazywają swój kraj, Sakartvelo. To jest nazwa po gruzińsku na Gruzję. Teraz możecie się pochwalić znajomym przy piwie. Ale języków kartwelskich jest zdecydowanie więcej, na przykład język swantecki albo abchaski nie różnią się aż tak bardzo od samego gruzińskiego, ale jednak należą do rodziny językowej, są one odmienne, nie do końca da się je nawzajem zrozumieć, a przy tym badacze językoznawcy nie do końca wiedzą, skąd te języki kartwelskie się wzięły. Teoria panuje taka, że raczej nie są to języki indoeuropejskie, którymi porozumiewamy się w Europie, czy to polski, czy hiszpański, angielski, niemiecki nie są z nimi powiązane, powstały w zupełnie inny sposób. Nie są powiązane z językami perskimi, ani z turkickimi, skąd wywodzi się turecki i mongolski. To skąd one mogą pochodzić? No, na razie nie wiadomo dokładnie skąd ta rodzina pochodzi, ale istnieje pewna teoria, że mogą być oni powiązani z Baskami. Baskowie mieszkają z kolei w bardzo dalekiej Hiszpanii, na północy tej Hiszpanii. Ich język od setek, jeżeli nie tysięcy lat, w bardzo niezmienionej formie obowiązuje na tamtejszym terenach i się ludzie nim porozumiewają i również naukowcy zachodzą w głowę, skąd ten baskijski się wziął, skoro nie ma żadnych podobieństw do hiszpańskiego poza najnowszym słownictwem. Jest to kontrowersyjna teoria, żeby powiązywać gruziński z baskijskim, ale jednak gdzieś obowiązuje. Nie wiemy, czy kiedykolwiek zdołamy powiązać jakoś te języki ze sobą, czy da się jakoś odtworzyć kulturę, czy to gruzińską, czy baskijską, do takiego stopnia, żeby otrzymać odpowiedź na to pytanie, ale jednak Gruzini lubią teoretyzować na temat swojej kultury, lubią ją podziwiać, lubią do niej wracać. Sam język gruziński operuje na trzech różnych alfabetach, które wyglądają no jak intrygujące szlaczki. Może nie wygląda to jak pismo kosmitów, co z kolei mi przypomina osobiście o języku amharskim w Etiopii. On wygląda jak język kosmitów dla przeciętnego Europejczyka, ale bardzo mi przypomina język Mordoru z Władcy Pierścieni w swoim wyglądzie, zwłaszcza gdy jest pisany kursywą. To zdecydowanie, no jest piękny. Uważam, że jest absolutnie piękny i chciałbym się gruzińskiej pisowni nauczyć, ale wygląda też na piekielnie trudną. Nie jest to język należący do najprostszych, to trzeba powiedzieć. No to jak już wspomniałem o tej historii, którą Gruzini bardzo lubią, to przejdźmy do folk rocka, którego w ich kraju jest bardzo dużo.

0: piosen.
1: To były dwa zespoły, najpierw 33, a chyba najpopularniejszy zespół rockowy w Gruzji, a później Wallis Park, troszkę mniej popularne, ale jednak kultywujące bardzo mocno tradycję folk rocku, bo Gruzini mają swoje własne instrumenty, czy to swoje rodzime flety, czy też rodzime gitary, wykorzystują również zestaw innych skal niż muzyce zachodniej, ale jednak dostosowując to na zachodnie realia, Gruzini bardzo lubują się w folk rocku. Najpopularniejsze zespoły folkowe właśnie taką muzykę wykonują, bardziej idącą folk.
2: No właśnie, swoją drogą, jeżeli folk jest tak bardzo popularny, co dla nas tutaj może wydawać się trochę niecodziennością, no to czerpanie przez inne gatunki od folku też nie jest jednak dziwiące i jest to na pewno wszechobecne, więc właśnie ten folk rock związany też tutaj usłyszeć mogliśmy właśnie w sumie pierwsze skrzypce grały te instrumenty strunowe, które właśnie bardzo słychać czerpały z właśnie takiego folku. No naprawdę ciekawe brzmienie, ale właśnie też takie może trochę właśnie nawiązujące do tej tradycji, z której Gruzini są jednak bardzo dumni.
1: Właśnie, mam takie wrażenie, że Gruzini naprawdę są dumni ze swojej kultury. Niektóre kraje tak mają, w Indonezji tak było, ale niektóre kraje tak nie mają. Z kolei Łotwa bardzo chętnie czerpała z Zachodu, gdy tylko mogła, albo z Rosji, gdy tylko mogła i była na takim rozdrożu kulturalnym. Jeżeli szukacie więcej rodzimych, folkowych zespołów z Gruzji, mogę tutaj polecić Bravo Metehi oraz Bani. Z alternatywnych zespołów jest również zespół Regeon, który wykonuje faktycznie odmianę muzyki reggae i jest w Gruzji całkiem popularny. A przechodząc do muzyki alternatywnej, teraz przed wami zespół Echo oraz Vindafolio.

to byli reprezentanci punkowej sceny gruzińskiej, niezbyt popularnej, bo też i nie była zbyt płodna w swoich wydaniach. Trwała bardzo krótko na przełomie upadku komunizmu. Ten zespół, dokładnie Recepta,

0: był jeden z popularniejszych do dzisiaj, jeżeli spojrzycie na komentarze na YouTubie chociażby, to jest tam dużo Gruzinów, którzy czy to pamiętają tą muzę, czy chcą wrócić do czasów, z której ona pochodzi. Zespół Recepty miał to szczęście, że ukazała się całkiem niedawno kompilacja z udziałem ich muzyki nagranej w latach 87-92, ale jednak wiele innych zespołów z podziemia miasta Kutaisi nie miało aż takiego szczęścia, grywali po obskurnych klubach i ta muzyka gdzieś się zapodziała z czasem. Zresztą tutaj takie drobne sprostowanie, jeżeli mowa było o kurorcie nadmorskim, to oczywiście jest to Batumi. Kutaisi z kolei nie jest miastem nadmorskim, ale jest kulturalną siedzibą Gruzji.
1: Sam sobie ten gatunek, no właśnie, chyba bardziej wzbudza nostalgię niż jest obecny teraz i historycznie może rzeczywiście prawo bytu miało to, że właśnie powstawały z tego gatunku, był jakiś taki mniejszy lub większy wybuch tego gatunku w Gruzji, ale w sumie no właśnie, coś gdzieś się to zapodziało, chociaż na pewno ciekawe brzmienia i na ten czas, i na ten czas szczególnie właśnie dla Gruzji historycznie, ale gdzieś się to rozmyło.
0: Niestety, ale jednak post-punk i cold wave stopniowo wraca do łask. Teraz przedstawimy wam zespół Skaz, a później jeden z najpopularniejszych gruzińskich eksportów za granicę, no i też jeden z moich faworytów na dzisiejszej audycji, zespół Psychonaut 4.

0: To było Psychonaut 4, piosenka Mzeo Amodi pochodząca z ich najnowszego jak na dziś albumu Off Morning. Jeden z popularniejszych zespołów w świecie DSBM. Nie będę rozwijać tego skrótu, bo może być niecenzuralny na antenę. Sprowadza się to do depresyjnego black metalu, piosenki o trudach życia, żeby to ująć w jakimś takim eufemizmie. Psychonaut 4 gra ciężko, ale gra dość popularnie jak na ten gatunek, zwłaszcza w Polsce. W Polsce znalazł dużo fanów, często na festiwalach ciężkiej muzyki grywa, a wcześniej usłyszeliśmy Skaz, troszkę młodszy i troszkę mniej popularniejszy zespół, jednak przywracający troszkę tą zimną falę, która ostatnio jest bardzo popularna w krajach byłego bloku wschodniego.
1: Zdecydowanie, ale właśnie tutaj myślę, że całkiem w Polsce mimo wszystko kojarzony przynajmniej zespół i chętnie słuchany w miarę. Tutaj rozmawiałyśmy, że wśród słuchaczy Warszawa się przewija, więc to zdecydowanie o czymś mimo wszystko świadczy i sam w sobie zespół naprawdę muzykę ciekawą tworzy. W gatunku się wlicza to, że trochę dłuższe utwory, ale zdecydowanie bardzo, bardzo mocno emocjonalne i może trochę przytłaczające, ale w tym też jest jakaś reguła, w tym też jest jakieś piękno.
0: Dokładnie. Przechodzimy do muzyki elektronicznej, którą również Gruzini gdzieś tam po folku się pasjonują.

0: Córka Maxim, kawałek o dość wdzięcznej nazwie, Azerbaijan Technology. Nie bez powodu tak to wymawiam dość śmiesznie, bo sam Luka Maxim generalnie jest raczej komikiem i influencerem na TikToku czy też Instagramie. Wybił się na podstawie dość kuriozalnych filmików, gdzie promował mongolską kulturę, bo ludzie się po prostu śmieją z tego, jak coś jest losowe i podane w nietypowym kontekście, ale wykorzystał to dość sprytnie i zręcznie do tego, żeby promować własną muzykę, i Azerbaijan Technology właśnie nawiązuje do mema, który sam stworzył. Pamiętam, że sama na Lukę Maxima trafiłam jakoś parę lat temu, totalnie nie przykładałam do jego imienia wagi, ale jak spojrzałam sobie na listę najpopularniejszych artystów z Gruzji, to zobaczyłam jego imię i nazwisko i jakaś lampka się w głowie zaświeciła i to faktycznie on, udało mu się jakoś tam wybić. Na razie jest na liście najpopularniejszych artystów w Gruzji, w kraju, tak porównywalne z największymi nazwiskami. Zobaczymy, czy gdzieś zajdzie dalej.
1: Szczególnie, że to no jednak jest metoda w tym momencie, żeby jednak się jakoś wybić przez te platformy i może gdzieś tam o to teraz już może chodzi, żeby jakoś tam swoją bardziej osobowością i osobą właśnie po prostu przedstawiać swoją muzykę później. I tutaj na pewno jest to przedstawiciel tego nurtu. Nie uważam, że coś w tym złego było, a zdecydowanie wybiło właśnie na taką skalę, że no nie wiemy, że to Gruzina, a dowiedzieć się właśnie można. Ja też właśnie przed tą audycją tego nie wiedziałam, więc ciekawostka dla mnie.
0: Przechodzimy dalej do kolejnej elektronicznej piosenki z Gruzji. To będzie Tamada, jeden z rodzimych, popularniejszych artystów, a później przejdziemy do muzyki rapowej.

0: love. Everything is love. To był rap pochodzący z Gruzji, jeden z najpopularniejszych tamtejszych raperów, Kaja Kata, który z tego co usłyszałem od samych Gruzinów dość niewyraźnie rapuje i sepleni, ale nie powstrzymało go to przed sukcesem komercyjnym. Usłyszymy również jeden z pierwszych składów hip-hopowych w Gruzji, czyli X-Vale, oraz jedną z najpopularniejszych piosenkarek R&B, która często łączy siły z producentami oraz raperami pochodzącymi z Rosji. O wokalistę tutaj mówię o Anikw. Tych wszystkich artystów usłyszycie już zaraz, a linie lotnicze Meteor się pożegnają. Bardzo dziękuję, Zosia, że byłaś tutaj z nami przez ostatnie 2 godziny.
1: Dzięki bardzo i też była to wielka przyjemność i dziękuję też za zaproszenie.
0: Realizowała nas Zuza Oleszczak jako technik pokładowa. Kapitan Julia Cicharas jeszcze się żegna na dziś, a za 2 tygodnie ostatni raz linie lotnicze Meteor wyruszą w trasę w tym roku akademickim i znowu wrócimy do Europy. Będziemy poruszać się po Szwecji i naprawdę zostańcie z nami i bądźcie za 2 tygodnie, bo będzie się działo. Będzie to odcinek typu specjalny, myślę, że tak to można powiedzieć. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak.

0: Nie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
3: I Dawid Krawaczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
4: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia, nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: Halo!
1: Halo, siema wtedy, ryba na linii.
0: Siema z ryba, jak żyje?
1: Spoko, człowieku, dzwoni do mnie pacjent, impreza jest grana, sobota, wiesz o to chodzi, nie?
0: Spoko, jaka impreza?
1: Jakaś stary, nie wiem, zaraz do mnie przekręci, to przekręcę do ciebie, wiesz o to chodzi, nie?
0: No no zaku, człowieku, ale ja tu z numerem jestem.
1: No to numer się też wkręci, człowieku, no proste, nie?
0: No to spoko, daj telefon do mnie zaraz.
1: Dobra, to daj za chwilę, człowieku, nara.
0: No to nara. Ty, numer, dzwonił ryba, mówi, że ma jakąś imprę, kurwa.
2: No co ty,
0: mać,
2: no co ty, no serio? Stary, kurde, jaki to jest?
0: No
2: serio?
0: Stary, no luzaka, wkręci nas, ma zaraz zadzwonić, człowieku.
2: Zajebiście,
0: jakiś
2: stary.
0: Pacjent, wiesz, ten jest wkrętka, człowieku, zajeboza, nie?

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15:00.

0: taki miały rapy na TV, o? Jak?
1: No, nawet nieźle, proszę pana. Ja się na tym nie znam, ale czuć taki bakcyl.
0: No coś w tym jest chyba.
1: I od kiedy pan się tym zajmuje?
0: Chciałem być znany jako majster od wersów. Odkąd pierwszy raz widziałem blokersów moje. Pierwsze wersy po 30 wyświetleń moja. Pierwsza pensja to był kafeli 5 stów. Pierwsze próby to był nieudolny rap po angielsku.
1: Pewnie każdy panu mówił, że to całkiem bez sensu.
0: Ta, powiem coś, czego nikt nie rozumiał. Robiłbym je nawet, gdybym nie miał wcale fanbase'u.
1: Skąd pan jest?
0: STR.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Promocja.
4: Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.

0: Nie, bo ja nie będę umiał tego zrobić, no ale wiesz.
1: No to po co to robimy?
0: Myślałem, żeby jakiś efekt nałożyć, kurwa.
2: Efekt.
0: Taki, wiesz, znaczy...
1: Efekt dziada.
0: Ja nie wiem.
1: Tak, nałożymy efekt dziada, kurwa.
0: Kurwa.
1: Rewelacja po prostu. Sam to wyśliłeś?
0: Cicho. Zesrałem się, kurwa. Go. Tu miałem wejść. Tu miałem wejść, ale zapomniałem, że trzeba wejść.

łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jakieś kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać,

tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle. Nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy, jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć. Audycja

0: to promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.

0: Hej! Patrzę, jaki nowy kawałek znalazłam.
1: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
0: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: Autopromocja.
3: Cześć, z tej strony Maciek z Tides from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
5: Autopromocja. Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor i życzę wam